0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: czas, start, nowy dzień, nowy tydzień, wszystko się zaczyna. Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry, witajcie. Przypomnę tylko, że w tym jeszcze miesiącu, a dokładnie w środę, mamy Dzień Chłopaka, to takie przypomnienie dla pań, a w czwartek rozpoczyna się nowy miesiąc, czyli październik, a październik jest miesiącem oszczędzania. Na razie mamy poniedziałek, 28 dzień września, 271 dzień roku, do końca którego zostały nam 94 dni. 6:32, wschód słońca, zachód 18:21. Dzień jest krótszy od najdłuższego, już o 4 godziny i 58 minut. Do końca jesieni 84 dni. Myśl na dziś, cokolwiek potrafisz zrobić lub marzysz, że potrafisz, zacznij to robić. W odwadze jest genialność, siła i magia. Mam nadzieję, że taka odwaga dzisiaj będzie was podczas tego poranka poniedziałkowego. No to ruszamy w drogę, a jak zwykle ja ruszam razem z wami i mówię wam piękne dzień dobry na początek dnia i tygodnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Oto krótka historia. 28 września w roku 1878 w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem pędzla Jana Matejki. W roku 1988 podczas 24 letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu judoka Waldemar Legin zdobył złoty medal w kategorii wagowej do 78 kg. W roku 2001 premiera filmu Cześć Tereska, a w roku 2023 na terenie Cytadeli Warszawskiej otwarto nową siedzibę Muzeum Historii Polski. Na świecie w roku 1893 założono portugalski klub sportowy FC Porto. Gdyby nie 28 września roku 1901, to nie mielibyśmy maszynek do golenia, bo King Camp Gillette założył swoją firmę w Bostonie. W roku 1928 szkocki bakteriolog i lekarz Alexander Fleming odkrył pierwszy antybiotyk, czyli penicylinę. W roku 1951 amerykański astronom Seth Barnes Nicholson odkrył Anakę, jeden z księżyców Jowisza. I w tym samym roku premiera amerykańskiego filmu science fiction Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. A w roku 1984 premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu kryminalnego Policjanci z Miami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Gdyni, o tym już za chwilę. Usłyszycie także o szczegółach akcji sprzątania świata w łebie, a także o modernizacji infrastruktury oświetleniowej na ulicy Borcharta w Słupsku oraz dowiecie się, od kiedy należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację w Wejherowie. Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Ważna wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Całkowite zamknięcie ulicy 10 lutego w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu kilku linii ZKM Gdynia. W związku z pracami drogowymi na ulicy 10 lutego w Gdyni i koniecznością całkowitego zamknięcia ulicy na odcinku od ulicy 3 maja do ulicy Władysława IV w sobotę 26 września w godzinach około 6.13 zmienione zostają trasy linii S25, 28, 29, 30, 34, 105, 109, 119 i 182. Zamknięty odcinek ulicy autobusy i trolejbusy pokonywać będą w kierunku ulicy Morskiej i dworca głównego PKP, ulica Władysława IV, Jana Skolna 3 maja i 10 lutego, a w kierunku ulicy Władysława IV i skweru Kościuszki ulica 3 maja Armii Krajowej i Władysława IV. W omawianym terminie mogą pojawić się także opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy. Listę aktualnych zmian w kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl. Łeba przygotowuje się do 33. akcji sprzątania świata. W sobotę 3 października mieszkańcy i osoby chcące włączyć się w wydarzenie będą mogły wspólnie posprzątać miasto, plażę oraz tereny wokół wody. Zbiórkę zaplanowano za bosmanatem portu morskiego przy ulicy Kościuszki 1. Akcja rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 13. Organizatorzy zachęcają do udziału w sprzątaniu w ramach tegorocznej akcji, której hasłem jest zwrócenie uwagi na czystość wód i ograniczenie ilości odpadów. Uczestnicy spotkają się przy porcie, skąd będą mogli rozpocząć działania na wyznaczonych terenach. Wydarzenie ma być również okazją do przypomnienia o właściwym postępowaniu z odpadami i ochronie terenów znajdujących się w pobliżu wody. Na uczestników przygotowano także dodatkową akcję. Pierwsze 50 osób, które wezmą udział w sprzątaniu, otrzyma pojemnik na bioodpady. Obowiązuje zasada jedna osoba, jedna nieruchomość, jeden pojemnik. Pojemniki są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców Łeby. Wydarzenie jest częścią działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w ramach umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów komunalnych. Ulica Borcharta w Słupsku przejdzie gruntowną modernizację infrastruktury oświetleniowej. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w imieniu władz miasta oficjalnie podpisał umowę na realizację tej ważnej inwestycji drogowej. Za przeprowadzenie wszystkich prac odpowiada wyłoniona w przetargu lokalna firma ze Słupska, która w pierwszej kolejności zdemontuje starą, zużytą instalację. W jej miejsce powstaną nowe słupy oświetleniowe z wysięgnikami oraz powiązaną z nimi podziemna linia kablowa. Na już istniejących latarniach nastąpi wymiana dotychczasowych opraw na energooszczędne źródła światła typu LED. Projekt przewiduje również budowę kanału technologicznego wraz z niezbędnymi studniami. Przebudowa ta ma na celu nie tylko znaczną redukcję

0: redukcję zużycia prądu przez miejską sieć, ale przede wszystkim poprawę widoczności oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Od 1 do 31 października w Wejherowie należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację. Dotyczy ona określonych rodzajów nieruchomości. Obowiązek wynika z przepisów dotyczących utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wejherowa. Deratyzację w październiku muszą przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości, na których znajdują się m.in. budynki użyteczności publicznej oraz podpiwniczo budynki wielolokalowe. Obowiązek obejmuje także miejsca gromadzenia odpadów, obiekty związane ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, lokale gastronomiczne, zakłady przetwórstwa żywności oraz obiekty, w których przeprowadzone jest zbiorowe żywienie. Deratyzację należy przeprowadzić również w obiektach handlowych branży spożywczej. Regulamin określa termin obowiązkowej deratyzacji na okres od 1 do 31 października. Pojawienie się gryzoni poza tym terminem również oznacza konieczność przeprowadzenia deratyzacji przez właściciela lub zarządcę nieruchomości niezależnie od terminów wskazanych w regulaminie.
1: Dzisiaj wschód słońca przypadnie, dokładnie, nie pomyliłem się, ani wy się nie przesłyszeliście, nie przypadł, tylko dopiero przypadnie na godzinę 6.43. Słońce wstaje coraz później, dni są niestety coraz krótsze, jesień postępuje, ale mała ciekawostka pogodowa, bo temperatura poszła w górę. Dzisiaj na termometrach nawet 20 zobaczymy w Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Podobne wartości w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Do tego trochę słońca, trochę chmur.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Kłócicie się od czasu do czasu? Pewnie tak. No to ja mam dla was radę od pewnego faceta, który napisał to w internecie i podobno dzięki temu bez kłótni już pół roku. Posłuchajcie, kupiłem żonie paralizator, a sobie pistolet na gaz. Już pół roku bez kłótni. Można? Można. No oczywiście, że można. Nie wiem, czy potrzebujecie takich elementów do tego, żeby się nie kłócić, ale pamiętajcie, żeby zacząć dobrze nowy dzień i nowy tydzień, to nie warto na pewno zaczynać tego od kłótni. Także więcej uśmiechu wam życzę na ten nowy dzień i nowy tydzień i oby jak najmniej kłótni gdziekolwiek i z kimkolwiek. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany.

0: Minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się

0: Zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
3: Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie, są wyniki pierwszej tury. Kolejne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wieczorem premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
4: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Więc potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
3: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
5: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
3: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
6: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
3: Ale to, jak mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, też będzie badane przez biegłych. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, ale też nielegalne przekroczenie granicy. I na koniec jeszcze oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówił aktor.
7: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
3: Lalka w kinach już od środy.
8: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. 11 osób uczestniczyło w zebraniu wiejskim, które odbyło się 23 września w

0: Dąbrówce. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18. Podczas zebrania przyjęty został wniosek złożony przez sołtysa do Funduszu Sołeckiego na 2027 rok. Dotyczy on kontynuacji utwardzania nawierzchni ulicy Przyleśnej płytami JOMP. Szacunkowy koszt realizacji tego przedsięwzięcia określono na 53 465 zł i 15 groszy. W części zebrania poświęconej sprawom różnym mieszkańcy poruszyli kilka tematów dotyczących miejscowości. Rozmawiano m.in. o stanie dróg oraz wywozie nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych. Poruszana została również kwestia działalności strzelnicy znajdujących się na terenie Dąbrówki. Zebranie wiejskie odbyło się 23 września 2026 roku, a w spotkaniu uczestniczyło łącznie 11 osób. 129 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała gmina Potęgowo na modernizację szatni na stadionie gminnym. Cała inwestycja ma kosztować ponad 262 tysiące złotych, a pozostałą część, czyli ponad 133 tysiące złotych, pokryje samorząd. Remont zostanie przeprowadzony w ramach programu Szatnia na Medal Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaplanowane prace obejmą kompleksowy remont zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wymianę armatury w łazienkach. Wymienione zostaną także drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, a ściany i sufity zostaną wyrównane i pomalowane. W ramach inwestycji przewidziano również nowe oświetlenie LED, modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej posadzki z izolacją cieplną i ogrzewaniem podłogowym. Na stadionie zamontowany ma zostać także system ogrzewania oparty na pompie ciepła, a szatnie zostaną wyposażone w nowe meble. Zmodernizowane zaplecze będzie służyło zawodnikom klubu sportowego Pomorze Potęgowo, w tym grupom dziecięcym, młodzieżowym oraz drużynie seniorów. Wartość całego zadania wynosi 262 195 zł. Mieszkańcy Słupska muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym w samym centrum miasta. Od 28 września rusza kompleksowa przebudowa strategicznego skrzyżowania ulic Kopernika, Kilińskiego, Grodzkiej oraz Sienkiewicza, która potrwa do 10 listopada. Inwestycja skupia się przede wszystkim na całkowitej wymianie wysłużonej sygnalizacji świetlnej na nowoczesny, inteligentny system zarządzania ruchem. W ramach pracy zamontowane zostaną nowe konstrukcje wsporcze, okablowanie oraz zaawansowane kamery służące do automatycznej detekcji pojazdów, a także przyciski dla pieszych z sygnalizacją akustyczną. Zmiany obejmą również infrastrukturę drogową wokół krzyżówki. Zaplanowano miejscowe poszerzenie jezdni, przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, remont zjazdów Zatoki Postojowej i kanalizacji deszczowej, a także ułożenie nowej warstwy asfaltu. Roboty będą prowadzone w trzech etapach. Najpierw wykonawca skupi się na pracach sieciowych i brukarskich, następnie przeprowadzi frezowanie oraz układanie nowej nawierzchni bitumicznej, na koniec wytyczy docelowe oznakowanie. Senioriada 2026 odbędzie się 2 października w Redzie. W programie znalazły się m.in. koncert, występy artystyczne i potańcówka. Spotkanie rozpocznie się o 14.30 przed Miejską Biblioteką Publiczną przy ulicy Derdowskiego 3. Uczestnicy przejdą stamtąd do Fabryki Kultury, gdzie odbędzie się dalsza część wydarzenia. W programie zaplanowano wspólne świętowanie, przekazanie klucza do miasta, wręczenie dyplomów uznania oraz występ folklorystycznego zespołu Redzanie. O 16.30 na scenie pojawią się eks-czerwone gitary. Po koncercie zaplanowano poczęstunek, rozmowy i potańcówkę z DJ-em. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w Fabryce Kultury. Senioriada 2026 została dofinansowana z programu Aktywni Seniorzy ASY na 2026-2030.
1: Początek tygodnia okazał się cieplejszy niż cały ostatni tydzień. Dobry znak, niby jesień się zaczęła, tu temperatura w górę idzie. Dzisiaj nawet 20 stopni będziemy mieli na termometrach w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie. I zresztą podobne wartości pojawią się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie czy Ustce. Zachmurzenie trochę dzisiaj takie pół na pół będzie na niebie, bo trochę jednak tych chmur będzie się pojawiało, choć z drugiej strony słońce od czasu do czasu będzie do nas dziś wyglądać.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wychodząc dzisiaj z domu, nie zapomnijcie zabrać ze sobą jabłka, bo dzisiaj Światowy Dzień Jabłka, a my, jeżeli chodzi o jabłka, Polacy, to jesteśmy jednym z największych producentów i tych, którzy wysyłają jabłka na cały świat. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają jeść jabłka, to dzisiaj ten dzień. Do tego Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Nie wiem, czy jesteście takim tajniakiem, który pojawia się i znika, na przykład w pracy w poniedziałkowy poranek. Nagle się pojawiacie, a potem znikacie i już was nie ma. Zapraszam serdecznie, Arkadiusz Mięczewski. 28 dzień września, poniedziałek. Imieniny dzisiaj obchodzą Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Więcława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcław. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława. Pozdrawiam wszystkich rolników, bo to przysłowie rolnicze na dzisiejszy dzień. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Marek i Wacław. O tych dwóch panach będę mówił słów kilka. Także zostańcie z nami. Zapraszam. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do...

0: Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.

0: początek życzenia imieninowe dla Marka. Marek uosabia odwagę, energiczność oraz wrodzone predyspozycje przywódcze. Jest osobą konkretną, bezpośrednią i mocno stąpającą po ziemi. Nie traci czasu na zbędne dewagacje, woli działać i widzieć realne efekty swoich starań. Cechuje go wysokie poczucie odpowiedzialności, gotowość do podejmowania ryzyka oraz twardy kręgosłup moralny. Dobre strony Marka: zdecydowanie odwaga, pragmatyzm i skuteczność, uczciwość i bezpośredniość, ale też są i złe strony: impulsywność i porywczość, upór i brak elastyczności oraz surowość w ocenach. Będąc wymagającym wobec innych, potrafi krytykować niedociągnięcia zbyt ostro i bez owijania w bawełnę. Czas na Wacława, który ceni sobie ład, jasne zasady oraz bezpieczeństwo, zarówno materialne, jak i emocjonalne. W relacjach międzyludzkich bywa nieco skryty i zdystansowany na początku, lecz dla bliskich okazuje się niezwykle oddanym, troskliwym i wyrozumiałym oparciem. Dobre strony: stałość i niezawodność, rozwaga i dojrzałość, pracowitość i cierpliwość. Złe strony: niechęć do zmian, zamknięcie w sobie, upór i konserwatyzm. Ciężko przekonać go do nowatorskich pomysłów, jeśli odbiegają one od jego ugruntowanych przekonań. Panowie, wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Kolor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, zaczynamy kolejny tydzień, a ja już teraz Wam powiem, w jaki sposób zaczynamy go na drogach naszego regionu. Poranny szczyt komunikacyjny o tej porze się zaczyna właściwie, albo już trwa i powiemy sobie teraz, czy jakieś korki w związku z nim się już pojawiły, bo na przykład w Pucku to tak nie bardzo, jedynie symbolicznie podwyższone ruchy widać na skrzyżowaniu Żarnowiecka-Helska 10 lutego, choć to jest naprawdę takie czepianie się detali, bo to nie jest żaden korek, nawet bym tego jakimiś wielkimi utrudnieniami nie nazwał. Tak samo sytuacja w Redzie się prezentuje. Co prawda tutaj widać miejsca, gdzie ruch troszkę się podwyższa, ale póki co to jeszcze nie jest taki stopień, o którym warto byłoby wspominać. W Rumi, no tutaj niestety to już się zaczyna. Skończyła się laba od stacji kolejowej Rumia przez całą ulicę Sobieskiego, aż praktycznie w Gdyni do zjazdu z obwodnicy w Morską. Musimy się nastawić na naprawdę gigantyczny ruch. Nie lepiej wygląda w tym momencie rondo 25-lecia NSZZ Solidarność w Rumi i wpadające do niego generała Henryka Dąbrowskiego i Gdańska, także na Hutniczej w Gdyni sytuacja prezentuje się dość napięcie, jak to na porannym szczycie komunikacyjnym. Obwodnica na szczęście przejezdna, zobaczmy jak po górze wygląda, nikogo chyba nie zaskoczę mówiąc, że od strony Kosakowa na Gdynię na Derdowskiego ruch utrzymuje się naprawdę spory, to samo na Dąbka przy skrzyżowaniu z Derdowskiego, ale już tyle o Gdyni, bo zostały nam jeszcze inne miasta, na przykład takie Wejherowo, w którym poważniejszych utrudnień nie widać, jedynie fragmenty może Sobieskiego troszkę się autami wypełniają, ale wygląda to dużo lepiej niż chociażby na Gościcińskiej Górce. Tutaj musimy niestety zwolnić i swoje odczekać. Bolszewo nie najlepiej, nie najgorzej, tak średnio bym powiedział, za to na Lęborg i Słupsk pojedziemy bez większych problemów. W Lęborku jeszcze tak naprawdę tego szczytu komunikacyjnego nie widać, za to w Słupsku również go nie bardzo widać. Generalnie poranek dzisiaj dość spokojnie wygląda. W Kobylnicy tutaj już ruch dość intensywny na ulicy Głównej się utrzymuje i miejmy nadzieję, że jak najszybciej się rozładuje. Temperatura dzisiaj będzie naprawdę solidna, 19 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1027 hektopaskali, czyli dość wysokie ciśnienie, ale jeszcze nie ekstremalnie wysokie. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zresztą cały czas taki będzie miejscami co najwyżej porywisty. Na opady deszczu się dzisiaj w ciągu dnia ani w ciągu nocy nie zanosi.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux

Zaczynamy dzień od sukcesów. Oczywiście pierwszy wielki sukces to Polska pokonała w finale Mistrzostw Europy w Mediolanie Francję 3-1 i obroniła tytuł najlepszego zespołu starego kontynentu. Biało-czerwoni wzięli tym samym rewanż na trójkolorowy.

0: medalowych za finał Igrzysk Olimpijskich sprzed 2 lat w Paryżu, gdy podopieczni Nikoli Grbicza przegrali 0-3. Teraz to Francuzi przegrali. No i jeszcze jeden sukces. Otóż nasza polska reprezentacja w piłce nożnej zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Dlaczego mówię, że to jest sukces? Bo pierwszy raz od 4 lat udało nam się nie stracić bramki i to jest też sukces. A jeżeli chodzi o sukcesy naszych piłkarzy, to liczymy na kolejny dzisiaj, bo właśnie dzisiaj wieczorem kolejny mecz. Tym razem zmierzymy się ze Szwedami. No i czekamy na kolejny sukces. Czy to będzie remis? Może jakaś wygrana? Trzymamy kciuki za naszą reprezentację w piłce nożnej. Już dziś 20:45. Kolejny mecz Polaków.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Zostańmy jeszcze na moment przy sukcesach sportowych Polaków, a właściwie tym razem Polek. Katarzyna Niewiadoma Pichnej zdobyła srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu w wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu Polkę wyprzedziła Holenderka Demi Vollering. Trzecie miejsce zajęła Włoszka Elisa Longo. Nie był to łatwy wyścig, 190 km, a już 95 km przed metą doszło do dużej kraksy, która wykluczyła z rywalizacji kilkanaście zawodniczek. Na szczęście nie Katarzynę, która na samym końcu postanowiła docisnąć, zerwała się do finiszu, ale niestety na ostatnich metrach złapał ją skurcz. Ostatecznie musiała zadowolić się srebrnym medalem, ale myślę, że srebrny medal to też ogromny sukces i to nie pierwszy sukces Katarzyny, bo to drugi medal mistrzostw świata. Wcześniej w 2021 roku Polka zdobyła brąz w Belgii. Gratulujemy i życzę Wam również samych sukcesów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa walczą o głosy przed drugą turą. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto, kilkunastu pasażerów w szpitalu. Sezon nad Bałtykiem coraz dłuższy. Turyści nie znikają wraz z końcem wakacji. Miriam Lipińska. W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwszą wygrał wczoraj Łukasz Gibała, na którego głosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce z blisko 30% głosów zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Oboje pojawili się dziś rano na Rondzie Mogilskim, oboje z obważankami dla mieszkańców i oboje w tym samym celu. Przekonać wyborców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura 11 października. Zagranica. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. O ataku poinformował dziś rano burmistrz tego ukraińskiego miasta Ihor Terechow. Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie, mówi Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
3: Bomby lotnicze przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, a to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
2: Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. Na pokładzie pojawił się dym, jak wstępnie ustalono, w wyniku problemu technicznego. 14 pasażerów, którzy zatruli się dymem, trafiło do szpitala, a dym pojawił się, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem. Wracamy do kraju. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Problem dotyczy m.in. Warszawy. W zeszłym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował, że przez 2 lata nie będzie limitu odstrzału dzików. Eksperci podkreślają jednak, że sam odstrzał czy odławianie tych zwierząt problemu nie rozwiąże. Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim ograniczenie dostępu do pożywienia. A otworzyliśmy w miastach stołówki, mówi dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki.
2: Jak przekonuje ekspert, samo zmniejszenie liczby dzików niewiele da, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pokarmu. Mimo końca wakacji, sezon nad morzem ciągle trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
5: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
2: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
6: Na lokalny serwis informacyjny w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. 3 października w Wejherowie odbędzie się spotkanie z prezydentem miasta Krzysztofem Hildebrandtem. Rozpocznie się o godzinie 16 w Pałacu Przebędowskich w Parku Miejskim. Podczas spotkania mają zostać przedstawione plany dotyczące miasta. Zaplanowano również rozmowę o potrzebach i pomysłach mieszkańców oraz o kierunkach dalszego rozwoju Wejherowa. Wśród poruszanych tematów ma znaleźć się m.in. to, jak obecnie nie zmienia się miasto oraz jakie kwestie są ważne dla jego mieszkańców. Spotkanie ma mieć otwarty charakter, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z prezydentem Wejherowa. Transport publiczny, inwestycje drogowe i współpraca ze Słowińskim Parkiem Narodowym były tematem sesji Rady Gminy Główczyce. Radni podjęli kilka uchwał dotyczących infrastruktury i komunikacji na terenie gminy. Przed rozpoczęciem sesji wręczono również listy gratulacyjne wyróżnione

0: tym policjantom. Jedna z decyzji dotyczyła zwiększenia udziału gminy w finansowaniu transportu publicznego. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie mieszkańcom dostępu do połączeń komunikacyjnych. Radni zajęli się także kolejnymi zadaniami drogowymi. Uchwały obejmują inwestycje w Stowięcinie, Michałowie, Gorzynie, Wielkiej Wsi i Główczycach. Gmina będzie również wspierać powiat słupski przy modernizacji i przebudowie dróg powiatowych. Wśród planowanych zadań znalazła się także budowa chodnika przy drodze powiatowej w Główczycach. Podczas sesji rada wyraziła ponadto zgodę na przekazanie Słowińskiemu Parku Narodowemu 6 nieruchomości stanowiących drogi w Skurzynie, Cieminie i Izbicy. Drogi te są częścią żółtego szlaku turystycznego Słowińców. Ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. Samorząd zachęca mieszkańców do udziału w pracach nad dokumentem, który wyznaczy kluczowe kierunki rozwoju całego regionu na najbliższe lata. Nowa, piąta już strategia powstaje w odpowiedzi na dynamiczne zmiany geopolityczne i gospodarcze, w tym rozwój sztucznej inteligencji, transformację energetyczną oraz wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Kluczowe filary planu to bezpieczeństwo energetyczne i militarne regionu, opierające się m.in. na budowie elektrowni jądrowej i morskich farm wiatrowych. Zwrócono także uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju, by korzyści z rozwoju aglomeracji trójmiejskiej docierały również do mniejszych samorządów poprzez lepszy transport publiczny oraz wyższą dostępność usług społecznych i medycznych. Konsultacje potrwają do 8 stycznia 2027 roku i obejmą cykl konferencji regionalnych w całym województwie, z których jedna odbędzie się 4 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowane jest na lipiec przyszłego roku. Defibrylator skradziony w sierpniu ze szkoły w Choczewie odnalazł się w Wejherowie. Urządzenie zostało porzucone w toalecie na dworcu kolejowym. Do niecodziennego odkrycia doszło 23 września około godziny 12.30. Straż Miejska w Wejherowie otrzymała zgłoszenie od pracownika ochrony dworca PKP, który w jednej z toalet znalazł defibrylator. Urządzenie zostało przekazane patrolowi Straży Miejskiej. Po sprawdzeniu oznaczeń identyfikacyjnych funkcjonariusze ustalili, że sprzęt AED jest powiązany z jedną z wejherowskich firm medycznych. O znalezisku poinformowały właściciela, a dalsze czynności pozwoliły ustalić, że chodzi o defibrylator skradziony w sierpniu 2026 roku z zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Unii Europejskiej w Choczewie. Po kradzieży placówka oraz lokalne media apelowały do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu urządzenia. Po ponad miesiącu urządzenie niespodziewanie odnalazło się kilkadziesiąt kilometrów od Choczewa w toalecie na Wejherowskim dworcu. Defibrylator ma wrócić do szkoły. O jego odnalezieniu została również powiadomiona policja w Gniewnie, która prowadziła sprawę kradzieży i nadal ustala, kto zabrał urządzenie z placówki oraz w jaki sposób trafiło ono do Wejherowa.
1: Miesiąc temu to uczniowie odliczali już godzinę do końca wakacji, ciesząc się ostatnimi chwilami laby, a teraz studenci mają dokładnie taką sytuację. Za chwilę zacznie się rok akademicki, a jesień postępuje i to czuć. Choć dziś temperatura będzie wyższa niż było to przez cały wcześniejszy tydzień. 20 na termometrach zobaczymy w Wejherowie, Radzierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Podobne zresztą temperatury będą nam towarzyszyły w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Trochę chmur, a trochę słońca będzie w ciągu dnia.
2: Norda FM.

0: Poniedziałkowy poranek, dzień dobry, witajcie ponownie, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy za kierownicą, a za kierownicą różne rzeczy się dzieją. Otóż policja otrzymała informację od pewnej kobiety, że najprawdopodobniej pewien mężczyzna prowadzi samochód albo pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem środków odurzających. No i policjanci przyjechali i sprawdzili owego mężczyznę. Okazało się, że jest trzeźwy i żadnych środków nie używał. Za to postanowili również sprawdzić osobę zgłaszającą, czyli kobietę. No a ta powiedziała policjantom, że niestety ma zatrzymane prawo jazdy w związku z podejrzeniem kierowania w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. No i sprawdzenie w systemach policyjnych potwierdziło słowa kobiety, no i za popełnione wykroczenie kierująca odpowie tym razem przed sądem. No, ona zgłosiła jego, a tak naprawdę to ona była winna. No i takie rzeczy dzieją się na drogach. Bądźcie ostrożni, uważajcie na siebie szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg.

0: Gdynia.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.

wszystkich tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ognisty temperament, wybuchowość i emocjonalność. Tak można by opisać charakter osób urodzonych właśnie dzisiaj. Ciągle spragnieni wrażeń, pełni energii, woli walki. Wszystko, czego się podejmują, traktują jako wyzwanie lub rywalizację.

0: 8 września są Brigitte Bardot, francuska modelka, piosenkarka i aktorka, Naomi Watts, brytyjska aktorka i producentka filmowa i Martyna Wojciechowska, polska podróżniczka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja dzewiądze sunty piersie, płełokce w pismionach sedzec.
4: Płełokce w pismionach sedzec.
5: Płełokce w pismionach sedzec.
4: Płełokce w pismionach sedzec.
5: Zajmować się pracą umysłową.
4: Zajmować się pracą umysłową.
5: Głyst płełokce w pismionach sedzy, żeby jeść co wiedzył.
4: Gustek zagrzebał się w papiery, choć nie wie ile, jest 2 razy 4.
5: Głyst płełokce w pismionach sedzy, żeby jeść co wiedzył.
4: Płełokce w pismionach sedzec.
5: Zajmować się pracą umysłową.
4: Płełokce w pismionach sedzec.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
3: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie. Reklama.
1: Ósma 30 na naszych radiowych zegarach na antenie Radia Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Mamy poniedziałek, przypominam. No może nie do końca lubiany dzień tygodnia, ale za to jesteśmy przecież wypoczęci po weekendzie, więc wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi sprawdzić, gdzie pojawiły nam się utrudnienia. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, bo tu dzieje się naprawdę sporo. Więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, kawałkami również na Hutniczej, Alei Zwycięstwa, momentami także na Morskiej, Śląskiej, na drodze gdyńskiej przed przejazdem kolejowym doszło do zdarzenia drogowego, tłok również na Chwaszczyńskiej, a i więcej aut jeszcze na Dąbka i Derdowskiego. Na obwodnicy Trójmiasta tłoczno przed Dęptowem nam się zrobiło. Na S6 za węzłem Gdynia Wielki Kack doszło niestety do zdarzenia drogowego, więc w tym miejscu uważajcie. Wyjeżdżamy do Rumi, tutaj gęsto, reda przejezdna, podobnie jak Wejherowo, a tutaj jedynie gęściej na przejeździe kolejowym. Wyjeżdżamy z Wejherowa drogą 468 i standardowo stoimy na Gościecińskiej Górce między Nowym Kębłowem, a Harwartynią. Doszło również do zdarzenia drogowego, więc uważajcie, w tym miejscu może nam się zacząć później korkować. Wjeżdżamy teraz na trasę Kaszubską i docieramy do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej na Rondzie Solidarności, ale to raczej nikogo nie powinno o tej porze dziwić, a i troszkę tłoczniej nam się zrobiło na Rondzie Jana Pawła II, a tutaj tłoczno dawno nie było. Stoimy na 214 przed Nową Wsią Lęborską, jest tu naprawdę czerwono, ale już dalej do Łeby i w samej Łebie bez większych utrudnień. Wracamy jeszcze na 216 do Pucka, jedziemy bez spowolnień, a i podróż z Łeby zajmie nam naprawdę króciutko, tylko około 20 minut. W samym Pucku wolniej przejedziemy ulicą Wejherowską. Jeszcze zaglądamy do Krokowej, tutaj bez problemów. 218 śmigamy do Wejherowa, a z Krokowej jeszcze podjedziemy sobie 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo. Wszędzie bez problemów dojedziemy. Na koniec jeszcze Słupsk i tutaj zrobiło nam się tłoczniej na Sierpinka i Jaracza. 213 bez korków, a i do Kobylnicy dojedziemy bez opóźnienia. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. Trzeba przyznać, że trochę się na nich dzieje, ale zobaczymy, jak to się nam rozwinie. Szerokie i bezpiecznie drogi. Wrócimy z następnymi informacjami już za godzinę. A jeśli o pogodę chodzi, to dziś naprawdę ta aura nam się uspokoiła. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura maksymalna w regionie od 19 do 20 stopni, wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodnie, a i temperatury naprawdę zapowiadają się całkiem przyjemnie. Maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Włocławowie i na Helu nam się dziś pojawi, a 20 w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku.
2: Śniadanie z Norda FM. 1, 2.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od

0: To było 51. Święto Filmu w Gdyni. Za nami Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Przez ścianę Macieja Sobieszczeńskiego zdobył Złote Lwy dla najlepszego filmu, a Srebrne Lwy otrzymał film Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rodudy. Maciej Sobieszański, Przez ścianę, to czarno-biała produkcja, która opowiada opartą na faktach historię miłosną z czasów stalinowskiego terroru. Natomiast film Powiedz mi, co czujesz, to opowieść o młodych ludziach, którzy mierzą się z traumami z dzieciństwa. No i jeszcze nagrody inne, między innymi statuetkę dla najlepszego reżysera za ojczyznę odebrał Paweł Pawlikowski, Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński zostali wyróżnieni za scenografię do tego filmu. Pozostali laureaci, między innymi Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego otrzymała Agnieszka Smoczyńska za Hotspot. Najlepszą aktorką pierwszoplanową została Jaśmina Polak, a drugoplanową Monika Frajczak, obie za rolę w Exotic. Taki właśnie film. Nagrody otrzymali również za debiut reżyserski Eliza Godlewska i Alan Ruczyński, twórcy Kobiety Stanu Wolnego. Gratulujemy zwycięzcom, no i teraz czekamy na te filmy, żebyśmy mogli je wszyscy zobaczyć, czy to w kinach, czy też na serwisach streamingowych.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Nie zapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
6: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Wszyscy miłośnicy historii, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz fotografii staną przed wyjątkową okazją, by przenieść

wnieść się w świat dawnych kresów i spojrzeć na nie oczami człowieka, które na zawsze zdefiniował sposób, w jaki postrzegamy przedwojenny krajobraz naszej ojczyzny. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz Fundacja Pomorskich Kresowian serdecznie zapraszają na niezwykłe spotkanie w ramach uznanego cyklu Kresy Dalekie i Bliskie, które odbędzie się już jutro, 29 września o godzinie 17 w Miejscu Animacji Kultury przy ulicy Grodzkiej 3 w Słupsku. Nadchodząca edycja wydarzenia zostanie poświęcona uroczystym obchodom urodzin Jana Bułhaka. Artysta do dziś uznawany jest za absolutnego pioniera i ojca polskiej fotografii krajobrazowej. W swojej wileńskiej pracowni udało mu się stworzyć bezcenne archiwum, w którym zgromadził około 50 tysięcy unikalnych kadrów. Przymierzał on całą drogą Rzeczpospolitą, dokumentując historyczną architekturę, urokliwe dworki oraz zabytkowe ulice kilkudziesięciu polskich miast, w tym Warszawy, Krakowa, Lwowa, Grodna, Zamościa czy Lublina. Bułhak w latach wojennych kierował Zakładem Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileńskiego. Sformułował przełomową koncepcję tzw. fotografii ojczystej, a po wojnie w 1947 roku stał się jednym ze współzałożycieli Związku Polskich Artystów Fotografików. Całe spotkanie oraz multimedialną prezentację poprowadzi wybitny znawca tematyki kresowej, Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Prelekcja zostanie wzbogacona nie tylko o zapierające dech w piersiach kadry, ale także o osobiste, dojrzałe teksty literackie autorstwa samego mistrza. Taka formuła pozwoli uczestnikom nie tylko zobaczyć architektoniczne i przyrodnicze skarby dawnej Wileńszczyzny, ale również zrozumieć filozofię artysty, który w każdym obiektywie poszukiwał duszy polskiego krajobrazu. Organizacja wydarzenia w Słupsku przy współpracy z lokalnymi środowiskami i stowarzyszeniami, takimi jak Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, podkreśla silne, wciąż żywe więzi regionalne z dziedzictwem kresów, zapraszając całą społeczność do wspólnego świętowania pamięci o jednym z najważniejszych polskich twórców XX wieku.

to idealny czas, idealna pora, oczywiście, jeżeli nie jesteście w pracy, żeby wybrać się na grzyby. Podobno jest wysyp, pogoda sprzyja i nie można powiedzieć, że tylko starsi chodzą na grzyby, bo okazuje się, że jest nowy trend wśród zetek. Przypomnę, to ludzie urodzeni między rokiem 95 a 2012. No i zetki zaczęły chodzić na grzyby. To jest taki nowy trend, oni chwalą się w socialach, że są na grzybach, że zbierają, ale tak naprawdę młodzi ludzie zaczynają wychodzić do lasu w celu odzyskania spokoju duszy, połączenia z naturą i sfotografowania ciekawych okazów leśnych grzybów. I to jest taki nowy trend, który pojawia się właśnie w social mediach. To nie tylko moda, mówią zetki, to również odpowiedzialność. Chętnie publikują swoje pełne kosze, zdają relacje z wypraw w rolkach, spędź ze mną dzień i przed kamerą dzielą się pomysłami na przepisy z wykorzystaniem borowików czy kurek. No, tylko pamiętajcie, wybierając się na grzyby,

0: jak już je zbierzecie, to sprawdźcie, czy wszystkie są jadalne. A jeżeli nie wiecie, czy tak właśnie jest, czy tak nie jest, to nie pytajcie sztucznej inteligencji, tylko udajcie się do sanepidu, a tam na pewno znajdziecie osobę, która wam powie, czy wszystkie grzyby, które zebraliście, są jadalne. Smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: pracowity poranek kandydatów na prezydenta Krakowa. Ropa na rynkach coraz droższa, to znów podbije ceny na stacjach. Jak wygląda podróż bocianów do Afryki? Zdjęcia z niej trafią do internetu. Miriam Lipińska. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie Mogilskim pojawił się już przed siódmą. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
1: Oto jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
0: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później. Za pół godziny, co skomentował jej rywal.
1: 9.30, to sobie trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety, my pracujemy od 6.45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
0: Druga tura w Krakowie, 11 października. A dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień. Kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
2: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
3: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, no, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
0: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy. Rządzący ponawiają apel do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo od tego zależy, czy pakiet CPN wróci. A jest potrzebny, bo ceny na stacjach przekraczają kolejne psychologiczne granice. Musimy znaleźć pieniądze na wsparcie dla kierowców, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
4: My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
0: Na razie jednak Karol Nawrocki mówi zdecydowane nie ustawie o nowym podatku. A ze światowych rynków nie wieje optymizmem, ropa mocno drożeje. Baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów, o ponad 2,5% więcej. To reakcja rynków na brak postępów w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Zmieniamy temat. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
5: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
0: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Storklens.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Dobra wiadomość dla uczniów szkoły podstawowej nr 9 w Rumi. Podpisana została tam umowa z wykonawcą na przebudowę znajdującego się na jej terenie patio. Szkoła podstawowa nr 9 w Rumi już niedługo będzie miała kolejny powód do dumy. Podpisana została umowa na realizację nowej miejskiej inwestycji w tym miejscu, czyli przebudowy wewnętrznego dziedzińca.
7: SP9 to jest największa szkoła w naszym mieście i rzeczywiście ten teren, który dotychczas był taki, że tak powiem, najmniej tam inwestowaliśmy środków, zostanie pięknie zmodernizowany dzięki uzyskaniu ogromnego dofinansowania, bo to jest dofinansowanie w wysokości 85% i cały projekt tego naszego dofinansowania to jest 47 milionów złotych na kilkanaście zadań i jednym z nich jest właśnie patio przy SP9, wartość projektu to ponad 500 000 złotych, 550 tysięcy i dzięki temu dofinansowaniu w wysokości 80% ten piękny teren, który teraz jest, że tak powiem, tak troszkę zapomniały, będzie przepiękny, zielony mocno.
6: Mówi zastępca burmistrza Rumi Ariel Sinicki, ale przede wszystkim zyska nową funkcjonalność, z której korzystać będą uczniowie tej szkoły.
8: W okresie takim cieplejszym, wiosna, lato, kiedy jeszcze są zajęcia, trwają zajęcia lekcyjne, jest to takie miejsce, gdzie dzieci mogą spędzać przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu. Więc też ważne jest, żeby było miejscem bezpiecznym, żeby było miejscem właśnie takim przyjaznym, że można sobie usiąść, tak, można zabezpieczyć pojazd, którym przyjeżdżać
7: dojeżdżają dzieci do szkoły, jest to też bardzo istotne. Ułatwi to na pewno im funkcjonowanie w szkole i nam na pewno też sprawi to wielką przyjemność, kiedy dzieci będą zadowolone. Będzie można spędzić tutaj czas między lekcjami, po lekcjach, rodzice będą mogli oczekiwać na dzieci, więc no, będzie to takie funkcjonalne miejsce, naprawdę przyjazne dla wszystkich.
6: Tłumaczy dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Rumi Daniel Hadam. A wszystko to już na wiosnę. Wykonawca na realizację wszystkich zakładanych prac ma bowiem pół roku od dnia podpisania umowy. Pozostaje więc już tylko poczekać na efekty tej inwestycji. Przebudowa przejazdu kolejowego przy ulicy Mireckiego i Topolowej zakończy się później niż pierwotnie zakładano. Wykonawca poinformował o przesunięciu terminu otwarcia. Nową datą zakończenia prac jest 16 października. Jak przekazał wykonawca, zmiana terminu wynika z wydłużenia robót branżowych z przyczyn niezależnych od spółki. Firma deklaruje jednocześnie, że podejmuje działania, aby możliwie szybko zakończyć pracę i związane z nimi utrudnienia. Do czasu udostępnienia przejazdu kierowcy muszą korzystać z wyznaczonej trasy zastępczej. Objazd prowadzi ulicą Czołgistów i został odpowiednio oznakowany. Przebudowa przejazdu jest częścią większego przedsięwzięcia prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, obejmującego modernizację linii kolejowej nr 229 na odcinku Lembork-Łeba. Termin zakończenia prac przy przejeździe został przesunięty o kolejny okres, a kierowcy nadal muszą uwzględniać zamknięcie tego połączenia w swoich trasach. Zgodnie z najnowszą informacją przekazaną przez wykonawcę, przejazd przy Mireckiego i Topolowej ma zostać otwarty 16 października. Nietypowa kradzież w Słupsku. Policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Lublina, który włamał się do kwiatomatu stojącego przy jednej z miejscowych kwiaciarni. Jego łupem padł bukiet kwiatów wart 150 zł. Według ustaleń policji mężczyzna podszedł do automatu, wybił łokciem szybę ochronną, wyciągnął znajdujące się w środku kwiaty i uciekł. Na miejsce wezwano funkcjonariusza, a właścicielka kwiaciarni przekazała im dokładny rysopis sprawcy. Szczególną uwagę zwracał jego strój. Mężczyzna był ubrany w jeansowy komplet i jasnoróżową koszulę, a na nogach miał mocno ubłocone gumowe kalosze. Charakterystyczny wygląd szybko naprowadził mundurowych na jego ślad. Już po kilku minutach policjanci zauważyli 32-latka na ulicy Norwida i go zatrzymali. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna tłumaczył, że ukradł kwiat z miłości do swojej partnerki, ponieważ nie miał pieniędzy na zakup bukietu. Romantyczny motyw nie uchronił go jednak przed odpowiedzialnością. Mieszkaniec Lublina trafił do policyjnego aresztu i ma usłyszeć zarzut kradzieży ze włamaniem. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Choć poranek za nami chłodny, to dzień przed nami ciepły. Na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się dość wysokie ciśnienie 1027 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Na opady deszczu w ciągu dnia się nie zanosi i w najbliższym czasie nie zanosi się na zmiany w pogodzie.
9: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Poniedziałkowy poranek, końcówka września, za chwilę październik, tak naprawdę to mamy już jesień, a jesienią zdecydowanie rzadziej możemy liczyć na przypływ energii niż wiosną i latem, chociaż na razie nie możemy narzekać. No ale warto przygotować się do jesieni, bo jesienna zmiana warunków, takich jak krótsze dni, mniej światła, wpływa na wzrost poziomu melatoniny i spadek serotoniny, co powoduje senność, zmęczenie i obniżenie nastroju. I aby przeciwdziałać jesiennemu znużeniu, warto szukać przyjemności w muzyce, spotkaniach z bliskimi, aktywnościach fizycznych, a do tego jeszcze jest kluczowa suplementacja witamin, o których mówią specjaliści D, B12, C oraz higiena snu, a także korzystanie z każdego słonecznego dnia i dawanie sobie czasu na adaptację do nowego rytmu. Pamiętajcie, ważne jest, żeby nie zapaść w jesienny sen, tak jak robią to niedźwiedzie, one właściwie mają zimowy sen, no ale wy możecie powoli robić się lekko senni, a nie o to chodzi. Dlatego słuchamy ulubionej muzyki, albo najlepiej radia, od samego rana. Spotykamy się z przyjaciółmi, z rodziną i wybieramy ulubione aktywności. Pamiętajcie, nie dajcie się jesieni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Czas zajrzeć do muzycznych historii. 28 dzień września w roku 1960 w Nowym Jorku urodziła się Jennifer Rush, wokalistka, córka śpiewaka operowego. Na początku lat 80. przeniosła się do Niemiec. Jej wielkim przebojem był hit The Power of Love. Singiel z tą kompozycją w roku 84 dotarł do szczytów list w Europie i był wielokrotnie nagrywany przez innych artystów. W roku 1963 w Poznaniu urodził się Adam Nowak, autor tekstów, gitarzysta, wokalista, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. W roku 68 The Beatles rozpoczęli pierwszy z 9 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście piosenką Hey Jude. Kompozycja Paula McCartneya, napisana dla syna Lennona, Juliana, dała grupie 16 hit numer 1 w Stanach Zjednoczonych. Trwająca ponad 7 minut Hey Jude została najdłuższą kompozycją zespołu w USA. Niektóre stacje radiowe grały specjalnie przygotowaną skróconą wersję tej właśnie piosenki. Niestety 28 września to też strata dla muzyki. W roku 91 w wieku 65 lat na udar mózgu zmarł Miles Davis, a w roku 2022 w Los Angeles w wieku 59 lat zmarł amerykański raper Coolio, znany z kultowego hitu Gangsta Paradise.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Cześć, witajcie ponownie na antenie Radia Nord FM. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. Przypominam, mamy poniedziałek, 28 dzień września. Co prawda poniedziałek to nie do końca lubiany dzień tygodnia, ale

0: że jesteśmy już jeszcze świeżo po weekendzie, to tych sił naczerpaliśmy na cały tydzień. A jeżeli chodzi o to, co teraz zrobimy, to wracamy z naszym przeglądem drogowym i zaczynamy go od Gdyni. Tutaj mamy więcej samochodów na północnej Puckiej, kawałkami na Hutniczej i również momentami na Morskiej 10 lutego Śląskiej, ale mam dobrą wiadomość, poluzowało nam się na Chwaszczyńskiej. Do Witomina śmigamy, ale na Dąbka nadal gęsto, chociaż na Dardowskiego nam się rozluźnia. Na obwodnicy Trójmiasta czysto, bez korków. Na S6 za węzłem Gdynia Wielki Kack doszło do zdarzenia drogowego oraz między Bojanem a Koleczkowem w stronę Lęborka również kolejne zdarzenie drogowe. Poluzowało nam się na trasie do Rumi. Reda tłoczniej na skrzyżowaniu Gdańskiej z Pucką, ale delikatnie tłoczniej. Wejherowo można uznać naprawdę, że jest przejezdne. Wyjeżdżamy z Wejherowa 468 i tu nam się rozkorkowało na Gościcińskiej Górce na szczęście, więc teraz tutaj śmigamy, a między Nowym Kębłowem a Harwartynią doszło do zdarzenia drogowego i teraz wjeżdżamy na trasę Kaszubską i docieramy do Lęborka. Tutaj tłoczniej na ulicy Zwycięstwa i dalej jeszcze na rondzie Solidarności. Nadal niestety stoimy na 214 przed Nową Wsią Lęborską, ale już dalej do Łeby i w samej Łebie nadal bez utrudnień. Wracamy jeszcze na 216 do Pucka, jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku wolniej przejedziemy nadal niestety tą Wejherowską. We Władysławowie tak jak godzinę temu spokojnie. I zaglądam jeszcze do Krokowej, ale tutaj bardzo spokojnie. 218 śmigniemy sobie do Wejherowa, a z Krokowej jeszcze jedziemy 213 przez Żarnowiec, Wierzchudzino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo i tu wszędzie bez problemów. Na koniec Słupsk, no tu porannego szczytu zdecydowanie nie widać. Tłoczniej tylko na Jaracza. 213 nadal bez korków do Siemianica i do Kobylnicy dojedziemy na czas. I to tyle z naszych lokalnych dróg. Poranny szczyt jeszcze gdzie niegdzie nam się utrzymuje, a i te zdarzenia drogowe mogą być delikatnie uciążliwe, ale idzie to w dobrym kierunku, czyli jest coraz luźniej, a następne informacje drogowe o 15.30 na antenie Radia Nord FM. Pomimo oficjalnie rozpoczętej jesieni, naprawdę ta pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie i pomału tych żółciejących liści jesiennych. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni, wiatr umiarkowany, miejscami porwisty. Ale temperatury naprawdę komfortowe, zapowiada się maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie i na Helu, 20 w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku.
1: Śniadanie z Norda FM.

Cóż, że ze Szwecji powiedziałbym tak, bo dzisiaj o 20:45 kolejne spotkanie naszej polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Tym razem naszymi przeciwnikami będą Szwedzi, to druga kolejka Ligi Narodów. Przypomnę, że Polakom udało się zremisować z Bośnią i Hercegowiną 0-0 i to jest nasz sukces, bo od 4 lat nie było takiego meczu, gdzie nie stracilibyśmy bramki. No ale ten remis miał również konsekwencje w rankingu FIFA. Biało-czerwoni w najnowszym zestawieniu spadli bowiem o jedną pozycję, a tuż przed nami są Rosjanie, którzy nie grają. No i to tak mniej więcej wygląda, że nasza reprezentacja znajduje się w tej chwili na odległym miejscu, bo 30.

0: szóstym. A jeżeli chodzi o czołówkę tego zestawienia, to na pierwszym miejscu znajduje się Hiszpania, na drugim miejscu Argentyna, na trzecim Francja, potem Anglia, Maroko, Brazylia, Portugalia i tak bym wymieniał, aż 37 miejsce zajmuje Polska. Powiedziałem wam wcześniej 36, a teraz spadliśmy o jeden punkt, o jedno miejsce i jesteśmy na miejscu 37. No to dzisiaj wieczorem będzie szansa na to, żeby może się odbić od tego 37 miejsca i wskoczyć z powrotem na 36. Wystarczy tylko pokonać Szwedów, a przecież co to dla nas.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

Zostanę jeszcze na moment w tematach około piłkarskich. Jak wiadomo, piłkarze zarabiają duże pieniądze. Jednym z takich zarabiających duże pieniądze jest Erling Haaland, który wydaje te pieniądze na różne rzeczy, ale kupił na przykład najdroższą norweską

0: książkę historii, płacąc za nią 1 300 000 koron. Nie zrobił tego jednak po to, żeby trzymać ją w prywatnej kolekcji. Ta książka była w prywatnej kolekcji. To wyjątkowe wydanie z roku 1594. Jedyny taki egzemplarz, który się zachował. No i najwyższą kwotę właśnie zapłacił za ten egzemplarz Erling Haaland. Ale co on postanowił? Otóż Haaland postanowił przekazać starodruk gminie Time, w której dorastał. Książka ma być wystawiona w bibliotece, odpowiednio zabezpieczona, ale jednocześnie dostępna dla mieszkańców. Piłkarz postawił przy tym ciekawy warunek. Chce, żeby książka była wystawiona otwarta, tak aby odwiedzający mogli czytać historie dotyczące ludzi i miejsc związanych z Burnley oraz regionem, w którym właśnie dorastał Erling Haaland. Piękne to z jego strony. Myślę, że mieszkańcy i w ogóle Norwegowie będą i są z niego dumni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
6: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
7: Dziś eksperyment procesowy po śmierci siedmiolatka w akwaparku. W Krakowie trwa walka o głosy przed prezydencką dogrywką. Wieczorem premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Jak doszło do śmierci siedmiolatka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec

0: Przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
0: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7. Jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
2: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
0: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
3: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
0: Wyborcza dogrywka 11 października. Niepewna polityczna przyszłość Michała Moskala w PiS-ie. Na razie na własną prośbę został w partii zawieszony. To pokłosie medialnych doniesień w sprawie kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Według nich Moskal miał konsultować z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem poprawki do ustawy o kryptowalutach. Źle to wygląda, ocenia Michał Dworczyk, kiedyś w PiS-ie, dziś w Rozwoju Plus.
4: Nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące.
0: Michał Moskal twierdzi, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ambasada Rosji protestuje przeciwko rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
5: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz pobitno.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec. Już dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
6: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć.
0: Film z gwiazdorską obsadą wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do kin wchodzi już w środę.
7: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Droga krajowa nr 69 będzie nową trasą, która połączy S6 z elektrownią zlokalizowaną w gminie Choczewo. Na placu budowy tej drogi odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra energii i ministra infrastruktury. Pierwsze prace w terenie przebudowie drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino ruszyły w kwietniu bieżącego roku. Obecnie wiemy już, że kolejna droga nad Bałtyk będzie miała numer 69.
8: W ramach naszych właściwości jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w ciągu 2 najbliższych lat zbudujemy prawie 30 km nowej drogi krajowej. Jesteśmy obecnie na odcinku, który jest najbardziej zaawansowany. Harmonogram wygląda tak, że jeszcze w przyszłym roku ten pierwszy odcinek, czyli ta ostatnia mila, bądź pierwsza mila, zależy jak to nazywa, będzie oddana do użytku właśnie na potrzeby budowy i realizacji elektrowni jądrowej, tak żeby poszczególni inwestorzy mogli przystępować do kolejnych etapów realizacji właśnie w swoich zakresach.
7: Mówi dyrektor GDDKiA Paweł Woźniak. Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów.
9: Infrastruktura jest oczywista, to jest krwiobieg, to jest kręgosłup inwestycji. Terminowe oddanie tej infrastruktury przyczyni się też do tego, że odciążymy lokalne drogi, którymi dzisiaj realizowany jest transport i ludzi, i materiałów na przyszły plac budowy. Chciałem też podziękować tutaj i Zarządowi Dróg Powiatowych i panu staroście Wejherowskiemu, ale wszystkim włodarzom lokalnych gmin. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie realizować w harmonogramie i w tempie tą budowę. Na tym nam wszystkim przede wszystkim zależy.
7: Tłumaczy prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Aktualnie prowadzone są prace na 5-kilometrowym fragmencie, który połączy teren budowy elektrowni jądrowej poprzez drogę pożarową z istniejącą siecią dróg publicznych. Na trasie głównej prowadzone są prace ziemne i melioracyjne, które obejmują m.in. dostawy materiałów na place składowe. składowe.

0: Wymiany gruntów słabonośnych i wzmocnienie podłoża. Obecnie zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 9%.
1: To będzie nie tylko wspaniałe miejsce, które będzie dawało nam czystą energię i które będzie impulsem rozwojowym dla naszej gospodarki, ale będzie też miejscem, którym będą się pewnie osiedlać nowi mieszkańcy, które będzie się rozwijało, ale które też dzisiaj wymaga dobrej koordynacji z samorządem lokalnym.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. We wrześniu tego roku Wojewoda Pomorska wydała decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli decyzję ZRID dla pozostałej części odcinka między Lubiatowem i drogą wojewódzką 213. Tym samym wykonawca prowadzi roboty na całym 11-kilometrowym fragmencie nowej trasy. Protokoły z sesji Rady Powiatu Lęborskiego nie zostały przyjęte. Radni zdecydowali o odłożeniu ich procedowania po tym, jak Teresa Osowska-Szary zwróciła uwagę na nieścisłości dotyczące m.in. liczby obecnych radnych i numeracji uchwał. Radna wskazała, że w dokumencie pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące kworum i obecności. Jak podkreślała, w jednym miejscu zapisano, że obecnych było 18 radnych, natomiast w innym system wykazał 19 osób. Zastrzeżenia dotyczyły także innych elementów protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego Mirosław Tandyk poinformował po wznowieniu obrad, że uwagi nie mogą zostać rozpatrzone w trybie przyspieszonym dla poprawek i uzupełnień do protokołu, ponieważ zostały zgłoszone już po rozpoczęciu sesji. Teresa Osowska-Szary przekonywała jednak, że dokument pozostaje w dokumentacji samorządu i dlatego wskazane błędy powinny zostać poprawione. W dyskusję włączyła się również radna Alicja Zajączkowska, która zwracała uwagę na znaczenie protokołu jako dokumentu pozostającego w archiwach. Ostatecznie Teresa Osowska-Szary złożyła wniosek o odłożenie procedowania nad protokołami, naniesienie poprawek i ich przyjęcie podczas kolejnej sesji. Wniosek został poddany pod głosowanie. Wzięło w nim udział 19 radnych. Za odłożeniem procedowania opowiedziało się 18 osób, a jedna była przeciw. Tym samym przyjęcie protokołów zostało przełożone na kolejną sesję. Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna w Słupsku świętuje 75-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w piątek 25 września w siedzibie placówki. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu województwa i miasta, słupskich placówek medycznych, nauczyciele oraz emerytowani pedagodzy. Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły Marzena Osuch. Historia słupskiego medyka sięga końca lat 40. ubiegłego wieku, kiedy uruchomiono pierwsze kursy pielęgniarskie. W kolejnych dekadach w mieście działały m.in. szkoły pielęgniarskie i położnicze, a w 1962 roku otwarto 5-letnie liceum medyczne. Od 2021 roku placówka funkcjonuje jako Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna w Słupsku. Kształci m.in. opiekunów medycznych, higienistki, asystentki stomatologiczne, techników masażystów, terapeutów zajęciowych, podologów oraz techników usług kosmetycznych. Nauka w szkole jest bezpłatna, placówka dysponuje specjalistycznymi pracowniami i nowoczesnym sprzętem, a i uczniowie osiągają bardzo wysoką zdawalność państwowych egzaminów zawodowych. Medyk angażuje się też w akcje prozdrowotne, wolontariat, krwiodawstwo oraz inicjatywy wspierające seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj dobra wiadomość, jeśli chodzi o pogodę, bo temperatura, o dziwo, poszła nam w górę i na razie nie opada. Dziś na termometrach nawet 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 20 z kolei Gdynia, Puck, Osakowo, Wejherowe, Reda, Rumia, Gniewino, Luźno, Słupsk, Lęborg, Komlnica. No całkiem nieźle. Nawet zachmurzenie utrzymuje się małe i okresami tylko umiarkowane, a na opady deszczu się nam nie zanosi. Wiatr przeważnie słaby, co najwyżej miejscami momentami umiarkowany.
2: Norda.

0: Arkadiusz Mińczewski, dzień dobry ponownie w poniedziałkowy poranek. Jeżeli zdarzy wam się wybrać na spacer do lasu, czy też na jakieś pole i tam znaleźć jakiś metalowy przedmiot, to pamiętajcie, warto go najpierw obejrzeć i zobaczyć, czy to nie jest coś niebezpiecznego. Pewna 90-letnia pani w chińskiej prowincji Hubei była przekonana, że wiele lat temu znalazła na swoim polu po prostu dziwny, ciężki kawałek metalu z drewnianą rączką. Zabrała go więc do domu i zrobiła z niego narzędzie wielofunkcyjne. Tłukła nim paprykę, rozbijała orzechy i wbijała gwoździe. No prawda, wyszła na jaw całkiem niedawno, kiedy pojawili się robotnicy zajmujący się rozbiórką budynku i jeden z nich spojrzał na ten ów przedmiot, który pani sobie trzymała i wbijała między innymi gwoździe. No i ten młotek to jest po prostu granat. Na miejsce wezwano policję i specjalistów. Najbardziej nieprawdopodobne było to, że granat nadal posiadał zapalnik. Na jego metalowej części widać było ślady wieloletniego uderzania, a drewniana rączka od ciągłego używania zrobiła się niemal wypolerowana. Policjanci przyznali, że przedmiot wciąż mógł stanowić zagrożenie wybuchem. Uważajcie, jak znajdziecie coś metalowego z drewnianą rączką, to nie zabierajcie tego do domu i nie używajcie tego jako młotka, bo to różnie może się skończyć i możecie mieć mniej szczęścia niż ta 90-letnia Chinka.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach

0: stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

czeki, turystyczne czeki. Jeżeli macie ochotę na kolejny czek turystyczny, to już za chwileczkę, już za momencik. 29 września, czyli jutro, już rusza warmińsko-mazurski czek turystyczny 2026. Skorzystać mogą nie tylko seniorzy,

0: czy duże rodziny, jak pierwotnie zapowiadano, ale również pozostali pełnoletni Polacy. Jest do wzięcia 300 zł dopłaty do noclegu na Warmii i Mazurach. Nie są to oczywiście pieniądze od ręki, podobnie jak w innych programach tego typu szczęśliwcy otrzymają elektroniczny kod, który będzie można obniżyć rachunek za pobyt w jednym z wielu obiektów noclegowych w regionie. Zasady są proste. Pobyt musi obejmować co najmniej dwa następujące po sobie noclegi. No i po pierwsze, seniorzy, którzy ukończyli 60 lat, ale też pełnoletni obywatele Polski. Na dwie pierwsze grupy, czyli dla seniorów i duże rodziny, pieniądze dało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a dla reszty środki znalazły się bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. No to uwaga, 29 września, godzina 10, czas start. Trzeba się śpieszyć, bo czeki schodzą jak świeże bułeczki, także ostatnio przy tych czekach to było kilka minut i było po czekach. No, ale może się załapiecie, jak będziecie szybcy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Setki młodych biegaczy stanęły na starcie 10. Memoriału Macieja Kandeckiego w Wejherowie. Piątkowa, jubileuszowa edycja zawodów połączyła sportową rywalizację z pamięcią o nauczycielu, który przez lata zachęcał młodzież do aktywności fizycznej. W tegorocznych zawodach wystartowało około 550 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wejherowie. Do rywalizacji dołączyli także reprezentanci innych szkół, około 100 uczniów samochodówki i 20 elektryka. Uczestnicy rywalizowali na dystansach od 1000 do 2000 metrów. Na zakończenie odbył się także bieg w kategorii Open.
6: Tylko, że nie najważniejszy jest wynik, że jest ważna aktywność, żeby młodzież zachęcać do ruchu, do rekreacji ruchowej, że nie jest ważny czas, ale to, żeby przyjść, żeby wziąć w tym udział. I to jest bardzo fajna sprawa.
5: Mówi Artur Śmielak, nauczyciel wychowania fizycznego w Wejherowskim pierwszym liceum ogólnokształcącym.

0: Jak dodaje, dla części uczestników Memorial jest początkiem sportowej przygody. Niektórzy później zaczynają regularnie trenować i startować na dystansach 5 czy 10 km, a z czasem podejmą także wyzwania na trasach półmaratonów i maratonów. 10. kolejka trzeciej ligi w grupie Gdańsk 2 przyniosła zmianę lidera tabeli. Na pierwsze miejsce wskoczył Weekend Luzinon. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego pokonali przed własną publicznością Noteć Czarnków. Pierwsza bramka padła dopiero w 60. minucie. Wynik meczu otworzył Filip Sosnowski. Weekendowi udało się zdobyć jeszcze drugiego gola w 71. minucie autorstwa Szymona Skurata. Ostatecznie Luzinianie wygrali 2-0. Samo zwycięstwo jednak nie wystarczyłoby na objęcie przez Weekend fotela lidera. Niespodziewane punkty straciła Polonia Środa Wielkopolska. Polonia u siebie zremisowała z Elaną Toruń 2-2, przegrywając do 90. minuty 1-1. Punkt gospodarzom uratował Paweł Ratajczak. Teraz formę Elany sprawdzi właśnie Weekend. Luzinianie już jako lider w 11. kolejce udadzą się do Torunia. Około 700 zawodników z Polski i 5 innych państw rywalizowało w Lęborku podczas 12. Baltic Cup International Karate Grand Prix. Dwudniowe zawody zgromadziły na macie dzieci, młodzież i seniorów. Zawodnicy reprezentowali kluby m.in. z Polski, Niemiec, Ukrainy, Litwy i Algierii. Rywalizacja toczyła się w 118 konkurencjach w formule kata i kumite. Baltic Cup jest oficjalną imprezą rankingową Polskiej Unii Karate. Na zawody rozegrano zgodnie z przepisami Światowej Federacji Karate. Turniej był również częścią Ligi Super Karate. Organizatorem wydarzenia był klub karate Shotokan w Lęborku. Tegoroczna edycja była już 12. odsłoną międzynarodowego turnieju.
1: Jeśli dzisiaj chcecie spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, nie wiem, na przykład na grzybobraniu, to parasole możecie zostawić w domach, bo nam nie popada. Za to okulary przeciwsłoneczne mogą się przydać. Słonecznienie będzie całkiem spore, za to zachmurzenie jedynie małe, co najwyżej okresami umiarkowane. Na termometrach 19 to dziś max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, 120 to będzie max w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, a także 20 pojawi się na termometrach w Kobylnicy.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Lubicie ciszę i spokój? To jest najnowszy ranking. Wybrano najspokojniejsze miejsce na Ziemi. I co ciekawe, znajdziemy je w Europie. Może nie w Polsce, chociaż w Polsce też znaleźć można wiele takich miejsc, które są ciche i spokojne, ale mówię tu o Islandii, która po raz kolejny została uznana za najspokojniejszy kraj na świecie. O jaką spokojność tutaj chodzi, bo to też jest ważne. Otóż instytut, który badał 163 państwa, przy tworzeniu zestawienia analizował m.in. poziom bezpieczeństwa społecznego, udział krajów w konfliktach wewnętrznych i międzynarodowych, a także stopień militaryzacji. Islandia od lat pozostaje liderem rankingu i również tym razem utrzymała pierwszą lokatę. Tuż za nią uplasowały się Irlandia, Nowa Zelandia, Austria i Szwajcaria. Do pierwszej dziesiątki trafiły również Singapur, Portugalia, Dania, Słowenia oraz Finlandia. Polska w tegorocznej edycji została sklasyfikowana na 36. miejscu. Ja widzę, że 36. miejsce to nasze ulubione, bo w rankingu FIFA byliśmy na miejscu 36. No teraz przypomnę, że spadliśmy na miejsce 37. Tu mówię o polskiej reprezentacji w piłce nożnej. A tu jesteśmy na 36. miejscu, jeżeli chodzi o spokojność.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

nie wszyscy wcześnie rano wstają i być może nie wszyscy słyszeli myśl na dziś taka pozytywna. Cokolwiek potrafisz zrobić lub marzysz, że potrafisz, zacznij to robić. W odwadze jest genialność, siła i magia, powiedział Johann Wolfgang Goethe. No i to właśnie idealny motyw na poniedziałek. To czas, przypomnę, czystej karty i nowego otwarcia. To moment, w którym decydujecie, w jakim kierunku pójdziecie w cały nadchodzący tydzień. A słowa Goethego przypominają, że najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok, ale samo podjęcie decyzji i przejście do działania wyzwala w nas pokłady energii, o których wcześniej mogliśmy nie mieć pojęcia. To zacznijcie tydzień z odwagą. Tej odwagi, energii, mocy życzę również polskim reprezentantom w piłce nożnej, którzy dzisiaj zmierzą się ze Szwecją. Mają coś do udowodnienia chyba nam, no bo siatkarze pokazali, że potrafią wracać na podium i to w pięknym stylu. Wygrali Mistrzostwa Europy, pokazali Francuzom, gdzie ich miejsce. No to czas teraz, żeby nasza reprezentacja w piłce nożnej też pokazała, gdzie jest miejsce Szwedów. Za morzem, oczywiście. No to trzymamy kciuki i obyśmy mogli jutro pośpiewać tak jest Polska, biało-czerwoni, oby nie było znowu Polacy, nic się nie stało. Miłego, udanego poniedziałku. Do usłyszenia, do jutra. Pa! Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
3: Pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym firmy w Elblągu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosyjskim sabotażem. Polska kontra Szwecja w Lidze Narodów, ale biało-czerwoni mają nadal w pamięci inne spotkanie z tym rywalem. Miriam Lipińska. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto 2 plastikowe pojemniki z nieznaną substancją z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Jedzie tam też grupa minersko-pirotechniczna, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego. Rządzący i kierowcy czekają na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku mają według zapowiedzi premiera sfinansować powrót pakietu CPN. Tyle, że Karol Nawrocki i jego otoczenie jak mantrę powtarzają, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo łamie zasadę działania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku, odpowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
4: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj

0: projekt będzie lepszy, a czy gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Pan prezydent ma jedną prostą rzecz, złożyć podpis i natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
1: Litr diesla kosztuje już niemal 9 zł, a benzyny niemal 8 zł. Drożeje też autogaz. Rosja planuje kolejny akt sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na informacje wywiadowcze. Jak dodała, te działania mają podzielić europejskie społeczeństwa i zastraszyć je, a także zniechęcić europejskie państwa do dalszego wspierania Ukrainy. A właśnie o dalszej pomocy dla Kijowa rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska.
2: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
1: W filmie zagrała plejada gwiazd, między innymi Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza, a także Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan, tym razem jako Ignacy Rzecki. Lalka w kinach od środy. Przed nami także sportowe emocje. Polska zagra dziś w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją. Na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Selekcjoner naszej kadry Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
3: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
1: Mecz Polaków ze Szwecją o 20:45.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uwaga kierowcy, na Gdyńskiej Alei Zwycięstwa wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Ta związana jest ze zwężeniem jezdni w rejonie przystanku Zwycięstwa Wielkopolska 02. Zmiany są związane z pracami polegającymi na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do wskazanej posesji. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowane zostało na 7 października. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Gmina Główczyce podpisała porozumienie z województwem pomorskim dotyczące poprawy infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr 213. W ramach współpracy planowana jest budowa kilku nowych ciągów pieszo-rowerowych, które mają połączyć miejscowość i poprawić warunki poruszania się pieszych oraz rowerzystów. Planowane inwestycje obejmują 3 odcinki. Między Pobłociem a Cecenowem ma powstać ciąg pieszo-rowerowy o długości około 2,3 km po południowej stronie drogi wojewódzkiej. W Żelkowie przewidziano trasę o długości około 1,3 km, która ma przebiegać po północnej stronie drogi. Najdłuższy odcinek zaplanowano w Choćmirówku. Tam ciąg pieszo-rowerowy ma mieć około 5 km i zostać poprowadzony po obu stronach drogi. Inwestycje mają być realizowane przy współudziale i staraniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W ramach porozumienia gmina Główczyce zadeklarowała wsparcie finansowe oraz przygotowanie części dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem będzie przygotowanie inwestycji do realizacji. Planowane ciągi mają służyć zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym gminę. Ich budowa jest związana z poprawą warunków ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213. Łącznie zaplanowano około 8,6 km nowych ciągów pieszo-rowerowych w 3 lokalizacjach. Słupski Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, czyli Popularny Mechanik, świętuje 80-lecie działalności. Jubileusz rozpoczął się 19 września pokazem zabytkowych samochodów na ulicy Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się kilka dni później, 25 września. Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele Mariackim, a następnie uczestnicy przenieśli się do szkolnej hali sportowej, gdzie odbyła się Akademia Jubileuszowa. W wydarzeniu wzięła udział m.in. minister edukacji Barbara Nowacka. Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze momenty z 80-letniej historii szkoły i uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla jej społeczności. Absolwenci mogli też zwiedzić placówkę, zobaczyć współczesne pracownie oraz spotkać z dawnymi nauczycielami i kolegami. Mechanik rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1946 roku, a teraz pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych szkół technicznych i zawodowych w regionie. Kształci m.in. przyszłych mechaników, mechatroników, logistyków, spedytorów, robotyków oraz specjalistów branży motoryzacyjnej. Zwieńczeniem jubileuszu był bal absolwentów, który odbył się w Kobylnicy.

0: Do wypadku na drodze wojewódzkiej 218 doszło w minioną niedzielę. Zderzyły się dwa motocykle i samochód osobowy. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały około godziny 13. Do wypadku doszło w miejscowości Mała Piaśnica w powiecie pruckim. W zdarzeniu drogowym udział wzięły dwa motocykle i samochód osobowy. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. A więcej o samym wypadku przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mimo że jesień trwa, to termometry dzisiaj pokażą całkiem solidne wartości. 19 stopni Celsjusza zobaczymy na nich w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce i nawet 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wysoka wartość 1027 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie małe, może momentami umiarkowane. Za to co jak co, ale bez opadów deszczu dzisiaj w ciągu dnia będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Witajcie w nowym tygodniu. Ze swojej strony zapewniam doborowe towarzystwo doniesienia ze świata i nie tylko. Przede wszystkim nastawcie się na dobry dzień i co za tym idzie tydzień. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź

0: porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama.

Powrót do dawnej szkoły zwykle oznacza oglądanie zdjęć i sprawdzanie, czy korytarze naprawdę były takie małe. U2 przywiozło jeszcze instrumenty. Zespół uczcił 50-lecie koncertem w dublińskiej szkole, w której zaczęła się jego historia. To właśnie tam Larry Mullen Jr. wywiesił ogłoszenie, że szuka muzyków do założenia grupy. Tym razem uczniowie skończyli zajęcia wcześniej i dostali około 35 minut występu. Przy jednym z utworów dołączyli młodzi instrumentaliści. Nauczyciele również oglądali koncert, część z okien budynku. Jeśli wspominacie szkolne apele jako wyjątkowo długie wydarzenia, tutaj mogło być odwrotnie. Po raz pierwszy ktoś zapewne żałował, że wszystko skończyło się przed dzwonkiem.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Brązowy medal Mistrzostw Świata w kickboxingu dla Agaty Drewy. Zawodniczka Gostrit Luzino i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego stanęła na podium zawodów we Włoszech. Mieszkanka gminy Wejherowo rywalizowała w kategorii kadetek starszych do 60 kg. W drodze do półfinału pokonała reprezentantki Austrii, Chorwacji i Włoch. W walce o finał przegrała z zawodniczką Wielkiej Brytanii, która później sięgnęła po tytuł Mistrzyni Świata. Dla Drewy był to ostatni start w kategorii kadetek. Od przyszłego roku będzie rywalizować już w gronie juniorek. Zawodniczka od początku swojej kariery trenuje pod okiem Rafała Karcza. W Mistrzostwach Świata startowali także Julia Drewa, Jagoda Wiśniewska i Piotr Zakrocki. Cała trójka zakończyła rywalizację na etapie 1/8 finału. W jednym z ciekawszych spotkań minionej 9. kolejki pomorskiej 4. ligi Pogoń Lębor pokonała Arkę 2 Gdynia. Autorem obu goli był Damian Wojda.
3: Później już tylko kontrola meczu i odsuwanie gry jak najdalej od własnej bramki. Duża agresja na własnej połowie. I możemy sobie powiedzieć, że w meczu z wiceliderem nie dopuściliśmy ich do celnego uderzenia na bramkę. Bardzo to cieszy i to pokazuje, że ten zespół stać na to, żeby grać z najmocniejszymi w bardzo wyrównany sposób. Bardzo z tego powodu się cieszymy.
2: Mówił po meczu trener lęborskiej Pogoni Mateusz Michniewicz. Zespół z Lęborka po tej kolejce zajmuje 4. miejsce z 20 punktami. Pozycję niżej jest Gryf Wejherowo, który tym razem na wyjeździe bezbramkowo zremisował z Powiślem Dzierzgoń. Żółto-czarni są jedną z dwóch drużyn w lidze obok lidera Czarni Pruszcz Gdański, które

0: W bieżącym sezonie nie poniosły jeszcze porażki. Z Sycewit 3 punkty przywieźli piłkarze Gryfa Słupsk. Słupszczenie pewnie pokonali miejscową Spartę 4-0. Co ciekawe, dla Gryfitów było to drugie zwycięstwo w tym sezonie. Z 11 punktami zajmują 11 miejsce. Drugą wygraną odniósł też Stoleń Gniewino. Gniewinianie w arenie mistrzów pokonali Radunię Stężyca 2-1. Wszystkie gole padły dopiero w drugiej połowie. Stoleń wyszedł na prowadzenie w 59 minucie po trafieniu Norberta Lemke. Goście doprowadzili do wyrównania w 73 minucie po bramce Mateusza Bany. Stoleń zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry. Komplet punktów Gniewinianom zapewnił Kacper Nowak. 3 punkty do ligowej tabeli dopisał sobie też Sokół Boże Pole Wielkie, wygrywając na wyjeździe z Wieżycą Pelplin 2-1. Sokół przegrywał od 26 minuty. Do wyrównania w drugiej połowie doprowadził Oskar Kryża. Gola na wagę zwycięstwa Sokół strzelił w 90 minucie. Na liście strzelców wpisał się Bartosz Zalewski. Sokół z 14 punktami zajmuje 6 miejsce w tabeli pomorskiej 4 ligi. W Pucku zakończyła się ostatnia część tegorocznych żeglarskich mistrzostw Polski. Przez 4 dni zawodnicy rywalizowali w klasach ILCA 6 i ILCA 7 470. Rozegrano komplet 11 wyścigów w każdej z flot. W klasie ILCA 6 mistrzynią Polski została Magdalena Kwaśna z chojnickiego klubu żeglarskiego. Olimpijka z Tokio obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. W klasie ILCA 7 najlepszy okazał się Tadeusz Kubiak ze stowarzyszenia Eurojacht Club Pogoń Szczecin. Jak podkreślał po zawodach, był to dla niego szczególny sukces, ponieważ w tym roku wznowił karierę regatową. Z kolei w klasie 470 zwyciężyła załoga Agnieszki Skrzypulec i Mikołaja Bazylego. Srebrna medalistka olimpijska wraz z partnerem wygrała 2 ostatnie wyścigi, przypieczętowując Mistrzostwo Polski. W regatach w Pucku wystartowało blisko 120 żeglarek i żeglarzy, w tym reprezentanci kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarzy. Zawody zakończyły tegoroczny cykl żeglarskich mistrzostw Polski.
1: Temperatura idzie w górę. Dzisiaj na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce i 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1027 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Dużo słońca w ciągu dnia nam towarzyszy i towarzyszyć będzie, za to na opady się nie zanosi. Ani w ciągu dnia, ani w ciągu dzisiejszej nocy nam nie popada nawet najdrobniejsza mrzawka.

0: 32 km samotnej walki, a za plecami zawodnicy, którzy bardzo chcą Was dogonić. Brandon McNulty wytrzymał i został w Montrealu kolarskim mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego. Amerykanie czekali na męski tytuł w tej konkurencji 33 lata. Przewaga McNultiego malała, ale rywale nie zdołali go złapać. Sam przyznał później, że jeszcze 300 metrów przed metą nie wierzył w zwycięstwo, tak bardzo był zmęczony. Po przekroczeniu linii złapał się za kask. Jeśli zdarzyło Wam się liczyć ostatnie metry pod górkę, możecie sobie wyobrazić tę ulgę, tyle że na niego czekała jeszcze tęczowa koszulka mistrza świata.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.

0: www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.

Do przeszłości można wrócić przez zdjęcia, muzykę albo rachunek w restauracji. Nowojorski Benjamin Steakhouse zapowiedział, że na jeden dzień przywróci menu i ceny z roku otwarcia, czyli z 2006. To pomysł na 20. urodziny lokalu. Steak dla dwóch osób ma kosztować niespełna $83 zamiast prawie 161. Dawne ceny wrócą również przy części przystawek i ryb. Akcję zaplanowano na 6 października. To oczywiście promocja, ale przy okazji bardzo obrazowe porównanie dwóch restauracyjnych epok. Zwykle przy wspominaniu dawnych rachunków słyszymy, że kiedyś było taniej. Tutaj kelner będzie mógł przynieść na to papierowy dowód.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.
7: Ewakuacja firmy w Elblągu z powodu podejrzanych pojemników. Z obwarzankami wyszli na ulicę Krakowa kandydaci w drugiej turze wyborów. Lornetkę i nagrodę pieniężną dostała tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gombrowicza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwa pojemniki z nieznaną substancją znalezione przy przyłączu gazowym w Elblągu. Z tego powodu pracownicy jednej z elbląskich firm zostali ewakuowani. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wydzielili strefę niebezpieczną. Trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Od rozdawania obwarzanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z 8 kandydatów zostało już tylko 2. W drugiej turze za 2 tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obwarzanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
8: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
7: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj 3. miejsce. Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Szczegóły Bartosz Kądziołka.
9: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie.

0: Nowie dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
0: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
1: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
0: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
2: Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady dopiero wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale też podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Wystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji.
2: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
4: Bardzo się cieszę, jestem zaszczycona. To jest bardzo prestiżowa, wspaniała nagroda.
2: Gala wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Laureatka otrzymała 40 tysięcy złotych, statuetkę oraz lornetkę. Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata.
5: Michał Jaros, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli. W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
6: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy 2 dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przyszkolna to nasza wspólna troska.
5: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka, a tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
7: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 300 000 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
5: Tłumaczy zastępca burmistrza Rumi Maria Bochniak. Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli. Placówka kosztować ma blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota. Wszystko gotowe ma być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku. Plac Pokoju w Lęborku zamienił się w motoryzacyjne miasteczko. W centrum miasta odbył się charytatywny piknik, podczas którego można było zobaczyć m.in. Ferrari, Lamborghini i McLarena. Wydarzenie połączyło motoryzacyjne atrakcje ze zbiórką pieniędzy na działania fundacji. Na uczestników czekały samochody o mocy sięgającej ponad 1000 koni mechanicznych oraz profesjonalny samochód do driftu. Osoby wspierające prowadzoną podczas wydarzenia zbiórkę mogły również skorzystać z przejażdżki na miejscu pasażera jednego z prezentowanych super samochodów. Organizatorzy przygotowali atrakcje także dla dzieci. Na placu pokoju pojawiły się m.in. dmuchańce elektryczne, mini motorki, animacje stanowiska do malowania twarzy, kolorowe warkoczyki oraz wata cukrowa. Piknik miał charakter charytatywny. Zebrane podczas wydarzenia środki zostaną przeznaczone na działania charytatywne, w tym na zakup nowoczesnych karetek służących do transportu dzieci. Motoryzacyjne wydarzenie zakończyło się wieczorem. Przez kilka godzin plac pokoju był miejscem spotkania miłośników samochodów, rodzin z dziećmi oraz osób, które chciały wesprzeć prowadzoną zbiórkę. Na miejscu można było nie tylko oglądać wyjątkowe auta, ale również skorzystać z przygotowanych atrakcji. Charytatywny piknik motoryzacyjny na placu pokoju w Lęborku odbył się w niedzielę 27 września w godzinach 10:20. Policyjny dron wspierał słupską drogówkę podczas akcji Bezpieczny Pieszy. Funkcjonariusze kontrolowali zachowanie kierowców i pieszych w rejonie przejść na terenie Słupska i powiatu. Bezzałogowiec Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku obserwował z powietrza m.in. sytuacje, w których kierowcy wyprzedzali inne samochody bezpośrednio przed przejściem lub na pasach. Policjanci zwracali także uwagę na przekraczanie prędkości w miejscach, gdzie odbywa się intensywny ruch ruch pieszych. Informacje o zarejestrowanych wykroczeniach trafiały do patroli znajdujących się na drogach, które zatrzymały

0: Wzywały kierowców do kontroli. W czasie działań służby policjanci podjęli blisko 140 interwencji. Najpoważniejsze naruszenia przepisów kończyły się mandatami w wysokości 1500 zł oraz 15 punktami karnymi. Akcja Bezpieczny Pieszy była częścią działań prowadzonych w całym województwie pomorskim. Jej głównym celem było ograniczenie niebezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych. Południe już za nami, a na termometrach za chwilę zobaczymy nawet 20 stopni Celsjusza. Ja wiem, może nie jest jakaś ekstremalnie wysoka temperatura, ale jesień już się zaczęła jakiś czas temu, a w czasie jesieni to całkiem niezły wynik. 19 max w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce i ta 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od samego rana się małe jedynie utrzymuje, co najwyżej może być miejscami momentami umiarkowane, ale za to padać to nie będzie.
1: Norda.

Ktoś pyta, co się stało, a wy jeszcze nie umiecie odpowiedzieć. Wiecie tylko, że coś uwiera, złości albo nie daje spokoju. Właśnie takiemu momentowi przygląda się Iza Kowalewska na nowej płycie Zapalenie uczuć. Album ukazał się 25 września i dotyka między innymi tęsknoty, lęku oraz miłości. Artystka znana również z zespołu Muzykoterapia od lat łączy muzykę z zainteresowaniem psychologią. Materiał nagrywano w Gdyni, Londynie i Nowym Jorku. Geograficznie jest więc szeroko, ale tematy pozostają blisko codzienności. To piosenki o chwilach, kiedy odpowiedź na proste pytanie, jak się czujecie, wymaga czegoś więcej niż automatycznego wszystko dobrze.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

Idziecie po przekąskę, a za ladą Lady Gaga. W Japonii taki obrazek można zobaczyć w nowej reklamie sieci Family Mart. Artystka wystąpiła w kampanii rekrutacyjnej przygotowanej na 45-lecie firmy. Sklep zbudowano specjalnie na potrzeby zdjęć, a Gaga dostała strój inspirowany pracowniczym uniformem. Całość jest czarno-biała, teatralna i mocno związana z modą. Zwykłe sklepowe czynności zamieniono w widowisko z udziałem światowej gwiazdy. Trzeba przyznać, że to dość odważny sposób szukania nowych pracowników. Tylko kandydaci mogą się teraz zastanawiać, czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej wystarczy doświadczenie w obsłudze klienta, czy trzeba też przygotować własną choreografię.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

Pierwszy dzień w nowej pracy potrafi stresować, a jeśli wcześniej spędziło się wiele lat w więzieniu, trudności zaczynają się znacznie wcześniej już przy szukaniu zatrudnienia. Opisana właśnie kalifornijska organizacja Rise Up Industries pomaga przejść tę drogę przez płatną naukę zawodu. Uczestnicy uczą się obróbki metalu, realizując prawdziwe zamówienia. Dostają również wsparcie w uporządkowaniu codziennych spraw i dostęp do terapii. Jeden z absolwentów komisji został przełożonym w warsztacie i pomaga kolejnym osobom oswoić pierwsze tygodnie. Sam pamięta, jak bardzo bał się maszyn i własnych braków. Teraz przy tych samych stanowiskach to on tłumaczy innym, od czego zacząć.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Nordę FM. Kultura i edukacja najmłodszych mieszkańców Wejherowa oraz okolicznych miejscowości zyskują w najbliższych dniach niezwykle barwną i wartościową oprawę. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała prawdziwy festiwal do rodzinnych emocji teatralnych. W przyjaznej przestrzeni czytelni przy ulicy Dworcowej 7 zagoszczą aż dwa unikalne przedstawienia w wykonaniu uwielbianego przez dzieci teatru Maska. Już dzisiaj, 28 września o godzinie 17, dzieci wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami i dziadkami będą mieli okazję obejrzeć porywający spektakl pod tytułem Z ekologii niech świat słynie. To niezwykle wartościowe widowisko porusza jeden z najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów.

tematów współczesnego świata, jakim jest odpowiedzialna troska o środowisko naturalne. Aktorzy w niezwykle przystępny sposób uświadomią młodym widzom w wieku od 5 do 10 lat, jak ogromne znaczenie mają nasze codzienne nawyki, właściwa segregacja odpadów, oszczędzanie wody czy dbanie o otaczającą nas zieleń. To jednak dopiero początek atrakcji przygotowanych z myślą o lokalnej społeczności, ponieważ już jutro, 29 września o godzinie 12:40, Wejherowska Czytelnia po raz kolejny zamieni się w kameralną salę widowiskową. Tym razem publiczność obejrzy niezwykle ciepły i poruszający spektakl edukacyjno-profilaktyczny pod tytułem Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina. Ta bajkowa opowieść w bardzo delikatny, a zarazem zapadający w pamięć sposób przypomina o tym, co w codziennym życiu każdego człowieka jest najcenniejsze. O sile rodzinnej miłości, wzajemnym wsparciu w trudnych chwilach, szacunku oraz sztuce budowania głębokich, pełnych życzliwości relacji z najbliższymi. Obydwa wydarzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby angażować całe pokolenia, wywoływać uśmiech na twarzach dzieci i dawać rodzicom doskonały punkt wyjścia do wartościowych, domowych rozmów na temat ekologii oraz relacji międzyludzkich. Wstęp na oba spektakle jest bezpłatny, co czyni je idealną i ogólnodostępną propozycją na mądre, rodzinne spędzenie wolnego czasu. Ze względu na kameralne warunki czytelni, organizatorzy gorąco proszą o wcześniejszą rezerwację miejsc. Zapisów można dokonywać osobiście w bibliotece lub telefonicznie.

Znacie zakończenie, pamiętacie najważniejsze sceny, a mimo to kupujecie kolejny bilet. Widzowie Avengers końca gry właśnie pokazali, jak silna może być chęć wspólnego powrotu do znanej historii. Film ponownie trafił do kin i według weekendowych szacunków zebrał 26 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To wystarczyło na pierwsze miejsce mimo konkurencji premier. Wznowienie dostało dodatkowe sceny po napisach oraz podziękowanie dla fanów od Roberta Downeya Jr. i Chrisa Evansa. 7 lat po premierze historia nadal zapełnia salę. Tym razem nikt raczej nie pyta, jak to się skończy. Ważniejsze jest, z kim jeszcze raz można to przeżyć.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycie badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
3: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
2: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
4: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
5: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
4: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto Jana Bednarka i jak

0: Kuba Kiwiora.
1: Kiwior no wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tej próby już zrezygnujemy.
0: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
2: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kilka grup rowerzystów z różnych części Pomorza dotarło do Piaśnicy, aby wspólnie uczcić pamięć ofiar niemieckiej zbrodni z czasów II wojny światowej. 6. rowerowy rajd piaśnicki odbył się pod hasłem Pamięci pomordowanych kapłanów ziemi kaszubskiej 1939 roku. Jednym z uczestników wydarzenia był ksiądz Grzegorz Błasiak, wikariusz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie.
4: Jest okazja, aby co roku poznawać też historię poszczególnych, nawet tych, którzy oddali życie za ojczyznę. To byli i kapłani, i inne osoby. W tym roku z racji stulecia Gdyni była okazja, aby przybliżyć historię też kapłanów, którzy zginęli, ojców zakonnych braci, około 20 razem paru. Więc właśnie taki akcent, który będzie też to przybliżenie tej historii i modlitwa. Też również dziękczyna za ojczyznę, za Gdynię, za wszystkich, którzy tu uczestniczą.
3: Mówi ksiądz Błasiak. Po dotarciu do Małej Piaśnicy uczestnicy spotkali się przy grobie pomordowanych księży. Zapalili znicze i złożyli kwiaty, następnie wzięli udział w mszy świętej w kaplicy w Lesie Piaśnickim, poświęconej pamięci ofiar niemieckiej okupacji.
5: Spotykamy się na rajdzie, na rowerowym rajdzie piaśnickim. Tegoroczna edycja jest objęta patronatem księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. W organizację tego rajdu zaangażowały się lokalne samorządy, między innymi gmina Puck, gmina Władysławowo, miasto Wejherowo, gmina Stężyca po raz pierwszy, gmina Luzino, Strzebilino, Łęczyca, także wielu, wielu samorządowców nas wspiera, ale najbardziej cieszy właśnie to, że są rowerzyści, że po raz pierwszy właśnie z południa województwa, czyli ze Stężycy, z Kielna.
3: Opowiada poseł na Sejm RP Michał Kowalski. Tegoroczny rajd został objęty patronatem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. W organizację wydarzenia zaangażowały się również samorządy z Pomorza. Po raz pierwszy do rajdu dołączyli rowerzyści, m.in. ze Stężycy i Kielna. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupawi oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odwiedzili szkoły w Łupawi i Potęgowie, gdzie prowadzili zajęcia dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji MDP dla bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja działań prowadzona jest pod hasłem Bezpieczna rodzina gotowa na kryzys. Podczas spotkania młodzież przypomniała uczniom m.in. zasady prawidłowej ewakuacji, sposoby wzywania pomocy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy i korzystać z automatycznego defibrylatora AED. W zajęciach uczestniczyli druhowie OSP w Łupawie oraz młodzi członkowie MDP, którzy dzielili się z uczniami swoją wiedzą i praktycznymi informacjami dotyczącymi reagowania w sytuacjach zagrożenia. Akcja jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jej celem jest m.in. zwiększanie wiedzy na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowania do udzielania pomocy. Spotkania w szkołach były również okazją do zaangażowania młodzieży w działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wójt gminy Potęgowa Dawid Litwin podziękował druhom oraz członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za udział w inicjatywie i przekazywanie wiedzy młodszym mieszkańcom gminy. Ponad 220 osób wzięło udział w trzydniowych szkoleniach dotyczących kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami, które odbyły się w Szkole Policji w Słupsku. Warsztaty poświęcone były zasadom właściwej komunikacji podczas interwencji, czynności służbowych oraz codziennych kontaktów ze współpracownikami z niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadziła Anna Dąbrowska z gabinetu komendanta głównego policji. Jednym z głównych tematów było stosowanie języka inkluzywnego, który stawia człowieka na pierwszym miejscu i nie definiuje go przez ograniczenia. Uczestnicy poznawali także zasady udzielania pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym oraz sposoby prowadzenia z ich udziałem czynności służbowych, takich jak przesłuchanie. Podczas zajęć omawiano również trudności, z jakimi osoby ze szczególnymi potrzebami spotykają się w przestrzeni publicznej. Według danych przytoczonych podczas szkolenia, około 4 milionów osób w Polsce posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a liczba osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności może sięgać około 8 milionów.

0: I to byłoby już tyle, jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dzisiejszego dnia. Cieplej nie będzie, choć ja bym nie narzekał, bo 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce to całkiem niezły wynik jak na jesień. 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1027 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie małe, momentami co najwyżej umiarkowane. Za to w całym regionie dzisiaj w ciągu dnia ani w nocy nam nie popada.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wanna cisza i zamknięte drzwi bywają wystarczającym planem na odpoczynek. Australijski ośrodek Soul Elements dorzucił do tego jezioro. Właśnie zaprezentował pływającą platformę przeznaczoną do sesji relaksacyjnych z dźwiękiem oraz ceremonii herbacianych inspirowanych japońską tradycją. Powstała też osobna przestrzeń dla dwóch osób, położona tuż przy wodzie. Ośrodek działa w rejonie Gold Coast i rozbudowuje pomysł na wypoczynek, w którym ważne jest samo otoczenie. Nie trzeba traktować tego jak recepty na wszystkie napięcia. Jako sceneria

0: Reklama.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

Przy planszówkach niektórzy czerwienią się ze złości. W nowym programie twórców Hot Ones będzie jeszcze jeden powód. Zapowiedziano format, w którym znane osoby przesuwają pionki, odpowiadają na pytania i wykonują zadania związane z własnym życiem. Kto zostaje z tyłu, musi zmierzyć się z bardzo ostrymi skrzydełkami. Program poprowadzi Joe Santagato, a wśród pierwszych uczestników wymieniono m.in. Neila deGrasse Tysona. Rozmowa ma rozwijać się podczas rywalizacji, kiedy trudniej pilnować starannie przygotowanego wizerunku. Jeśli graliście kiedyś z kimś, kto nie umie przegrywać, wiecie, ile można wtedy odkryć. Tutaj do porażki dochodzi jeszcze sos, którego nie da się zagadać.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Zmiana garderoby nie zawsze wymaga wyrzucenia wszystkiego z szafy. Podobne podejście pokazała Silvana Armani w nowej kolekcji zaprezentowanej w Mediolanie. Zachowała charakterystyczne dla marki krawiectwo, ale połączyła je z połyskującymi tkaninami, wyraźnymi ramionami marynarek i spodniami do kolan. Dominowały czerń, złoto oraz odcień kości słoniowej. Na biżuterii pojawiły się motyle symbolizujące przemianę. Kolekcja nosi tytuł Ewolucja, a projektantka podkreśla stopniowe rozwijanie rozpoznawalnego stylu. Nawet wprowadzenie bawełny wskazała jako przykład zmiany. Brzmi to znajomo, czasem wystarczy inaczej zestawić kilka rzeczy, żeby znajomi zapytali, czy kupiliście sobie coś nowego.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Nie ma prowadzącego, scenariusza ani obietnicy, że za chwilę wydarzy się coś efektownego. Jest za to australijski wodopój i kamera nadająca na żywo. Opisany właśnie projekt z Parku Narodowego Watarka pozwala podglądać zwierzęta przychodzące do wody. Zarejestrowano już m.in. dingo, walabie i orła. Za transmisją stoją służby ochrony przyrody oraz badacze z Uniwersytetu Karola Darwina. Dla nich to możliwość obserwowania zachowania zwierząt, dla widzów okno na miejsce, do którego większość nigdy nie dotrze. Taki program wymaga cierpliwości. Główny bohater może wejść w kadr dopiero wtedy, gdy odwrócicie wzrok, żeby zamieszać herbatę.
1: You shot me so-

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
3: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
4: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla Was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
2: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
5: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
2: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko

0: Do końca września wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W Wejherowie odbyły się uroczystości upamiętniające Augustyna Westfala, ostatniego komendanta naczelnego tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz województwa i samorządów, a także mieszkańcy. Wśród gości był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
2: Tajna organizacja wojskowa Gryf to największa organizacja walcząca z Hitlerem na początku II wojny światowej, a potem w kolejnych latach. Trudno nie pamiętać o tych bohaterach, którzy zdecydowali się podjąć walkę z zbrojną w podziemiu. Dzisiaj wspominamy 80 lat śmierci Augustyna Westfala, ale w ślad za nim także jego synowie, jego żona. No i oczywiście pozostali bohaterowie tajnej organizacji wojskowej.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Augustyn Westfal urodził się w 1885 roku w Rąbie koło Kartuz. Po przeprowadzce do Wejherowa w 1920 roku pracował w starostwie, a jednocześnie angażował się w działalność społeczną i kulturalną. Po wybuchu II wojny światowej był poszukiwany przez gestapo i zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1941 roku jego grupa dołączyła do tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Po śmierci Józefa Dambka w marcu 1944 roku Westfal objął kierownictwo głównego wydziału organizacyjnego, a w maju tego samego roku został komendantem naczelnym organizacji. O potrzebie przypominania tej historii mówił również starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
3: To ważny dzień nie tylko dla Wejherowa, nie tylko dla powiatu wejherowskiego, ale też dla naszego Pomorza, dla naszej Polski. Tak? To wybitna postać, która jutro jest dokładnie 80. rocznica śmierci. Uważam, że to jest świetny moment, aby upamiętnić taką osobę, pokazać przede wszystkim ją na zewnątrz i bardzo bym sobie życzył, żeby młodzież pamiętała o tej historii naszej, niekoniecznie usłonej różami. To była ciężka historia, ale tu należy pamiętać i pokazywać młodzieży, że trzeba te osoby pokazywać, co one zrobiły dla naszego kraju, dla naszej wolności i też, że wolność nie jest to rzecz dana raz na zawsze, trzeba tego pielęgnować, o to dbać i o to zabiegać.
1: Po wojnie Westfal ponownie podjął pracę w administracji. W 1946 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, przez który był torturowany. Po zwolnieniu jego stan zdrowia był ciężki, zmarł 27 września 1946 roku w Wejherowie. Lęborczanie mogą przez całą dobę sprawdzać swój stan trzeźwości w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. W ogólnodostępnej poczekalni zamontowano samoobsługowy alkomat, z którego można korzystać przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu.
4: Już od kilku dni w Lęborskiej Komendzie Policji na ścianie w ogólnodostępnej poczekalni wisi nowoczesny, stacjonarny alkomat Promiller. To jest urządzenie stanowiące własność Urzędu Miasta w Lęborku i zostało kupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wisi w ogólnodostępnej poczekalni po to, żeby każdy miał do niego bezproblemowy, bezpłatny dostęp 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
1: Mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Lęborku, aspirant sztabowa Marta Szałkowska. Pomiar wykonuje się samodzielnie, a instrukcje obsługi oraz wynik badania pojawiają się na wyświetlaczu. Urządzenie służy do sprawdzania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
4: Alkomat jest zaprojektowany tak, aby w możliwie krótkim czasie przeprowadzić precyzyjne pomiary na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego obsługa jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna. Zarówno instrukcja, jak i wynik pomiaru pokazują się na wyświetlaczu, a do badań wykorzystuje się jednorazowe słomki, a to po to, żeby zapewnić użytkownikowi bezpieczeństwo sanitarne.
1: Dodaje Szałkowska. Policja przypomina, że nawet wynik badania nie powinien być traktowany jako zachęta do prowadzenia pojazdu, jeśli kierowca ma ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojej trzeźwości. Lokalni przedsiębiorcy, rękodzielnicy i producenci spotkali się w Kaligryfia podczas drugiej edycji Słupskich Targów Przedsiębiorczości. W niedzielę 27 września swoje produkty i usługi prezentowały tam firmy z różnych branż. Odwiedzający mogli poznać

ofertę lokalnych producentów żywności i kosmetyków, twórców rękodzieła i dekoracji oraz przedsiębiorstw usługowych. Przygotowano także degustację i strefę rekrutacyjną dla osób szukających pracy lub nowych pracowników. Targom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, na scenie wystąpiły słupskie cheerleaderki, a w programie znalazły się również konkursy z nagrodami, muzykę DJ-a oraz propozycje dla najmłodszych, w tym spotkanie z bajkowymi postaciami. Podczas wydarzenia prowadzona była również zbiórka charytatywna. Drugie słupskie targi przedsiębiorczości odbyły się pod patronatem prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Wysokie ciśnienie i nawet wysoka temperatura. Na barometrach 1027 hektopaskali, a na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kozakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Okulary przeciwsłoneczne dzisiaj mogą się przydać, sporo słońca nam w ciągu dnia towarzyszy, a chmur to jak na lekarstwo, na opady się nie zanosi. A co do wiatru, on po prostu utrzymuje się słaby i co najwyżej miejscami i momentami umiarkowany.

0: Szybkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami.
1: Dotarliśmy do końca naszego spotkania. Dzięki wielkie, że byliście. Słyszymy się jutro o stałej porze. Bądźcie z nami koniecznie. Sonia Polewska, trzymajcie się i do następnego.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: Sprawdź redmed.com.pl.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
5: Reklama. Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Małgorzata Woźniak, dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: No pani dyrektor, dzisiaj może nie, przynajmniej nie wprost będziemy rozmawiać o samym ośrodku, samej placówce, tylko o historii, o wspaniałej historii, która właśnie łączy się z obecnym PZKS-em, o historii dzieci syberyjskich. Tylko żebyśmy w ogóle mogli o tym porozmawiać, to musimy chyba sobie najpierw powiedzieć, kim tak naprawdę były dzieci syberyjskie, bo nam się chyba teraz w Wejherowie kojarzy to określenie głównie z ulicą, która jest na osiedlu Przyjaźni, która od pewnego czasu, od kilku lat jest właśnie, nosi nazwę dzieci syberyjskich, ale tak prawdę mówiąc mało chyba osób wie, co to za historia i jak ona się łączy z Wejherowem.
6: Tak, ja myślę, że jest to kolejna okazja do tego, żebyśmy sobie przypomnieli o tej wspaniałej historii i karcie naszego miasta, kiedy to w latach 1923-28 właśnie w obiektach, w których obecnie mieści się Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, zostały przywiezione dzieci, polskie dzieci, uratowane z Syberii, z Mandżurii. Były to dzieci osób, które w Syberii albo zginęły, albo po prostu czerpały i korzyści tam pracując, budując kolej żelazną w ówczesnym miejscu. No i później wiadomo, po rewolucji październikowej bardzo tych dużo sierot, polskich sierot, błąkało się tam po ulicach, po miejscowości, czerpało korzyści jakby żebrząc na ulicach. No i wówczas znalazł się doktor Jakubkiewicz, który razem z panią Anną Bielkiewiczówną postanowił te dzieci polskie wydostać z tej Syberii, uratować i przewieźć je do Polski. Zawiązał się Polski Komitet Ratunkowy, który we współpracy między innymi z dysydentami ówczesnymi naszego kraju po prostu te akcje ratunkowe, kilka ich zostało przeprowadzonych. I one przebiegały w ten sposób, że te dzieci z terenu Syberii zostały gromadzone we Władywostoku i z tego Władywostoku wypływały statki, które przewoziły te dzieci, no właśnie, dokąd? Do pierwszego portu, który był, to była Tsuruga na terenie Japonii. Stąd też to powiązanie tych dzieci z Japonią. Często też te dzieci nazywane są dziećmi cesarzowej Japonii. Dlatego, że po tym, jak one przypłynęły do Tsurugi, to zostały otoczone niesamowitą opieką ze strony właśnie cesarzowej Sadako, która stworzyła im idealne warunki do rozwoju, ale też do tego, żeby one odzyskały zdrowie i żeby po prostu ten

0: czas, który spędziły na Syberii, żeby po prostu jak najszybciej zapomniały. Niektóre dzieci przebywały kilka lat w Japonii i później następny transport był już przez, też drogą morską, przez Seattle w Ameryce do portu w Gdyni, a w porcie Gdyni czekały duże ciężarówki i przewoziły te dzieci do Wejherowa, do właśnie obiektów wynajętych przez tą polską akcję ratunkową i te dzieci przebywały, później już i młodzież, przebywały w Wejherowie do 1928 roku.
1: I to taka historia, która faktycznie, no powiedzmy sobie szczerze, w normalnych warunkach nikt by nie powiedział, że to w ogóle ma prawo mieć miejsce. No po pierwsze, dzieci na Syberii, jak wiadomo, one nie miały tam prawa wręcz pewnie przetrwać, tym bardziej różnego rodzaju choroby, zimno i tak dalej, no bez odpowiedniej opieki, no one po prostu by tam, znając życie, większość z nich zginęła, więc to jest pierwsza piękna rzecz, która się wydarzyła. Druga piękna rzecz, no to właśnie ta Japonia jeszcze po drodze, która także no niejako dała tym dzieciom po prostu drugą szansę.
0: Tak, właśnie ten pobyt w Japonii na trwale wpisał się w pamięci tych wszystkich osób, które tam były, tych dzieci. One świetnie znały hymn japoński, znały też kilka słów po japońsku. I też możemy przyjrzeć się, że jest takie pamiątkowe zdjęcie historyczne już w Wejherowie, w sali Prusińskiego, słynnego Prusińskiego, gdzie odbywały się bardzo duże bale w Wejherowie. Było przedstawienie świąteczne i część dzieci na tym zdjęciu jest właśnie ubrana w kimona i w perukach i na styl japoński. I często się ludzie zastanawiali, dlaczego z okazji świąt Bożego Narodzenia te dzieci przebrane są za Japończyków. A to były właśnie te dzieci nasze syberyjskie, te, które mieszkały w tych obiektach, w których my w tej chwili pracujemy. Także ta historia oczywiście była bardzo piękna, ale naznaczona też piętnem jakby zmieniającej się historii, bo wiemy, że w krótkim czasie podczas wybuchu II wojny światowej Japonia już stanęła po stronie innego koalicjanta i na długo zapomniano o tej historii. Ba, powiem więcej, dzieci, które przebywały w Japonii, a później właśnie znalazły się w Wejherowie i w Polsce, w ogóle nie mówiły o tym, że są dziećmi właśnie syberyjskimi, uratowanymi z Syberii i które właśnie poprzez Japonię odzyskały pełnię sił. Nieraz nawet do tej pory potomkowie mówią o tym, że nie znali tej historii na tyle dobrze, żeby dopytywać swoich bliskich i dopiero w pamiętnikach jakieś znajdują zapiski i bardzo często, kiedy doszukują się tej historii, no to później się okazuje, że ona niezmiennie prowadzi do Wejherowa. I my też możemy powiedzieć, że w Wejherowie osiadło część z tych potomków i do tej pory mieszkają, utrzymujemy kontakty i z okazji różnych uroczystości związanych z tą tematyką osoby te są do nas zapraszane.
1: To jeszcze tylko krótko zapytam, ile tych osób było i co się z nimi stało po tym, jak pojawiły się w Wejherowie?
0: Te dzieci przede wszystkim no, pobierały tutaj naukę, to chodziły do szkół. W pamiętnikach, a szczególnie mam tu na myśli taką książkę Haliny Nowickiej, ona się wówczas jeszcze nazywała Tamara Kryłow, Spacer po cieniach, gdzie ona jeden z rozdziałów bardzo szczegółowo opisuje o tym właśnie pobycie w Wejherowie. I tam jest takie zdanie, które z wielką przyjemnością zawsze cytuję, że tak naprawdę najszczęśliwszy okres w moim życiu to był czas wejherowski. I ona przepięknie opisuje właśnie ten czas wejherowski, kiedy te dzieci chodziły tutaj do szkół, zostały bardzo dobrze przyjęte przez społeczeństwo Wejherowa. Wejherowianie z lubością patrzyli na te dzieci, pomagali, jeżeli były tam problemy jakieś właśnie, jeżeli chodzi o żywność, dostarczanie żywności, to chętnie to po prostu robili. W momencie, kiedy skończyły się pieniądze na opłacanie tych obiektów,

obiektów, bo podejrzewam, że one zostały wynajęte przez ten Polski Komitet Ratunkowy, to wówczas część z tych dzieci, które jeszcze nie miały takiego wieku, że mogły samodzielnie funkcjonować, zostały przeniesione do Warszawy. Tam został

0: I wracamy na naszej antenie do historii dzieci syberyjskich. Historia po 100 latach trwa cały czas i to jest chyba najpiękniejsze, że udało się do tego powrócić, udało się przypomnieć, udało się gdzieś, że znowu możemy mówić, że Wejherowo i dzieci syberyjskich połączyły się i to kilka lat temu, no i to cały czas się jeszcze rozwija.
1: Tak, to się rozwija. Właściwie to zaczęło się już w teraźniejszości, w roku 2000, kiedy to pani reżyser Ewa Misiewicz przyjechała do Wejherowa z pamiętnikami Haliny Nowickiej i postanowiła nakręcić taki film fabularny pod tytułem Syberyjskie sny. Zachęcam, żebyście państwo zobaczyli sobie. On jest dostępny w tej chwili w przestrzeni internetowej i można go obejrzeć. On właśnie bardzo szczegółowo i dużo opowiada o historii tych dzieci. Ale to nie był koniec, ponieważ fascynatem tej historii był pan Teruo Matsumoto, dziennikarz japoński, który odwiedził Wejherowo w 2002 roku. Wówczas ta historia też potoczyła się bardzo szybko, bo zaczęły nas odwiedzać delegacje japońskie i później w 2016 roku odwiedziły nas posłanki, które pracowały w Komisji Polsko-Japońskiej. I odbyła się w 2018 roku taka bardzo duża konferencja w sali kolumnowej w Warszawie, gdzie też znaleźliśmy oczywiście swoje miejsce i tam doświadczyłam takich przejmujących chwil, jak potomkowie dzieci syberyjskich, wiedząc, że jesteśmy z Wejherowa, przychodzili i dotykali nas za ramię i pani jest z Wejherowa, z tego Wejherowa. Ja mówię, tak, no Boże, mój tata był tam szczęśliwy, albo mój dziadek tam był i naprawdę muszę państwu powiedzieć, że to Wejherowo jest tam przez tych potomków odmieniane przez wszystkie przypadki. Ja bardzo się cieszę, że zainteresowała się, no jak zawsze, bardzo mocno tą historią ambasada Japonii w Polsce i odbywa co jakiś czas spotkania.

0: potomków dzieci syberyjskich. My jesteśmy tam zapraszani jako powiat wejherowski, ja jako dyrektor placówki, w której te dzieci przebywały. Nawet w 2024 roku placówka nasza jako jedna z trzech w kraju otrzymała dyplom uznania ambasadora Japonii za działania, które podejmujemy w tej kwestii.
1: No i kolejnym takim działaniem, bo jeszcze dużo można by rozmawiać o tym, jak ważna ta historia jest chociażby dla samych Japończyków. Czasem wydaje się, że jeszcze ważniejsze i bardziej żywa niż u nas. No ale kolejne działanie, które idzie ku temu, to wielka gala, na którą już teraz możemy zaprosić.
0: Tak, ja serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na galę Most Wdzięczności między Syberią a Japonią. Jest to kolejna uroczystość, która upamiętnia tą historię, ale też przypomina tą historię dzieci syberyjskich, ponieważ w tym dniu odbędzie się spotkanie tych samorządów, które też są w tej tematyce bardzo blisko, a mam tu na myśli Starostwo Warszawskie Zachodnie, gdzie znajduje się specjalny ośrodek, który przyjął imię Jerzego Strzałkowskiego, i gmina Celestynów, a w niej Stara Wieś i zespół szkolno-przedszkolny, który jako jedyna placówka oświatowa przyjął imię polskich dzieci syberyjskich. I właśnie odbywa się takie spotkanie, bo w 2025 roku w ambasadzie Japonii te samorządy podpisały list intencyjny o współpracy, również z burmistrzem Tsurugi. I mam nadzieję, że dojdzie dzięki tej współpracy do wymiany młodzieży, że będziemy mogli tam pojechać i zobaczyć. Na tej gali zostanie rozstrzygnięty też konkurs plastyczny, który ogłosiliśmy dla grup przedszkolnych. No i jeszcze taka tajemnica, będą przepiękne rzeźby. Niedawno zakończył się festiwal rzeźbiarski we współpracy z Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, panią Nataszą Sobczak. Będziemy cieszyć się tym, że na naszym terenie pojawi się kolejny element związany z dziećmi syberyjskimi, bo muszę Państwu powiedzieć, że wszyscy ci, którzy z Japonii przyjeżdżają, to Wejherowo znajduje się i jest obowiązkowym punktem na mapie ich podróży i kierują swoje kroki na teren naszej placówki, żeby zobaczyć, gdzie te dzieci po prostu przebywały i mieszkały.
1: Na tymczasem jeszcze krótko takie dwie publikacje, które mam przed sobą, jeżeli chodzi o tą właśnie historię, żeby trochę ją przybliżyć też i tą najmłodszym uczyć kolejne pokolenia.
0: Tak, ja jestem bardzo dumna z tego, że powstały dwie takie właśnie publikacje o historii dzieci syberyjskich. One są opracowane przez nauczycieli Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumbim, panią Katarzynę Borawską i Magdalenę Jetkę, i one zawierają takie logo Easy to Read, czyli ten tekst, który został tutaj opracowany, on został napisany w sposób bardzo prosty, czytelny i zrozumiały, i mam już zgodę pana starosty, że pojawi się taka publikacja również w formie kolorowej dla wszystkich młodszych dzieci, ale tych osób, które mają jakieś problemy z czytaniem albo z jakichś powodów ten tekst zrozumiały jest dla nich trudniejszy, i to będzie w formie książeczki kolorowej, ale też takiej książeczki do kolorowania. Także kolejny element, myślę, który na trwale wpisze się w naszą historię i w historię tych dzieci syberyjskich.
1: O historię trzeba znać, o historii trzeba pamiętać, więc Państwa zachęcamy jeszcze raz. Film jest dostępny w internecie, Syberyjskie Sny, tak?
0: Tak, Syberyjskie Sny.
1: Więc oglądamy dzisiaj, proszę Państwa, obowiązkowo. No i gala już 1 października, zapraszamy.
0: Ja też wszystkich serdecznie na galę zapraszam.
1: Jeszcze powiedzmy, gdzie, kiedy, o której?
0: Oczywiście 1 października na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie o godzinie 12 odbywa się na sali gimnastycznej, gdzie będzie wręczenie nagród, a rzeźby będą znajdować się na naszym pięknym, zielonym terenie.
1: I będzie okazja trochę więcej się także o tym temacie dowiedzieć, więc zapraszamy serdecznie. A tymczasem dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski, to był program Gościnia. Moim Państwa gościem była dzisiaj Małgorzata Woźniak, dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Reklama. PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.44, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się dzieje w naszych lokalnych mediach, o tym, jakie artykuły się pojawiają, jakie newsy przygotowały nasze lokalne media właśnie dla nas. Już za sekundę opowiedzą nam Olga Reszkę z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. Mi nie pozostaje nic innego, tylko po prostu oddać im głos.
2: To może zaczniemy tradycyjnie, jak jestem z Mieszkiem, od portalu nadmorski24.pl.
3: Niech ci będzie.
2: Karinie zawsze ustępuje, no także musi być jakaś tam sprawiedliwość.
3: Oj, dobra, dobra.
2: 7 uczestników ruchu po alkoholu i 2 kierowców łamiących sądowe zakazy zatrzymali podczas weekendu policjanci w powiecie wejherowskim. Jeden z kierowców miał blisko 2,5 promila i próbował zamienić się miejscami z pasażerką. Więcej na ten temat oczywiście na portalu. W Rumi coraz bliżej budowy nowego Urzędu Miasta. Inwestycja za około 85 milionów złotych ma powstać u zbiegu Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Zaplanowano też podziemny parking na co najmniej 200 samochodów i zagospodarowanie otoczenia. No polecam szczególnie ten artykuł, bo zdjęcia, te wizualizacje są imponujące i już widzę, że rozgrzewają naszych czytelników. Także zajrzyjcie, zobaczcie, jak będzie ten nowy urząd wyglądał. OSP Wejherowo ma nowy pojazd specjalny z 30-metrową drabiną. Strażacy podkreślają, że sprzęt pozwoli prowadzić działania nawet na wysokości 11 piętra. Więcej na portalu nadmorski24.pl.
1: A co tam w Twojej Telewizji Morskiej?
3: A u nas przed chwilą tu w programie Godzina było trochę o historii, o tej historii związanej z dziećmi syberyjskimi, ale my będziemy także o historii wspominać przede wszystkim dlatego, że chociażby w minioną sobotę uczczono pamięć Westfala, Augustyna, no i tutaj oczywiście to komendant Gryfa Pomorskiego, tajnej organizacji. I tak się złożyło, że to z okazji 80. rocznicy śmierci, więc taką uroczystość mieliśmy w Wejherowie. Także rajd piaśnicki, tym razem rowerowy, się odbył, więc to jeżeli chodzi o pamięć, a też jeżeli chodzi o Rumię, tutaj Olga wspomniała o urzędzie, a my wspominamy tymczasem o tym, że pieniążki także do Rumi trafią właśnie na inną inwestycję związaną ze sportem, więc chociażby o tym, ale jeszcze o kilku innych rzeczach będziemy mówić o 17.20.
1: O kierowcach też nie zapominamy, bo o 15.30 jak zwykle zresztą sprawdzać będziemy, jak wygląda sytuacja na drogach regionu, także jeżeli za kółko za chwilę macie zamiar wsiadać, to o 15.30 jesteśmy do usług.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
3: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
3: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrześnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
5: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
6: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
3: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
7: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
3: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
8: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W hali widowiskowo-sportowej w Gniewinie zorganizowano rodzinny festyn Nie Wykluczam. Była to okazja, by wspólnie spędzić czas w sobotnie popołudnie. Głównym celem była tu integracja.
9: Ideą tego festynu nie jest to, co się dzieje na scenie, tylko to, co się dzieje poza.

0: poza sceną, czyli integracja wszystkich mieszkańców gminy, gości naszej gminy. Są tutaj warsztaty z suchym lodem, zajęcia integracyjne, przyjechali do nas przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, można sobie coś dobrego zjeść i słodkiego i konkretnego, można manualnie sobie popisać, pomalować, sensoryczne ćwiczenia, ale też możemy poćwiczyć fizycznie, bo grupa nasza Spichlerz oferuje szerokie czy bogaty, że tak powiem, wachlarz ćwiczeń fizycznych dla każdego coś miłego.
1: Opowiada dyrektor zespołu kształcenie i wychowanie w Gniewinie Łukasz Krefta. Festyn skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy.
2: Po raz drugi świętujemy, można to powiedzieć, festyn pod nazwą Nie wykluczam. Wbrew pozorom jest to festyn kierowany do wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale również do osób nie borykających się z problemami. Ideą tego spotkania było to właśnie, żeby się spotkać, żeby wszyscy mieszkańcy gminy, jak widzimy tutaj głównie dzieci, młodzież, mogli się spotkać razem, żeby może wyciągnąć z domów te osoby niepełnosprawne, które tak nam się wydawało, tak, że niezbyt chętnie i aktywnie uczestniczą w takich zwykłych spotkaniach.
1: Mówi zastępca wójta gminy Gniewino Rafał Kamiński. Na gości czekały szkolenie z obsługi EED przygotowane przez OSP MDP Kostkowo, Laboratorium Niezwykłych Zjawisk, Dmuchańce, Słodki Poczęstunek, Jesienny Warsztat Plastyczny, Punkt Informacyjny PCPR, Tańczące Miski oraz zajęcia ninja z grupą treningową Spichlerz. To była już druga edycja rodzinnego festynu Nie wykluczam. Rozpoczęła się tegoroczna edycja Lęborskich Dni Seniora. W programie tegorocznego święta znalazły się m.in. wydarzenia kulturalne, spotkania, sesje fotograficzne oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych.
3: To są Lęborskie Czwarte Dni Seniora. Bardzo lubimy rozciągać nasze dni, nasze święto, więc od września aż do listopada obchodzimy Lęborskie Dni Seniora. Jeszcze wiele rzeczy czeka naszych seniorów. Najważniejsze spotkania edukacyjne, które będą odbywały się w bazie. Przygotowaliśmy 3 naprawdę bardzo mądre i warte uczestnictwa spotkania. Będzie też rozstrzygnięty konkurs fotograficzny. W tym roku ogłosiliśmy konkurs pod hasłem Światło. Będą nagrody dla seniorów, będą wyróżnienia i oczywiście będzie wystawa pokonkursowa.
1: Opowiada Ewa Kłosowska, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Jak zwykle podczas spotkań senioralnych stałymi tematami będą zagadnienia dotyczące zachowania zdrowia, fizycznej sprawności i odporności psychicznej.
4: Miasto Lębork już po raz czwarty z Gminną Radą Seniorów organizuje Lęborskie Dni Seniora. Cieszymy się bardzo, ponieważ współpraca układa nam się wyśmienicie. Widzimy duże zainteresowanie seniorów. Cieszymy się, że listy się szybko zapełniają, bilety się szybko rozchodzą, co jest dla nas takim motorem do dalszego działania. Lęborskie Dni Seniora są współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz ze środków Urzędu Miasta Lęborka. Cieszymy się, bo seniorzy potrzebują wsparcia i widzimy, że coraz więcej wychodzi ich z domu i coraz bardziej się integrują, spotykają, bawią się.
1: Mówi Magdalena Pipka-Urbańska, kierownik Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Wernisaż wystawy prac laureatów odbędzie się 12 listopada o 11 w Baszcie NOT przy ulicy Korczaka. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna kolejną dystrybucję paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy w ramach programu Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Paczki będą wydawane w kilku terminach. 28 września odbiorą je osoby z Zespołu Pracy Socjalnej nr 5, dzień później z ZPS 1, a 30 września z ZPS 3. Z kolei 6 października żywność trafi do osób z ZPS 2 oraz Zespołu do Spraw Osób Bezdomnych i Uchodźców. We wszystkich przypadkach wydawanie paczek będzie odbywać się od godziny 8 do 11 w sali gimnastycznej przy ulicy Słowiańskiej w Słupsku. W paczkach znajdą się m.in. makaron, mleko, ser, olej, kasza, płatki owsiane, mąka, sok jabłkowy, pasata pomidorowa, a także dania gotowe i konserwy rybne. Choć jesień trwa, to ostatnio nawet troszkę się nam jakby ociepliło. Dziś maksymalnie na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce i 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1027 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie małe, no może maksymalnie umiarkowane. Bez opadów deszczu i to nie tylko bez opadów dzisiaj, bo ani w nocy, ani jutro też nam nie popada. We'll be right back.

0: Aleja Gwiazd i nowa wersja starej, dobrej polskiej piosenki. Dzień dobry, w poniedziałek Robert Jastrzębski. Kto dzisiaj razem z nami po weekendzie? Uwaga, mam dzisiaj, proszę Państwa, na poniedziałek taką bardzo dobrą, prostą radę. Nic nowego nie powiem, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. A dobra rada jest taka, żeby zjeść coś naprawdę dobrego w poniedziałek. Może to być ciepła zupa, ulubiony obiad, kawa z czymś słodkim. Czasem tak sobie myślę, że właśnie tyle potrzeba, żeby poniedziałek zaczął wyglądać przyjaźniej. I tak zaczynamy nowy tydzień w programie... No to dajcie znać, gdzie nas słuchacie. Słupsk, Lęborg, Wejherowo, Reda, Rumia, Kosakowo, Gdynia. Ja tu będę przez najbliższe 3 godziny do 18 zapraszam i od razu otwieram w nowym tygodniu radiowego czata. Piszcie, zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
8: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
9: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
10: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy.

0: Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: I nasza poniedziałkowa playlista w Radiu Nord FM. Criss Cross Amsterdam. I razem z naszą muzyką na bałtyckiej fali, uwaga, wraca w poniedziałek nasza pocztówka z nadmorza. Dzisiaj dzięki kamerze w portalu nadmorskim 24.pl zaglądamy do Białogóry. Uwaga, proszę Państwa, bo tam jest dzisiaj tak ładnie, że ciężko się skupić, żeby to opisać, ale spróbuję, bo jesień chyba zrobiła sobie taką krótką przerwę i mamy lekki powrót do lata, może nie, ale nad Bałtykiem dzisiaj błękitne niebo, dużo słońca, spokojne morze i tylko niewielkie fale przy brzegu. Na szerokiej plaży kilka osób spaceruje, a niektórzy nawet odpoczywają na piasku bez żadnego wakacyjnego tłoku, za to z ciszą, przestrzenią i widokiem, który od razu poprawia poniedziałkowy humor. Tak mi się wydaje. Sprawdźcie sami nadmorski24.pl, zakładka Nasze Kamery i plaża Białogóra. To była nasza pocztówka z nadmorza. Jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali sprawdzamy, co dzieje się nad Bałtykiem. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.
2: Słuchamy Radio Nord FM w poniedziałek i to już 15.30. Kierowcy, dajcie głośniej, bo to teraz dla Was informacje. I uwaga, bo na Alei Zwycięstwa wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Od tej wiadomości zaczynamy. Ta związana jest ze zwężeniem jezdni w rejonie przystanku Zwycięstwa Wielkopolska 02 w Gdyni. Zmiany są związane z pracami polegającymi na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do wskazanej posesji. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 7 października. Przypomnijmy, że aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. To jest raport drogowy w Radiu Norda. Mieszkańcy Słupska, musicie przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym w samym centrum miasta. Od dzisiaj rusza kompleksowa przebudowa strategicznego skrzyżowania ulic Kopernika, Kilińskiego, Grodzkiej oraz Sienkiewicza, która potrwa do 10 listopada. Inwestycja skupia się przede wszystkim na całkowitej wymianie wysłużonej sygnalizacji świetlnej na nowoczesny, inteligentny system zarządzania ruchem. W ramach prac zamontowane zostaną nowe konstrukcje wsporcze, okablowanie oraz zaawansowane kamery służące do automatycznej detekcji pojazdów, a także przyciski dla pieszych z sygnalizacją akustyczną. Zmiany obejmują również infrastrukturę drogową wokół krzyżówki, zaplanowano miejscowe poszerzenie jezdni, przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, remont zjazdów Zatoki Postojowej i kanalizacji deszczowej, a także ułożenie nowej warstwy asfaltu. Roboty będą prowadzone w trzech etapach. Najpierw wykonawca skupi się na pracach sieciowych i brukarskich, następnie przeprowadzi frezowanie oraz układanie nowej nawierzchni bitumicznej. Na koniec wytyczy docelowe oznakowanie. I to był pierwszy popołudniowy raport drogowy w Radiu Norda FM. Na kolejny zapraszamy już za godzinę, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszam. Jak na poniedziałek i 28 dzień września, na pogodę chyba nie mamy co narzekać. Dzisiaj wszędzie w regionie termometry pokazują równiutkie 20 stopni. Gdynia, Wejherowo, Luzino, Słupsk, Lęborg, Reda, Rumia. Jedynie kreska mniej nad morzem, bo we Władysławowie 19 stopni, a do tego zachmurzenie małe i raczej w regionie sporo słońca. I tak powinno zostać do końca dnia, z tym, że wieczorem i w nocy znaczne spadki temperatur, bo na przykład w Luzinie tylko 8 stopni pokażą termometry.

słoneczne piosenki w słoneczny, piękny poniedziałek. Alvaro Soler za nami. No gdzie świeci słońce, to świeci, prawda? Warto korzystać. A ja mówiłem na początku programu, że na poprawę poniedziałkowego humoru warto zjeść coś dobrego. No i proszę bardzo, kartka z kalendarza dzisiaj potwierdza, że to była znakomita rada, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Może być chrupiące prosto z torby, pieczone z cynamonem, w szarlotce albo w racuchach. Ważne, żeby było

0: Smacznie. Zatem pozdrawiamy więc wszystkich miłośników jabłek z naszego regionu. Wygląda na to, że lekarstwo na poniedziałek rośnie na drzewie. No mamy to, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Głośne wydarzenie w prezydenckiej rezydencji w Juracie wywołało niemałe poruszenie. Największe emocje jednak wzbudził koncert z Kolima, którego honorarium stało się przedmiotem publicznych spekulacji. Kancelaria prezydenta rozwiewa

wszelakie wątpliwości i ujawnia kulisy finansowe imprezy. W fali ciekawostek sprawdzamy, ile dostał za występ król Latino. Ostatnie dni sierpnia upłynęły w Juracie pod znakiem spotkania młodych ludzi z prezydentem RP Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką. Wydarzenie zgromadziło osoby w wieku od 18 do 26 lat, które miały okazję nie tylko porozmawiać z parą prezydencką, ale także wziąć udział w sportowych aktywnościach i wysłuchać koncertów największych gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Skolim, Kubańczyk, Tomasz Luber. Jednak to właśnie występ Skolima, znanego z przebojów o kontrowersyjnych tekstach, wywołał największe emocje wśród uczestników i opinii publicznej. Niektórzy domagali się nawet odwołania jego koncertu, argumentując, że jego twórczość nie przystaje do rangi wydarzenia z udziałem głowy państwa. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się pytania o to, ile pieniędzy trzeba było zapłacić, by Skolim wystąpił na terenie prezydenckiej rezydencji. Spekulacje na temat jego honorarium podsycał fakt, że na komercyjnych wydarzeniach jego garza sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostatecznie głos w sprawie zabrała kancelaria prezydenta, która wyjaśniła, że artyści występujący podczas wydarzenia nie otrzymali honorariów. Kancelaria prezydenta RP poniosła jedynie koszty związane z organizacją występów artystycznych. Tym samym potwierdzono, że Skolim, podobnie jak pozostali wykonawcy, wystąpił bez wynagrodzenia.

0: Tu Radio Norda, no i proszę, jak tu ładnie grają. I love my people i Eddie Wota. Dzisiaj zdecydowanie, proszę Państwa, krążymy wokół dobrego jedzenia. Przed chwilą było jabłko na poprawę poniedziałkowego humoru. A uwaga, bo w najbliższym serwisie regionalnym na stół wjedzie pieczony ziemniak. Tak jest. A to wszystko w związku z tym, że przeniesiemy się do Sasina w gminie Choczewo, gdzie odbyła się jubileuszowa 10. edycja rodzinnego święta ziemniaka. Było smacznie, rodzinnie i charytatywnie. Mieszkańcy wspólnie bawili się i zbierali pieniądze na potrzeby uczniów oraz przedszkolaków z Ciekocina. No i my tam byliśmy i mamy materiały, czyli od jabłka do ziemniaka regionalne smaki serwujemy już za chwilę w naszym serwisie regionalnym Radia Norda. Zapraszam!
1: Norda na fali! Norda na...

0: Oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.
3: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje, pod planami referendum podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskim. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
4: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
3: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
5: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
3: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
6: A kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
3: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Sasinie w gminie Choczewo odbył się 10. festyn rodzinny, czyli święto pieczonego ziemniaka. Połączył mieszkańców, uczniów i rodziców. Wydarzenie było również okazją do wsparcia Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów i przedszkolaków.
8: Celem licytacji, jak i w ogóle wszystkich tutaj aktywności, które się odbywają, jest zebranie pieniędzy dla Rady Rodziców naszego zespołu, a te pieniądze pożyczki potem trafiają do uczniów, do przedszkolaków właśnie jako dopłaty, do wycieczek, do różnych zajęć, które są ponad programem szkolnym.
7: Mówi dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciekocinie Agnieszka Zawadzka. Była to już 10. jubileuszowa edycja festynu i jak podkreślał wójt gminy Choczewo Jarosław Bach, wydarzenie jest także okazją do integracji lokalnej społeczności.
9: Ci rodzice i te dzieci

0: To jest takie, taka wiara w przyszłość, że naprawdę to społeczeństwo łączy się nie tylko poprzez pracę, poprzez różnego rodzaju spotkania, ale również przez szkołę. Cały czas się mówi, że do szkoła to jest instytucja, która nie zarobkuje. Tak, ale łączy, uczy i daje przyszłość. Nie tylko gminie Choczewo, ale również całemu społeczeństwu naszego kraju.
1: Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Maszewie Lęborskim odbyła się uroczystość jubileuszy małżeńskich mieszkańców gminy Cewice. W tym roku swoje rocznice świętowały pary, które przeżyły wspólnie 50, 60, a nawet 70 lat.
2: Dzisiaj obchodzi ponad 20 pary jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 4 pary 60-latków i jedna para 70-latków. Celebrujemy to święto jubileuszu pożycia małżeńskiego co roku. Występujemy do pana prezydenta o odznaczenia za długoletnie pożycie. To jest takie wyjątkowe wyróżnienie od głowy państwa. No i dzisiaj one zostaną wyróżnione przeze mnie.
1: Mówi wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. Podczas spotkania jubilatom wręczono medale i złożono gratulacje. Najliczniejszą grupę stanowiły pary obchodzące złote gody.
3: Od kilku lat mam taką ogromną przyjemność, żeby móc zaprezentować akcent muzyczny parom, które przeżyły już bardzo długo ze sobą, bo 50 lat. Staram się dobrać ten repertuar tak, żeby im odpowiadał, może troszkę przypomniał lata młodzieńcze, lata randek, lata pięknych chwil, ale myślę i teraz też takie wspominkowe, bo zapewne z tymi piosenkami może się wiele wiązać też fajnych wspomnień. Dzisiaj postanowiłam, że wspomnę nutę Zbigniewa Wodeckiego, Alibabki, uciekniemy też w zagraniczny repertuar Can't Take My Eyes Off Of You, piosenka, którą osobiście bardzo lubię wykonywać, a wiem, że ona jest taki głęboki miłości.
1: Mówi wokalistka Iwona Witke. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień i rozmów o wspólnie przeżytych latach. 147 nowych policjantów zakończyło szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Słupsku. Po 7 miesiącach nauki funkcjonariusze wracają teraz do swoich jednostek i rozpoczną służbę w terenie. Szkolenie rozpoczęli w lutym krótko po założeniu policyjnego munduru. Podczas uroczystego zakończenia 13 absolwentów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Dzięki temu będą mogli przystąpić bezpośrednio do egzaminu podoficerskiego bez konieczności odbywania dodatkowego szkolenia. Wręczono także dyplomy laureatom turniejów wiedzy z zakresu prewencji ruchu drogowego oraz kryminalistyki. Wyróżniono również najbardziej aktywnych honorowydawców krwi. Zastępca komendanta szkoły, młodszy inspektor Daniel Kręc, pogratulował absolwentom wyników osiągniętych na egzaminach i podziękował ich rodzinom za wsparcie podczas 7-miesięcznego pobytu w Słupsku. Absolwenci rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych. Dziewiętnaście stopni Celsjusza, całkiem niezła temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Ta dziewiętnastka to maks, trzeba dodać. 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Wieluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, a na barometrach 1027 hektopaskali. Wiatr słaby, co najwyżej umiarkowany, a zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane. Na opady deszczu się nam nie zanosi ani w ciągu dnia, ani w ciągu nocy. Dobra, w sumie jutro to nic nie wskazuje na to, żeby też miały się jakieś opady pojawiać.
4: Norda.

0: Call My Name i Shouse w Radiu Norda FM, a to jest program
1: Norda na fali.
0: I przy mikrofonie nadal Robert Jastrzębski. Do 18 jesteśmy razem. I jak zwykle o tej porze zaglądamy do naszej poniedziałkowej kartki z kalendarza, bo dzisiaj mamy 28 dzień września. Przypominam, w razie czego, gdyby ktoś się troszeczkę życiowo pogubił. Oprócz tego imieniny obchodzą przede wszystkim Marek i Wacław, ale świętują również Tymon, Lena, Jan i Amalia. Drogą radiową przesyłamy wam najlepsze życzenia. A kto dzisiaj w Wejherowie, w Rumi, w Redzie, w Gdyni i w Lęborku, no to na pewno nas słuchajcie, bo w tej godzinie po raz ostatni sprawdzimy, co na regionalnych drogach, co tam się szykuje, jakie są utrudnienia. Będzie też kolejna lekcja Kaszubskiego, no i na Facebooku odpalimy zagadkę dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja dziewiądze sunty piersi, płełokce w pismionach sedzec.
2: Płełokce w pismionach sedzec.
3: Płełokce w pismionach sedzec.
2: Płełokce w pismionach sedzec.
3: Zajmować się pracą umysłową.
2: Zajmować się pracą umysłową.
3: Głyst płełokce w pismionach sedzy, żeby jeść co wiedzył.
2: Gustek zagrzebał się w papiery, choć nie wie ile, jest 2 razy 4.
3: Głyst płełokce w pismionach sedzy, żeby jeść co wiedzył.
2: Płełokce w pismionach sedzec.
3: Zajmować się pracą umysłową.
2: Płełokce w pismionach sedzec.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: I to był Bruno Mars w Radiu Nordea FM. Słuchajcie, zatrzymajcie się na chwilę, bo mamy nowy tydzień, a wraz z nim kolejne ważne informacje dla kierowców. I po to tu jesteśmy, Radio Nordea, o 16.30 sprawdzimy bieżącą sytuację na regionalnych drogach i podpowiemy, gdzie trzeba przygotować się na utrudnienia. Bo na przykład, słuchajcie, w Słupsku ulica Borcharta przejdzie gruntowną modernizację oświetlenia i pojawią się tam nowe słupy, podziemna instalacja oraz energooszczędne lampy LED. Natomiast uwaga, bo mamy też informacje z Gdyni, na Alei Zwycięstwa w rejonie przystanku Zwycięstwa Wielkopolska 02 obowiązywać będzie czasowe zwężenie jezdni związane z pracami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, a ponoć utrudnienia mają potrwać do 7 października. Myślę, że warto o tym wiedzieć, warto to śledzić, szczególnie kierowcy. Pozdrawiamy Was, dajcie głośniej, za chwilę u nas ostatni raport drogowy, a później na Facebooku poniedziałkowa zagadka dnia. Zapraszam.
1: Nordea na fali. Nordea na fali.

0: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot

0: Audiowiuk. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz

0: Reklama.
1: Tu Radio Nordo FM w poniedziałek i ostatni raport drogowy. Uwaga kierowcy, bo mamy dwie ważne informacje. Na początek jedziemy do Słupska i tutaj ulica Borcharta przejdzie gruntowną modernizację infrastruktury oświetleniowej. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w imieniu władz miasta oficjalnie podpisał umowę na realizację tej ważnej inwestycji drogowej. Za przeprowadzenie wszystkich prac odpowiada wyłoniona w przetargu lokalna firma ze Słupska, która w pierwszej kolejności zdemontuje starą zużytą instalację. W jej miejsce powstaną nowe słupy oświetleniowe z wysięgnikami oraz powiązana z nimi podziemna linia kablowa. Na już istniejących latarniach nastąpi wymiana dotychczasowych opraw na energooszczędne źródła światła typu LED. Projekt przewiduje również budowę kanału technologicznego wraz z niezbędnymi studniami. Przebudowa ta ma na celu nie tylko znaczną redukcję zużycia prądu przez miejską sieć, ale przede wszystkim poprawę widoczności oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo jest najważniejsze na drogach, a to jest raport drogowy Radia Nordo FM. I uwaga kierowcy, przenosimy się teraz do Gdyni, bo na Alei Zwycięstwa wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Jest ona związana ze zwężeniem jezdni w rejonie przystanku Zwycięstwa Wielkopolska 02. Zmiany są też związane z pracami polegającymi na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do wskazanej posesji. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 7 października. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. To tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a w Radiu Nordo za chwilę pogoda. Jak widać za oknem, pogoda bardziej przypomina nam dzisiaj końcówkę lata. W Wejherowie, w Gdyni, Rumi i Redzie i Słupsku około 20 stopni, sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Nad morzem 19 stopni, ale południowo-wschodni wiatr może być chwilami porywisty. Za to noc już zdecydowanie jesienna, od 8 do 10 stopni, nad samym morzem 12, a jutro jeszcze cieplej i dużo słońca, 21 stopni w całym regionie pokażą termometry, zatem ciepła kurtka na wieczór, ale okularów przeciwsłonecznych, no to jeszcze nie

0: i Meghan Trainor w Radiu Nordo FM. Do 18 Nordo na fali Robert Jastrzębski. Jeśli ktoś planuje zrobić sobie kawę, to nie ma się nad czym zastanawiać, bo u nas rozpoczynamy mały trening dla szarych komórek, czyli czas na zagadkę dnia, jak zwykle od poniedziałku do piątku, między 15 a 18. Próbujemy znaleźć trzycyfrowy kod, próbujemy rozszyfrować trzycyfrowy kod i mamy na to maksymalnie 3 próby i to wszystko dzieje się na Facebooku Radia Nordo FM. Zapraszam. A gramy dzisiaj o bilet do Filharmonii Wejherowskiej, bilet do kina oczywiście, a zwycięzcę i kod poznamy przed godziną 18, także macie troszkę czasu, a ja mam dla was 3 wskazówki. Pierwsza mówi, że kod jest liczbą parzystą. Tak dzisiaj zaczynamy, kod jest liczbą parzystą. No i tak właściwie to wszystko, jak na razie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie na radiowym czacie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl.

0: Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Miłośnicy sztuk wizualnych, malarstwa oraz rysunku stoją przed wyjątkową okazją, by zatopić się w niezwykle osobistym, refleksyjnym i zarazem dojrzałym świecie artystycznej ekspresji, który otwiera swoje drzwi w kameralnych przestrzeniach Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Wszystko za sprawą nowo przygotowanej, niezwykle dopracowanej ekspozycji pod tytułem Nie ci cierpliwość, stanowiącej szeroką, przekrojową i bogatą wystawę prac rysunkowych oraz malarskich autorstwa utalentowanego artysty młodego pokolenia, Macieja Nowackiego. Całe to ambitne przedsięwzięcie jest porywającą opowieścią o nieprzerwanym poszukiwaniu własnej drogi twórczej, fascynacji różnorodnymi formami plastycznymi oraz ciągłym, odważnym przekraczaniu dotychczasowych granic własnego warsztatu. Ekspozycja stanowi tym samym bezcenny zapis dynamicznego rozwoju autora na przestrzeni kluczowych lat jego edukacji artystycznej, obejmującej zarówno etap szkoły średniej, jak i studiów wyższych. Zgromadzone w Lęborskiej Galerii dzieła tworzą pamiętnik kolejnych etapów twórczych poszukiwań, ważnych prób i eksperymentów z materią, światłem oraz cieniem. Stanowią także dowód na konsekwentne i wytrwałe doskonalenie unikalnego, rozpoznawalnego języka plastycznego. To, co w szczególny sposób przyciąga uwagę odbiorców i budzi autentyczny zachwyt w prezentowanej twórczości Macieja Nowackiego, to niezwykła uważność skierowana na detale oraz dopracowanie każdego, nawet najmniejszego elementu płótna czy papieru. Prezentowane na wystawie prace udowadniają, że to właśnie pełna skupienia praca nad niuansami, fakturą i architekturą staje się dla artysty naturalnym punktem wyjścia do dalszego rozwoju, kształtowania artystycznej osobowości oraz budowania własnej niezależnej tożsamości w świecie sztuki. Dla wszystkich mieszkańców Lęborka, okolicznych miejscowości oraz gości odwiedzających region, którzy pragną na spokojnie zapoznać się z tą wyjątkową kolekcją, organizatorzy mają świetną wiadomość. Wystawa w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Dworcowej pozostanie dostępna dla publiczności przez cały miesiąc. Od 25 września aż do 25 października, dając każdemu idealną przestrzeń do osobistej refleksji nad współczesnym malarstwem i rysunkiem.

0: save the world. Słuchamy Radio Norda FM i do 18:00 jeszcze popołudniowy program Norda na fali. Dzisiaj dwie rzeczy, jakie chodzą mi po głowie, to kawa i jakieś dobre ciastko. A przy okazji, że mamy dzień jabłka, no to wiecie co, jakaś szarlotka, jabłecznik do kawy, mile widziany, prawda? W tle Radio Norda FM i w tle nasza zagadka dnia, to wszystko na Facebooku, są pierwsze propozycje. 928 i 289 od Magdaleny i jest z nami jeszcze pani Jolanta, proponuje 301. To ja jeszcze dodam wskazówkę numer 2, że w kodzie dzisiaj występują dwie identyczne cyfry i to na pewno oznacza, że żadna z dotychczasowych propozycji, na przykład pani Magdaleny, nie jest rozwiązaniem. Ale mamy 3 próby, więc może jeszcze się uda. Zatem łamiemy kod dalej, ostatnia wskazówka po 17, a za chwilę u nas kolejny serwis informacyjny, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.
3: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej

0: zaginiony podczas wojny trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji Maciej Wilk podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
1: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
0: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni, wówczas uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
0: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
3: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy, ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
0: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Dobra wiadomość dla uczniów szkoły podstawowej nr 9 w Rumi. Podpisana została tam umowa z wykonawcą na przebudowę znajdującego się na jej terenie patio. Szkoła podstawowa nr 9 w Rumi już niedługo będzie miała kolejny powód do dumy. Podpisana została umowa na realizację nowej miejskiej inwestycji w tym miejscu, czyli przebudowy wewnętrznego dziedzińca.
5: SP9 to jest największa szkoła w naszym mieście i rzeczywiście ten teren, który dotychczas był taki, że tak powiem, najmniej tam inwestowaliśmy środków, zostanie pięknie zmodernizowany dzięki uzyskaniu ogromnego dofinansowania, bo to jest dofinansowanie w wysokości 85% i cały projekt tego naszego dofinansowania to jest 47 milionów złotych na kilkanaście zadań. I jednym z nich jest właśnie patio przy SP9. Wartość projektu to ponad 500 000 złotych, 550 tysięcy i dzięki temu dofinansowaniu w wysokości 80% ten teren, który teraz jest, że tak powiem, tak troszkę zapomniały, będzie przepiękny, zielony mocno.
4: Mówi zastępca burmistrza Rumi Ariel Sinicki, ale przede wszystkim zyska nową funkcjonalność, z której korzystać będą uczniowie tej szkoły.
6: W okresie takim cieplejszym, wiosna, lato, kiedy jeszcze są zajęcia, trwają zajęcia lekcyjne, jest to takie miejsce, gdzie dzieci mogą spędzać przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu. Więc też ważne jest, żeby było miejscem bezpiecznym, żeby było miejscem właśnie takim przyjaznym, że można sobie usiąść, tak, można zabezpieczyć pojazd, którym przyjeżdżać dojeżdżają dzieci do szkoły, jest to też bardzo istotne. Ułatwi to na pewno im funkcjonowanie w szkole i nam na pewno też sprawi.

0: to wielką przyjemność, kiedy dzieci będą zadowolone. Będzie można spędzić tutaj czas między lekcjami, po lekcjach, rodzice będą mogli oczekiwać na dzieci, więc no, będzie to takie funkcjonalne miejsce, naprawdę przyjazne dla wszystkich.
1: Tłumaczy dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Rumi Daniel Hadam. A wszystko to już na wiosnę. Wykonawca na realizację wszystkich zakładanych prac ma bowiem pół roku od dnia podpisania umowy. Pozostaje więc już tylko poczekać na efekty tej inwestycji. Przebudowa przejazdu kolejowego przy ulicy Mireckiego i Topolowej zakończy się później niż pierwotnie zakładano. Wykonawca poinformował o przesunięciu terminu otwarcia. Nową datą zakończenia prac jest 16 października. Jak przekazał wykonawca, zmiana terminu wynika z wydłużenia robót branżowych z przyczyn niezależnych od spółki. Firma deklaruje jednocześnie, że podejmuje działania, aby możliwie szybko zakończyć pracę i związane z nimi utrudnienia. Do czasu udostępnienia przejazdu kierowcy muszą korzystać z wyznaczonej trasy zastępczej. Objazd prowadzi ulicą Czołgistów i został odpowiednio oznakowany. Przebudowa przejazdu jest częścią większego przedsięwzięcia prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, obejmującego modernizację linii kolejowej nr 229 na odcinku Lembork-Łeba. Termin zakończenia prac przy przejeździe został przesunięty o kolejny okres, a kierowcy nadal muszą uwzględniać zamknięcie tego połączenia w swoich trasach. Zgodnie z najnowszą informacją przekazaną przez wykonawcę, przejazd przy Mireckiego i Topolowej ma zostać otwarty 16 października. Nietypowa kradzież w Słupsku. Policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Lublina, który włamał się do kwiatomatu stojącego przy jednej z miejscowych kwiaciarni. Jego łupem padł bukiet kwiatów wart 150 zł. Według ustaleń policji mężczyzna podszedł do automatu, wybił łokciem szybę ochronną, wyciągnął znajdujące się w środku kwiaty i uciekł. Na miejsce wezwano funkcjonariusza, a właścicielka kwiaciarni przekazała im dokładny rysopis sprawcy. Szczególną uwagę zwracał jego strój. Mężczyzna był ubrany w jeansowy komplet i jasnoróżową koszulę, a na nogach miał mocno ubłocone gumowe kalosze. Charakterystyczny wygląd szybko naprowadził mundurowych na jego ślad. Już po kilku minutach policjanci zauważyli 32-latka na ulicy Norwida i go zatrzymali. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna tłumaczył, że ukradł kwiat z miłości do swojej partnerki, ponieważ nie miał pieniędzy na zakup bukietu. Romantyczny motyw nie uchronił go jednak przed odpowiedzialnością. Mieszkaniec Lublina trafił do policyjnego aresztu i ma usłyszeć zarzut kradzieży ze włamaniem. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Po dość ciepłym dniu przed nami chłodny wieczór i chłodna noc, ale dobra wiadomość jest taka, że te temperatury takie naprawdę solidne, koło 20 jutro powrócą, ale teraz musimy się nastawić na wieczór, który już będzie przynosił nam ochłodzenie. W nocy temperatura spadnie do 9-8 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia 20 mieliśmy w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Koblenicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Koło 19 stopni to był maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Zachmurzenie się nie zwiększa i nam nie popada.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: time.
1: Tu Radio Nord FM i Ray Dalton otwiera ostatnią godzinę w naszym poniedziałkowym spotkaniu w programie
0: Nord FM.
1: Tu Robert Jastrzębski. Mam pytanie, jakie macie plany na poniedziałkowy wieczór? Kawa, coś słodkiego, a może spacer nad morzem, zanim słońce schowa się dzisiaj za horyzontem, a schowa się o godzinie 18:21. Jak na...

0: 28 dzień września, no całkiem pogoda sprzyja w naszym regionie, prawda? Więc warto może przewietrzyć głowę. Dajcie znać, gdzie dzisiaj będziecie spacerować, w Wejherowie, w Rumi, w Redzie, w Gdyni, Lęborku czy Słupsku. Zabierzcie ze sobą Radio Norda FM, bo jeszcze u nas można dzisiaj coś wygrać. Można wygrać bilet do kina, do Filharmonii Wejherowskiej. To wszystko dzieje się na Facebooku. Wystarczy rozpracować trzycyfrowy kod. Do zagadki dnia za chwilę wrócimy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Przy takiej muzyce można pobiegać, prawda? Music Sound i Fast Boy. A pytanie, czy w ogóle lubicie biegać, a może wolicie spokojny marsz? W obu przypadkach słuchajcie nas o 17.30 w Wiadomościach Sportowych, bo w najbliższy piątek Stadion Miejski przy ulicy Mickiewicza ponownie zaprosi na akcję Rumia Biega. No właśnie, przez 30 minut każdy pokona tyle okrążeń, ile chce i potrafi bez presji, bez ścigania i we własnym tempie. Brzmi zachęcająco? No to zapisy na miejscu od godziny 18 do 18.15, udział jest bezpłatny, a po wysiłku będą drobne upominki. Bo wiecie, w Rumia Biega nie liczy się miejsce na mecie, tylko najważniejsze jest to, żeby wstać z kanapy i zrobić pierwszy krok, a to jest najtrudniejsze. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Lorda na fali.
2: Pour gasoline all over my desire.

0: Słuchajcie radia, radia Norda FM.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.

0: Reklama.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe informacje w Radiu Norda FM. Dużo emocji i aż 7 bramek w finale Pucharu Polski Kobiet Ergol.com na szczeblu wojewódzkim.

0: punkcie z rzutu wolnego trafiła Aleksandra Witczak. Do końca regulaminowego czasu gry wynik już się nie zmienił i potrzebna była dogrywka. W niej dominowały gdańszczanki. W 99 minucie Zuzanna Taras ponownie wyprowadziła AP 2010 Orlen na prowadzenie, a później dwukrotnie do siatki trafiła Iga Słupczewska w 112 minucie oraz w doliczonym czasie dogrywki. AP 2010 Orlen Gdańsk wygrał 5-2 i zdobył wojewódzki Puchar Polski Kobiet. Najlepszą zawodniczką finału wybrano Zuzannę Taras. W Centralnym Ośrodku Sportu Zetniewo trwa zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski w karate WKF. Wśród 39 zawodniczek i zawodników są m.in. medaliści tegorocznych Mistrzostw Europy Natalia Bulat i Szymon Budny. Kadrowicze przygotowują się do najważniejszej imprezy sezonu, czyli do Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów i U21. Zawody odbędą się od 14 do 18 października w Bielsku-Białej. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem tej imprezy, a na starcie spodziewani są reprezentanci około 115 krajów. Podczas zgrupowania zawodnicy Kumite pracują przede wszystkim nad taktyką i skutecznością ataku, natomiast reprezentanci kata doskonalą technikę, dynamikę i rytm wykonywanych układów. To drugie spotkanie kadry od momentu powołań. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Unii Karate, zgrupowanie w Sedniewie jest jednym z ostatnich etapów przygotowań przed Mistrzostwami Świata. W najbliższy piątek na Stadionie Miejskim przy ulicy Mickiewicza w Rumie odbędzie się kolejna edycja akcji Rumia Biega. Uczestnicy przez 30 minut będą mogli biegać lub maszerować, każdy w swoim tempie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rekreacyjny i jest skierowane zarówno do biegaczy, jak i osób, które wolą spokojny marsz. Zapisy będą prowadzone na miejscu od godziny 18 do 18.15. Udział jest bezpłatny, a na uczestników po zakończeniu aktywności czekają drobne upominki.
1: Jak zwykle o tej porze sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że będzie chłodno. 12 stopni to minimalna temperatura, którą na termometrach w nocy zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 9 w Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, 8 w Luzinie. Na barometrach wciąż wysokie wartości, około 1027 hektopaskali, zachmurzenie małe i umiarkowane, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Anastasia w Radiu Norda FM. Więcej takich hitów po godzinie 18 w programie Norda Party. A my zaglądamy do kina. Dzisiaj na początek Kino Fregata w Lęborku proponuje Kino dla Kobiet. I o godzinie 18 w ramach Kina dla Kobiet tutaj można obejrzeć Totalną Magię, część drugą. A w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie o godzinie 19 dzisiaj Hot Spot, a o godzinie 19.30 W Sercu Dziczy. I sprawdzamy, co jeszcze w Gdyni premierowo dzisiaj na pewno W Sercu Dziczy o godzinie 18.15 i o 20.40, Resident Evil o 19 i o 21 w IMAX-ie i o 21.30, Misja Zeus 100 dni 18.30 i 20.30 i jeszcze nowego Spidermana w Gdyni można obejrzeć dzisiaj o 20.50.
1: Norda na fali.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.

0: pama nadie.
1: No takie hity dzisiaj już graliśmy w Radiu Norda FM, że żałujcie, że z nami nie byliście, ale możecie to nadrobić, bo za chwilę Norda Party, a później fala sportowa. I tak się zapowiada dzisiejszy wieczór w Radiu Norda FM. A w Nordzie na fali czas rozstrzygnąć poniedziałkową zagadkę dnia. W komentarzach zrobiło się naprawdę gorąco, bo pojawiły się takie propozycje jak 003, 030, 010 i widziałem też kilka prawidłowych odpowiedzi. A szukany kod dzisiaj to 300, liczba 300, czyli parzysta liczba, występują w niej dwie identyczne cyfry, a suma wszystkich cyfr wynosi dokładnie 3. Wszystko tutaj się zgadza? A najszybciej prawidłowy i precyzyjny kod podała osoba, która podpisuje się na Facebooku jako Kamil Rico. Kamil Rico, tak jest. Wielkie gratulacje. Brawa, brawa. Panie Kamilu, bilet do kina w Filharmonii Wejherowskiej do odebrania u nas w redakcji. Zapraszamy do wiadomości prywatnej. Wszystkie wskazówki tam panu napiszemy. No właśnie, czy liczba 300 może być szczęśliwą liczbą na poniedziałek, na 28 dzień września? Być może tak, sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Komu się dzisiaj nie udało? Jutro po godzinie 15 zaczynamy ponownie. Robert Jastrzębski, do usłyszenia. Miłego wieczoru, cześć.
2: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka. Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
5: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe.

0: lub wysoką gorączkę.
1: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
2: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób podjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
1: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
3: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Lalka do kin wchodzi już w środę.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Droga krajowa nr 69 będzie nową trasą, która połączy S6 z elektrownią zlokalizowaną w gminie Choczewo. Na placu budowy tej drogi odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra energii i ministra infrastruktury. Pierwsze prace w terenie przebudowie drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubietowo-Kopalino ruszyły w kwietniu bieżącego roku. Obecnie wiemy już, że kolejna droga nad Bałtyk będzie miała numer 69.
5: W ramach naszych właściwości jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w ciągu 2 najbliższych lat zbudujemy prawie 30 km nowej drogi krajowej. Jesteśmy obecnie na odcinku, który jest najbardziej zaawansowany. Harmonogram wygląda tak, że jeszcze w przyszłym roku ten pierwszy odcinek, czyli ta ostatnia mila, bądź pierwsza mila, zależy jak to nazywa, będzie oddana do użytku właśnie na potrzeby budowy i realizacji elektrowni jądrowej, tak żeby poszczególni inwestorzy mogli przystępować do kolejnych etapów realizacji właśnie w swoich zakresach.
4: Mówi dyrektor GDDK IA Paweł Woźniak. Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów.
6: Infrastruktura, no jest oczywista, to jest krwiobieg, to jest kręgosłup inwestycji. Terminowe oddanie tej infrastruktury no, przyczyni się też do tego, że odciążymy lokalne drogi, którymi dzisiaj realizowany jest transport i ludzi, i materiałów na przyszły plac budowy. Chciałem też podziękować tutaj i Zarządowi Dróg Powiatowych i panu staroście Wejcharowskiemu, ale wszystkim włodarzom lokalnych gmin. No, dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie realizować w harmonogramie i w tempie tą budowę. Na tym nam wszystkim przede wszystkim zależy.
4: Tłumaczy prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Aktualnie prowadzone są prace na 5-kilometrowym fragmencie, który połączy teren budowy elektrowni jądrowej poprzez drogę pożarową z istniejącą siecią dróg publicznych. Na trasie głównej prowadzone są prace ziemne i melioracyjne, które obejmują m.in. dostawy materiałów na place składowe, wymianę gruntów słabonośnych i wzmocnienie podłoża. Obecnie zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 9%.
7: To będzie nie tylko wspaniałe miejsce, które będzie dawało nam czystą energię i które będzie impulsem rozwojowym dla naszej gospodarki, ale będzie też miejscem, w którym będą się pewnie osiedlać nowi mieszkańcy, które będzie się rozwijało, ale które też dzisiaj wymaga dobrej koordynacji z samorządem lokalnym.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka. We wrześniu tego roku Wojewoda Pomorska wydała decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli decyzję ZRID dla pozostałej części odcinka między Lubiatowem i drogą wojewódzką 213. Tym samym wykonawca prowadzi

0: Roboty na całym 11-kilometrowym fragmencie nowej trasy. Protokoły z sesji Rady Powiatu Lęborskiego nie zostały przyjęte. Radni zdecydowali o odłożeniu ich procedowania po tym, jak Teresa Osowska-Szary zwróciła uwagę na nieścisłości dotyczące m.in. liczby obecnych radnych i numeracji uchwał. Radna wskazała, że w dokumencie pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące kworum i obecności. Jak podkreślała, w jednym miejscu zapisano, że obecnych było 18 radnych, natomiast w innym system wykazał 19 osób. Zastrzeżenia dotyczyły także innych elementów protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego Mirosław Tandyk poinformował po wznowieniu obrad, że uwagi nie mogą zostać rozpatrzone w trybie przyspieszonym dla poprawek i uzupełnień do protokołu, ponieważ zostały zgłoszone już po rozpoczęciu sesji. Teresa Osowska-Szary przekonywała jednak, że dokument pozostaje w dokumentacji samorządu i dlatego wskazane błędy powinny zostać poprawione. W dyskusję włączyła się również radna Alicja Zajączkowska, która zwracała uwagę na znaczenie protokołu jako dokumentu pozostającego w archiwach. Ostatecznie Teresa Osowska-Szary złożyła wniosek o odłożenie procedowania nad protokołami, naniesienie poprawek i ich przyjęcie podczas kolejnej sesji. Wniosek został poddany pod głosowanie, wzięło w nim udział 19 radnych. Za odłożeniem procedowania opowiedziało się 18 osób, a jedna była przeciw. Tym samym przyjęcie protokołu zostało przełożone na kolejną sesję. Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna w Słupsku świętuje 75-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w piątek 25 września w siedzibie placówki. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu województwa i miasta, słupskich placówek medycznych, nauczyciele oraz emerytowani pedagodzy. Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły Marzena Osuch. Historia słupskiego medyka sięga końca lat 40. ubiegłego wieku, kiedy uruchomiono pierwsze kursy pielęgniarskie. W kolejnych dekadach w mieście działały m.in. szkoły pielęgniarskie i położnicze, a w 1962 roku otwarto 5-letnie liceum medyczne. Od 2021 roku placówka funkcjonuje jako Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna w Słupsku, kształci m.in. opiekunów medycznych, higienistki, asystentki stomatologiczne, techników masażystów, terapeutów zajęciowych, podologów oraz techników usług kosmetycznych. Nauka w szkole jest bezpłatna, placówka dysponuje specjalistycznymi pracowniami i nowoczesnym sprzętem, a i uczniowie osiągają bardzo wysoką zdawalność państwowych egzaminów zawodowych. Medyk angażuje się też w akcje prozdrowotne, wolontariat, krwiodawstwo oraz inicjatywy wspierające seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Dzisiaj zachód słońca przypadnie na 18:30, noc będzie chłodna. Naprawdę duża różnica temperatur między dniem a nocą będzie, bo w ciągu dnia max 20 stopni mieliśmy, a w nocy będziemy mieli 12 minimalnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kolnicy, 9 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, 8 w Luzinie. Przynajmniej zachmurzenie się nie zwiększono, dalej będzie od małego po umiarkowane i na opady deszczu w dalszym ciągu w ciągu nocy się nie zanosi.
1: Norda.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.
0: Norda Party.

0: Norda Party. Norda Party. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak Ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: 25 lat temu premierę miała

Piosenka I'm a Slave for You Britney Spears. Singiel wyznaczył nowy etap w karierze wokalistki, prezentując jej dojrzalsze brzmienie. Jak pokazują najnowsze dane, utwór wciąż zdobywa nowych odbiorców, z których wielu nie było jeszcze na świecie, gdy Britney po raz pierwszy wykonała go podczas pamiętnego występu z wężem.

0: Wydawnictwo wyznaczyło nowy etap w karierze Britney, która zaczęła odchodzić od wizerunku nastoletniej gwiazdy popu na rzecz bardziej dojrzałego brzmienia i stylu. Utwór stał się jednym z najważniejszych singli w dorobku Britney Spears. I'm a Slave for You dotarło do 27 miejsca amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100. W Wielkiej Brytanii singiel osiągnął 4. pozycję, a w wielu innych krajach znalazł się w pierwszej 10 zestawień. Choć od premiery tej piosenki minęło ćwierć wieku, utwór wciąż dociera do nowych odbiorców. Według danych Spotify przytoczonych przez magazyn Rolling Stone, ponad 55% odsłuchań piosenki w ostatnim miesiącu pochodziło od przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych w latach 1997-2012. Około 27% wszystkich odtworzeń wygenerowali użytkownicy urodzeni już po premierze singla. Oznacza to, że część słuchaczy poznaje utwór wiele lat po jego debiucie za pośrednictwem serwisów streamingowych, mediów społecznościowych i archiwalnych nagrań występów Britney Spears.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko

0: 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama. Nord

0: der Welt. Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Irena Landau, tajemnica. Była sobie kiedyś marchewka. Okropnie, strasznie, po prostu niesłychanie smutna marchewka.
2: Nikt mnie nie kocha, płakała. Nikt mnie nie chce. Taki chrzan, proszę bardzo, ludzie przez niego płaczą, a jednak go lubią. Robią z niego różne rzeczy. Rybkę z chrzanem, surówkę z chrzanem, szynkę z chrzanem, a przecież chrzan jest doprawdy do chrzanu. Albo cebula. Dodają ją do wszystkiego, płaczą i dodają do zupy, do sałatki, do drugiego dania. Przeze mnie nikt w kuchni nie płacze, jednak mnie lekceważą. Tam nie chcę marchewki grymaszą, ani gotowanej, ani tartej, ani w zupie, ani z rybką. To niesprawiedliwe. Jestem przecież dobra i taka ładna, pomarańczowa, prawie jak słońce. Jestem pyszna i w zupie jarzynowej, i z jabłuszkiem, gotowana i w surówce. Rosołu w ogóle nie da się beze mnie ugotować. Ale czy ktoś mnie docenia? Są nawet tacy, którzy wolą szpinak.
1: Tak narzekała marchewka i trzeba przyznać, miała trochę racji. Nie wiadomo dlaczego, mało kto w rodzinie ją cenił. Nawet dziadek, który chwalił wszystko, co babcia gotowała, na marchewkę nie chciał patrzeć.
3: Geniu, zabierz to,
1: wybrzydzał.
3: Już wolę podeszwę od buta.
1: Ale było takie miejsce, gdzie dziadek jadł marchewkę, bo każdy, kto przychodził do cioci Frani, nagle zmieniał zdanie. Po prostu ciocia znała tajemnicę marchewki. Kiedy ją ugotowała, zajadał się nią nawet dziadek.
3: Franka, jak ty to robisz?
1: Pytał.
3: U ciebie marchewka jest wspaniała.
1: To moja tajemnica, mówiła ciocia, i za nic nikomu nie powiem, że dodaję do niej trochę cukru i trochę pieprzu i masełko i dosyć długo ją gotuję. I rzeczywiście, nigdy nikomu tego nie zdradziła, a szkoda, ale może kto inny uratuje marchewkę i sprawi, że wszyscy ją polubią?
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
3: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
4: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
3: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.

0: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
1: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
0: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
0: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
3: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
0: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uwaga kierowcy, na Gdyńskiej Alei Zwycięstwa wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Ta związana jest ze zwężeniem jezdni w rejonie przystanku Zwycięstwa Wielkopolska 02. Zmiany są związane z pracami polegającymi na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do wskazanej posesji. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowane zostało na 7 października. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Gmina Główczyce podpisała porozumienie z województwem pomorskim dotyczące poprawy infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr 213. W ramach współpracy planowana jest budowa kilku nowych ciągów pieszo-rowerowych, które mają połączyć miejscowość i poprawić warunki poruszania się pieszych oraz rowerzystów. Planowane inwestycje obejmują 3 odcinki. Między Pobłociem a Cecenowem ma powstać ciąg pieszo-rowerowy o długości około 2,3 km po południowej stronie drogi wojewódzkiej. W Żelkowie przewidziano trasę o długości około 1,3 km, która ma przebiegać po północnej stronie drogi. Najdłuższy odcinek zaplanowano w Choćmirówku. Tam ciąg pieszo-rowerowy ma mieć około 5 km i zostać poprowadzony po obu stronach drogi. Inwestycje mają być realizowane przy współudziale i staraniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W ramach porozumienia gmina Główczyce zadeklarowała wsparcie finansowe oraz przygotowanie części dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem będzie przygotowanie inwestycji do realizacji. Planowane ciągi mają służyć zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym gminę. Ich budowa jest związana z poprawą warunków ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213. Łącznie zaplanowano około 8,6 km nowych ciągów pieszo-rowerowych w 3 lokalizacjach. Słupski Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, czyli Popularny Mechanik, świętuje 80-lecie działalności. Jubileusz rozpoczął się 19 września pokazem zabytkowych samochodów na ulicy Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się kilka dni później, 25 września. Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele Mariackim, a następnie uczestnicy przenieśli się do szkolnej hali sportowej, gdzie odbyła się Akademia Jubileuszowa. W wydarzeniu wzięła udział m.in. minister edukacji Barbara Nowacka. Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze momenty z 80-letniej historii szkoły i uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla jej społeczności. Absolwenci mogli też zwiedzić placówkę, zobaczyć współczesne pracownie oraz spotkać z dawnymi nauczycielami i kolegami. Mechanik rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1946 roku, a teraz pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych szkół technicznych i zawodowych w regionie. Kształci m.in. przyszłych mechaników, mechatroników, logistyków, spedytorów, robotyków oraz specjalistów branży motoryzacyjnej. Zwieńczeniem jubileuszu był bal absolwentów, który odbył się w Kobylnicy.

0: Do wypadku na drodze wojewódzkiej 218 doszło w minioną niedzielę. Zderzyły się dwa motocykle i samochód osobowy. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały około godziny 13. Do wypadku doszło w miejscowości Mała Piaśnica w powiecie puckim. W zdarzeniu drogowym udział wzięły dwa motocykle i samochód osobowy. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci, a więcej o samym wypadku przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Przed nami dość chłodna noc, zresztą jak wszystkie ostatnie noce. Na termometrach minimalnie zobaczymy 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnic, 9 w Wejherowie, Reziorumie, Gnieminie, 8 w Luzinie. Na barometrach za to wciąż wysokie wartości się utrzymuje, około 1027 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie małe, jedynie może momentami umiarkowane, za to bez opadów deszczu. Jutro w ciągu dnia również nam nie popada.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Agnieszka Chmielnik. Witam Cię serdecznie, Agnieszko.
3: Witam Cię serdecznie, Jacku.
2: Dzisiaj porozmawiamy o randkowaniu.
3: Tak jest.
2: Randkujesz z mężem?
3: Randkujemy. Mamy zasadę co najmniej raz w miesiącu wyjścia na randkę.
2: Ja też randkuję z żoną.

0: Więc my randkujemy, ale są tacy, którzy chcieliby porandkować, a niekoniecznie mają tą osobę do randkowania. No i co, jest chyba pomysł, żeby temu zaradzić?
1: Tak, z takich naszych wspólnych tutaj parę miesięcy temu rozmów na kanapie, a raczej na fotelach, wyszło, że mamy jakąś taką wspólną inicjatywę i zaczynamy.
0: Zaczynamy. Speed dates. Czyli co, szybkie randki, tak po polsku?
1: Tak jest.
0: O co w tym wszystkim chodzi, może opowiedz?
1: Przede wszystkim chodzi o to, że nie ma żadnego ryzyka, skrępowania, jakiegoś stresu pierwszej randki. Robimy spotkanie, podczas którego mamy 15 minut na zapoznanie każdej z osób, która oczywiście najpierw się do nas tutaj zgłosi. Mamy 12 stolików, więc 12 mężczyzn, 12 kobiet. Jest określony przedział wiekowy. Zaczniemy od 35-50. A potem zobaczymy, jak to pójdzie dalej, bo na pewno inne kategorie wiekowe też będziemy realizować. I 15 minut, dzwoneczek, po 15 minutach przesiadamy się, poznajemy kolejną osobę. Jeżeli jesteśmy zainteresowani dalszym poznawaniem kobiety, mężczyzny, są takie ankiety, żeby o co chodzi, żeby nie było żadnego skrępowania, żeby nie musieć komuś powiedzieć wprost, słuchaj, nie dzięki, to nie dla mnie, albo chcę się z tobą umówić, tylko ankiety, które potem dostajemy. I jeżeli jest zaznaczone z obu stron, tak jestem zainteresowany, tak jestem zainteresowana, kontaktujemy Państwa ze sobą i liczymy na kolejne spotkania, czy w kawiarni Pegas, czy w Teatrze Enza.
0: To właśnie, no bo tutaj trzeba byłoby wspomnieć o tym, że to wydarzenie jest realizowane wspólnie przez kawiarnię telewizyjną Pegas i...
1: Teatr Enza.
0: Ty jesteś taką matką chrzestną tego.
1: Tak, a ty ojcem chrzestny.
0: Tak, to trochę tak. Więc idea jest taka, żeby ludzie mogli się poznać, bo no powiedzmy sobie szczerze, takie randkowanie twarzą w twarz jest już coraz rzadsze, prawda?
1: Tak, no w ogóle bardzo dużo z tych pierwszych spotkań przesiadło się do internetu. Tak jak obserwuję czy moich bliskich przyjaciół, czy dalszych znajomych, to nie wszyscy w to potrafią. I tak sobie, ja akurat jestem szczęśliwą żoną, ale myślę sobie, że gdybym była samotna, to byłoby dla mnie trudne jakoś w pewnym sensie zareklamować się w internecie, wybrać jakieś konkretne zdjęcie, dać jakiś opis, jakieś, nie wiem, trzy słowa o sobie. To jest trudne. A jeżeli mamy 15 minut, to ja jestem w stanie spotkać, spojrzeć w oczy, wypowiedzieć się, w ogóle zapytać o coś, co, a nie tylko kliknąć i przesunąć. To jest, wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie szybkim i tak jak szybkie są te takie aplikacje do klikania, tak samo szybko może być też to spotkanie twarzą w twarz.
0: Tutaj podczas tych spotkań nie tylko pierwsze wrażenie będzie istotne, ale również to drugie, to trzecie. No tak. Bo w aplikacjach to widzimy, jak ktoś wygląda, pewnie po 17 filtrach różnych, bo to teraz przecież modne jest. I później możemy się zdziwić bardzo. A tutaj spotykamy się na żywo, rozmawiamy. A czy będą jakieś propozycje tematów, czy jakby zostawiamy tutaj to wszystko otwarte, czy to jeszcze na razie jest owiane mgłą tajemnicy?
1: To znaczy nie, to nie jest żadna tajemnica. Będzie taka mała lista pomocnicza, nazwijmy to, jakieś kilku pytań, które można zadać, jeżeli na przykład rozmowa się nie kleja, albo jeżeli jesteśmy rzeczywiście w takim stresie, że nie potrafimy z siebie, bo czasami tak bywa, tak?
0: No tak.
1: Nie potrafimy z siebie wydusić słowa i można spojrzeć, można zapytać, można z tego skorzystać, a można też nie korzystać. To jest naprawdę duża dowolność. Też zależy mi, żeby to było w takiej raczej swobodnej atmosferze i myślę, że Pegas jest do tego idealnym miejscem.
0: Ja się bardzo cieszę, że tak myślisz. Ja też tak uważam. I chciałem tutaj, żebyśmy podkreślili jeszcze jedną istotną rzecz. To też nie chodzi o to, żeby 12 par wyszło z Pegaza.
1: Oczywiście, że tak. W ogóle nie muszą wyjść żadne pary. A jeżeli ja poznam przyjaciela na całe życie, to też będzie super. Albo nie ma też jakiegoś, nie wiem, straty czasu na przykład. Przez około półtorej godziny poznamy 12 osób i spędzimy razem jakiś mały odcinek swojego życia. No, albo to pójdzie, albo nie. Nie ma właśnie... Bardzo podoba mi się w tej formie speed datingu, że to jakby to nie jest jakieś takie obciążające, że to nie jest na przykład, nie wiem, jak się z kimś umawiam po raz pierwszy, to ja to sobie tak wyobrażam, że nie wiem, umawiamy się na kolację, no nie wiem, nie wypada wyjść po 15 minutach, no prawda? Tak. Albo, nie wiem, zniknąć niby to w toalecie, a potem nagle jedna osoba zostaje. To jest nieprzyjemne. A tutaj nie ma tego ryzyka.
0: Co jest najważniejsze, no to też nie ma tego ryzyka, jeśli mówimy już o jakieś kolacje czy spotkania, związane z kwestiami finansowymi, tak? No bo tutaj, i to też jest bardzo ważne na samym początku, że w tym takim bilecie, w cudzysłowie oczywiście bilecie,

0: się wstępu. Jest również kawa.
1: Tak.
0: Więc właściwie tak naprawdę to możemy tylko zyskać.
1: Dokładnie tak.
0: Jak myślisz, bo wiem, że robiłaś taki dosyć duży research, jeśli chodzi o to. To nie jest taka prosta sprawa, żeby coś takiego zorganizować.
1: Nie jest, ale myślę, że jakby pierwsza edycja da nam też jakieś takie wskazówki na każdą kolejną. A poza tym mam taką zaufaną osobę, która dla mnie specjalnie chodzi na takie speed datingi i robi notatki, więc mam wrażenie, że wiem bardzo dużo już na ten temat.
0: W Słupsku takie rzeczy się jeszcze nie odbywały?
1: Nie wydaje mi się, albo przynajmniej taka informacja do mnie nie dotarła, ale nie słyszałam nigdy.
0: No więc spróbujmy, zobaczymy. Ja jestem przekonany, że samo poznawanie drugiego człowieka jest taką wartością samą w sobie i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy często ludzie są samotni, tak? Mamy mnóstwo ludzi dookoła, ale tak naprawdę osoby takiej drugiej strony można porozmawiać bez żadnych zobowiązań, bez żadnych podtekstów, tylko po prostu porozmawiać. No tutaj może być to taka fajna przestrzeń, żeby kogoś poznać.
1: Dokładnie tak. Ludzie mają różne guilty pleasures i moim na przykład jest oglądanie programów randkowych. Uwielbiam to. I jak sobie wyobrażam już, że dzieje się to spotkanie, że patrzymy na jakąś taką energię, trochę tajemniczą, trochę nieoczywistą, ja się nie mogę doczekać. Naprawdę. Ja na przykład uwielbiam zakochanych ludzi. Uwielbiam oglądać filmy o miłości. To jest po prostu coś, co mnie bardzo ciekawi, ekscytuje, zastanawia bardzo często. Więc mam nadzieję, że taka pierwsza edycja naszego speed datingu okaże się sukcesem i będą już tylko kolejne.
0: No na pewno mamy takie w planach, bo tak jak wspomniałaś na samym początku, podzieliliśmy to trochę wiekowo. Idea była taka, żeby osoby mniej więcej zbliżone do siebie wiekowo mogły się spotykać, a nie osoby, które są bardzo od siebie oddalone.
1: Tak jest.
0: Choć tak też się może gdzieś w przyszłości zdarzyć,
1: oczywiście,
0: że będzie kategoria
1: tak.
0: Open na przykład.
1: Będzie kategoria Open na pewno. Chcielibyśmy zacząć chyba od takiej kategorii, żeby jakby na różnym etapie wieku jesteśmy też na różnym etapie swojego życia. I tutaj wydaje mi się, że to będzie dosyć taka bezpieczna furtka 35-50. Myślę, że to jest przedział wiekowy, w którym totalnie jesteśmy w stanie się dogadać. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te skrajne lata, to wciąż jakby tematów, czy do rozmów, czy na, no błagam, na 15 minut to w ogóle nie trzeba mieć, też Bóg wie ilu tematów, tak? To jest tylko 15 minut. I wydaje mi się, że będzie to strzał w dziesiątkę.
0: To powiedzmy w takim razie, gdzie się można zapisywać, znaczy pewnie się Państwo domyślacie, gdzie się można zapisywać, ale powiedzmy, gdzie się można zapisywać, jak się można zapisywać, kto się może, może ktoś kogoś zapisać?
1: Nie, wydaje mi się, że trzeba to robić osobiście.
0: Bo tak się właśnie teraz zastanawiam, nie? Na przykład, nie wiem, ktoś stwierdza, że ta osoba jest samotna i umówi go na... Ale to wtedy mógłby ten ktoś nie przyjść, prawda?
1: Mógłby ktoś nie przyjść, a nie chcemy takiego też jakby ryzyka, że jeden ze stolików będzie pusty, tak? Zapisujemy się przy barze w kawiarni telewizyjnej Pegas lub pod podanym tutaj w opisie naszym numerze telefonu. Ale chyba najlepiej i najlepszą możliwą opcją jest po prostu przyjście tutaj na kawkę.
0: Zobaczenie miejsca, tak.
1: Tak, zobaczenie miejsca, wyobrażenie sobie siebie, afirmacja. Więc zapisujemy się tutaj.
0: Ilość miejsc, tak jak wspomniałaś, jest ograniczona.
1: Tak.
0: Jeśli chodzi o randkowanie, no, mamy takie bilety, a la bilety, tak? W cenie biletów jest oczywiście kawa i to kawa do wyboru, jaką ktoś sobie wybierze, czy to będzie kawa z mlekiem, latte, cappuccino, czy moja ulubiona czarna. I myślę, że to też jest dodatkowy pomysł i sposób, żeby spróbować kawy, napić się z kimś kawy albo z 12 osobami.
1: Jak najbardziej.
0: W takim razie, szanowni Państwo, my serdecznie zapraszamy do randkowania. Do randkowania w kawiarni telewizyjnej Pegas zaprasza Teatr Tańca Enza.
1: Teatr Enza.
0: A już teraz nie tańca, nie tańca, oczywiście. Ja zawsze jeszcze, bo przecież tyle lat już macie i ten taniec się tam gdzieś zawsze wkrada, a wy już jesteście tak szeroko, że nie tylko tańczycie, ale również teatralnie się rozwijacie bardzo mocno, więc Teatr Enza.
1: Tak jest.
0: I kawiarnia telewizyjna Pegas. Zapraszamy serdecznie.
1: 18 października, godzina 17, speed date.
2: Norda Party. Norda Party.

0: Radia, Norda FM. Norda Party. Norda
1: Party. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: programie Godzina przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marlena Pepłowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Witamy.
1: Witam, dzień dobry.
0: Piękny jubileusz, 80-lecie, już za chwilę będziemy mieli główne uroczystości. I powiedzmy, wyjdźmy właśnie od tego jubileuszu. Jak świętujecie jako szkoła liczbę naprawdę godną uznania, czyli 80 lat działalności?
1: Może zacznę od tego, że wicedyrektorem szkoły jestem zaledwie niemalże od 10 lat, natomiast z mechanikiem jestem już związana 22 lata, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy już starym, dobrym małżeństwem i przeżyliśmy wiele. Wspólnie świętowaliśmy 60-lecie, 70-lecie, no i przed nami 80. urodziny mechanika. W związku z tym nie było innej opcji, niż zorganizować je bardzo hucznie. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że zaczynamy działać już pod koniec roku, poprzedniego roku szkolnego. No i machina ruszyła. Zaczęliśmy od tego, że głównym takim inicjatorem i pomysłodawczynią całego programu, całej koncepcji, jak ten jubileusz ma wyglądać, naszym sercem, rozumem, reżyserką, krytykiem, scenografką, została nauczycielka języka angielskiego Asia Delmer-Żółtowska i ona wpadła na genialny pomysł, jak moglibyśmy ten jubileusz obchodzić, i w pierwszej kolejności zaproponowała motyw przewodni, czy motywem przewodni będzie drzewo jarzębiny. Wydawałoby się, że szkoła techniczna, mechanik, wcześniej zespół szkół mechaniczno-informatycznych, teraz zespół szkół ponadgimnazjalnych, teraz zespół szkół mechaniczno-informatycznych, więc z jarzębiną nie mamy za wiele do czynienia, więc mi od razu się nasunęło pytanie, dlaczego jarzębina? Skąd ten motyw jarzębiny, bo ona występuje wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. I teraz tak naprawdę motywy były dwa. Po pierwsze, ponad 30 lat temu jedna z nauczycielek, nasza polonistka Monika Ziemienowicz, wspólnie z uczniami zasadziła dwa drzewa jarzębiny na terenie przed szkołą i te drzewa już w tej chwili są okazałe, ogromne i przypominają nam o tym, o upływie czasu i o tym, że szkoła się rozwija i że ten czas upływa, jest nieubłaganie. Natomiast drugi motyw był taki, że jarzębina jest drzewem, które jest bardzo odporne, wysoce odporne na działanie natury, jest odporna na warunki atmosferyczne i ona ma symbolizować i utożsamiać się z naszymi absolwentami, którzy poprzez zdobytą wiedzę i nabyte kompetencje społeczne, rozmaite, są przygotowani do tego, żeby zmagać się z wyzwaniami

0: owocami dorosłego życia. A druga rzecz jest taka, że jej czerwone owoce mają z kolei przypominać o tej energii, młodości, emocjach, które przez lata towarzyszą murom naszej szkoły.
1: 9 października główna część obchodów będzie miała miejsce, więc odrobinę wybiegnijmy sobie w tą najbliższą przyszłość. Jak będą wyglądały te obchody? Jak ten ważny niewątpliwie dla szkoły dzień będzie się prezentował?
0: Same obchody rozpoczynamy oczywiście o godzinie 11 i już trwają próby. Od kilku tygodni trwają próby do części artystycznej. Cały scenariusz części artystycznej, nazywam to częścią artystyczną, ale jak państwo będziecie mieli okazję w tym uczestniczyć, zobaczycie, że to jest swoistego rodzaju spektakl teatralny. Cały scenariusz powstawał przez wakacje. I teraz istotne jest to, że oprócz tego, że mamy drzewo jarzębiny, które jest stricte związane z naszym jubileuszem, towarzyszy nam również hasło. Technika zmienia się, natura trwa, a szkoła łączy pokolenia. I ten spektakl, czy to wystąpienie, ta część artystyczna, którą będziemy mogli przedstawić naszym gościom, uczniom, absolwentom, rodzicom, przyjaciołom naszej szkoły, będzie swoistym łączeniem pokoleń. Bo będą w nim brali udział zarówno uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, jak również zaprosiliśmy do udziału w tym spektaklu, w tej części artystycznej naszych absolwentów, wyjątkowo uzdolnionych wokalnie muzyków, którzy nas zaszczycą nas swoją obecnością, są obecni na próbach, po pracy. Także łączymy pokolenia i to będzie ta pierwsza część, taka część oficjalna połączona z częścią artystyczną, zakończona bankietem dla zaproszonych gości, pracowników szkoły. Oczywiście po samej uroczystości będzie, czy też w trakcie, tudzież przed, będzie można sobie zrobić zdjęcie na specjalnie zamówionej jubiluszowej ściance, będzie można skorzystać z fotobudki, będzie można oczywiście przejść się korytarzami naszej szkoły, pozwiedzać sale lekcyjne, wpisać się do księgi pamiątkowej. Naprawdę jesteśmy otwarci, szkoła jest otwarta dla wszystkich osób, które tego dnia będą chciały z nami świętować ten 80. jubileusz.
1: Podkreślamy międzypokoleniowość tego wydarzenia. Czy już wiecie, że pojawią się może absolwenci z dawnych lat, czy ludzie, którzy naprawdę lata temu, wręcz pokolenia temu w tych murach szkoły żyli, działali, uczyli się?
0: Jak najbardziej. Również w czasie wakacji nauczyciel w zawodzie technik programista Grzegorz Kołodka napisał specjalny program, stworzył specjalny formularz, który umożliwia zarówno naszym absolwentom, byłym pracownikom, emerytowanym nauczycielom, czy też przyjaciołom naszej szkoły, umożliwia zarejestrowanie się swojego udziału w obchodach jubileuszu. Bardzo prosta rzecz. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową zsmi.pl, na nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook, tudzież znaleźć baner, mamy usytuowane banery w okolicach szkoły, gdzie znajdują się kody kreskowe. Wystarczy skorzystać z tego kodu, on automatycznie nas przenosi do formularza, gdzie wystarczy wpisać imię, nazwisko, swój adres mailowy i w tym momencie jesteście państwo zarejestrowani i możecie wziąć udział w tych obchodach. Dla tych z państwa, którzy nie są w stanie zrobić tego samodzielnie, wystarczy zadzwonić do szkoły i pracownicy sekretariatu taką osobę zarejestrują. Jesteśmy na bieżąco, śledzimy listę zarejestrowanych gości. Wśród nich są i nasi absolwenci sprzed lat, są nasi nauczyciele, jest wielu przyjaciół szkoły, są pracownicy zakładów, z którymi współpracujemy. Także ta lista faktycznie z dnia na dzień się rozrasta.
1: Z tego co wiem, obchody to nie jest właśnie tylko ten jeden dzień, ale to jest mnóstwo różnych wydarzeń sportowych, fotograficznych. Tego wszystkiego dzieje się naprawdę dużo. Tak. Powiedzmy sobie pokrótce, co tam ciekawego się jeszcze dzieje?
0: Dzieje się bardzo dużo. Został w pierwszej kolejności, w ogóle sam jubileusz rozpoczęliśmy 1 września. 1 września, tuż po inauguracji roku szkolnego, została odsłonięta tablica pamiątkowa i zostało wsadzone drzewo jarzębiny, symboliczny żywy ślad w czasie. Natomiast co się dzieje dalej? No, ogłosiliśmy również konkurs fotograficzny, mechanik w obiektywie. Już dziś właśnie zbiera się komisja konkursowa,

0: która wyłoni zwycięzców. I oczywiście nagrodzone zwycięskie prace zostaną wydrukowane w dużym formacie i zostaną usytuowane, umieszczone na holu głównym szkoły podczas samej uroczystości. Natomiast później miejmy nadzieję, że w pięknych ramach zawisną w salach lekcyjnych lub na holu szkoły. 2 października odbędzie się meeting lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, zarówno z miasta Lęborka, jak i z powiatu lęborskiego. Oczywiście mamy przygotowane specjalne jubileuszowe medale, puchary, dyplomy. Będziemy mogli zrobić zdjęcie sobie na właśnie naszej jubileuszowej ściance. I połączyliśmy to również z niezwykle ważną dla nas akcją charytatywną. Tego też dnia będzie kiermasz wypieków, z którego całkowity koszt zostanie przeznaczony na dalszą rehabilitację naszego ucznia, który miesiąc temu przeszedł bardzo poważną operację przeszczepu serca. Jesteśmy z nim cały czas, chcemy wspierać jego rodzinę, w związku z tym zachęcamy również do tego, żeby uczestniczyć w tym kiermaszu. A dla osób, które będą kibicować, jest specjalna niespodzianka, będzie można pograć w darta.
1: Szkoła obchodzi 80 lat. Dla mieszkańców Lęborka to jest miejsce znane. Tak naprawdę mieszkańcom Lęborka mechanika przedstawiać nie trzeba, ale są ludzie, którzy mogą tutaj pierwszy raz słyszeć o tej szkole, nie mieszkają w Lęborku, może nigdy nie byli w Lęborku, więc specjalnie dla nich pokrótce powiedzmy, co to w ogóle jest za szkoła.
0: Jesteśmy stricte szkołą techniczną, czyli kształcimy w 2 typach szkół, czyli w technikum, akurat w naszym przypadku technikum numer 4 i w branżowej szkole pierwszego stopnia. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku pracy i istotne jest dla nas to, żeby kształcić uczniów w tych zawodach, w których są w stanie znaleźć zatrudnienie tuż po ukończeniu szkoły. Kształcimy w takich zawodach jak technik elektryk, technik mechatronik, programista, informatyk. Przymierzamy się w przyszłym roku do technika cyberbezpieczeństwa. Niedawno stanęliśmy w bardzo ważnym dla nas konkursie organizowanym przez Polskie Elektrownie Jądrowe na otwarcie takiego pilotażowego kierunku technik energetyki jądrowej. Proszę trzymać za nas kciuki, być może nam się to uda. No i oczywiście kształcimy w branżowej szkole pierwszego stopnia, w klasie zawodowej, w rozmaitych zawodach, ale stricte związanych z naszą branżą, z branżą mechaniczną, mechatroniczną, elektryczną i elektroniczną.
1: Branże właśnie, o których tutaj powiedzieliśmy, to są jedne z takich najszybciej rozwijających się branży, które najbardziej postępują do przodu i zmieniają się przez lata. Tak, i jednocześnie można w ten sposób powiedzieć, że i szkoła przez lata się zmienia, skoro podąża właśnie za tymi branżami, jak już tutaj przed sekundą powiedzieliśmy, jest na bieżąco, bo plany są już naprawdę ambitne.
0: I są ambitne. Zawsze staramy się być o krok do przodu. Innowacyjność naszej szkoły polega też na tym, że my współpracujemy z 5 dużymi firmami znajdującymi się na terenie miasta Lęborka. Jedna z nich znajduje się poza miastem Lęborkiem. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że nasi uczniowie technikum odbywają, jak również branżowej szkoły w zawodzie mechanik monter, odbywają zajęcia praktyczne nie w pracowni szkolnej, ale raz w tygodniu odbywają zajęcia praktyczne na terenie tych zakładów. Więc dzięki temu już od początku nauki poznają specyfikę i sposób funkcjonowania takiego zakładu. Stricte już przygotowujemy ich pod kątem tego, że tuż po zakończeniu szkoły będą mogli podjąć pracę w takim zakładzie. Więc staramy się kształcić w dużej mierze, zwracać uwagę na kształcenie praktyczne. Teoria jest bardzo istotna, ale praktyka jest dużo ważniejsza.
1: Obchody jubileuszowe to czas, w którym zarówno ludzie, którzy uczyli się w tej szkole kiedyś albo pracowali, mogą zobaczyć, jak ona się zmieniła, ale również może przyszli uczniowie po raz pierwszy przekroczą mury placówki i przekonają się, że chcą właśnie w tym miejscu się kiedyś uczyć. Więc jaki wizerunek w czasie jubileuszu szkoła chce zaprezentować i po takich odwiedzinach w szkole, jaki powinniśmy sobie wyrobić zdanie na temat mechanika?
0: To, co powiedziałam wcześniej, my jesteśmy szkołą, która otwarta jest na dialog. Staramy się być partnerem dla ucznia, staramy się cały czas rozwijać, staramy się zapewniać uczniowi spokój i bezpieczeństwo. Dla mnie najistotniejsze jako wicedyrektora szkoły jest to, żeby rodzic, wysyłając ucznia do szkoły,

0: decydując się na to, że jego dziecko będzie naszym uczniem i będzie codziennie przekraczać mury, czy też drzwi naszej szkoły, że ono będzie czuło się bezpiecznie, że będziemy szli z duchem czasu. Bardzo istotne jest to i podkreślam to wielokrotnie w rozmowach zarówno z uczniami, jak i z rodzicami naszych przyszłych uczniów, że aspekt dydaktyczny jest w szkole bardzo ważny, natomiast nie zapominajmy o tym aspekcie wychowawczym. To, jak ważne jest to, ile czasu poświęcamy na to, żeby uczeń mógł integrować się z klasą, żeby mógł pojechać do teatru, żeby mógł pojechać na wycieczkę, czyli ten aspekt, który pozwala nam nieco bardziej wyjść poza mury szkoły.
1: I na tej myśli zakończymy już naszą rozmowę. Mi pozostaje tylko życzyć przynajmniej kolejnych 80 lat działalności. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Marlena Pepłowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.

0: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie po uderzeniu drona blisko granicy. Ceny żywności w górę pod koniec roku, są takie prognozy. To będzie odwet za stracony mundial. Za kilkanaście minut mecz Polska-Szwecja. Marcin Krzemiński. Właśnie powinno ruszać zwołane przez wojewodę lubelskiego posiedzenie sztabu kryzysowego. Wezmą w nim udział m.in. służby mundurowe. To po tym, jak po południu w pobliżu przejścia w Dorohusku spadł rosyjski dron. Jak informują służby i rządzący, doszło do tego prawdopodobnie około 2 kilometrów od granicy z Ukrainą. Według wójta Dorohuska odrzutowy bezzałogowiec uderzył obok starego terminala. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. Zawyły syreny, alarm jednak po kilku minutach odwołano. Wznowiono też odprawy na przejściach w Dorohusku i Zosinie. Według szefa Ministerstwa Obrony nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodam, że nieco ponad godzinę temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ponowny alert dla tym razem 2 województw lubelskiego i podkarpackiego. Znów związany z rosyjskimi atakami w Ukrainie i prewencyjnymi działaniami polskiego lotnictwa. Po kilkunastu minutach alert jednak odwołano. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
1: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
0: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym na czas działań służb. Z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie.

0: Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
1: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady ciśniny Ormus. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu, teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski za trzy kwadranse zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Ale mimo, że kontekst meczu w Lidze Narodów jest oczywisty, selekcjoner Jan Urban zarzeka się, że on sam i jego piłkarze nie traktują wieczornego spotkania w kategorii odwetu.
2: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
0: Mecz Szwecja-Polska o 20:45.
3: Michał Jaros, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli. W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
4: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy dwa dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przyszkolna to nasza wspólna troska.
3: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka, a tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
5: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem zakładamy, że to musi się zadziać, 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
3: Tłumaczy zastępca burmistrza Rumi Maria Bochniak. Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli. Placówka kosztować ma blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota. Wszystko gotowe ma być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku. Plac Pokoju w Lęborku zamienił się w motoryzacyjne miasteczko. W centrum miasta odbył się charytatywny piknik, podczas którego można było zobaczyć m.in. Ferrari, Lamborghini i McLarena. Wydarzenie połączyło motoryzacyjne atrakcje ze zbiórką pieniędzy na działania fundacji. Na uczestników czekały samochody o mocy sięgającej ponad 1000 koni mechanicznych oraz profesjonalny samochód do driftu. Osoby wspierające prowadzoną podczas wydarzenia zbiórkę mogły również skorzystać z przejażdżki na miejscu pasażera jednego z prezentowanych super samochodów. Organizatorzy przygotowali atrakcje także dla dzieci. Na placu pokoju pojawiły się m.in. dmuchańce elektryczne, motorki, animacje stanowiska do malowania twarzy, kolorowe warkoczyki oraz wata cukrowa. Piknik miał charakter charytatywny. Zebrane podczas wydarzenia środki zostaną przeznaczone na działania charytatywne, w tym na zakup nowoczesnych keretek służących do transportu dzieci. Motoryzacyjne wydarzenie zakończyło się wieczorem przez kilka godzin. Plac pokoju był miejscem spotkania miłośników samochodów, rodzin z dziećmi oraz osób, które chciały wesprzeć prowadzoną zbiórkę. Na miejscu można było nie tylko oglądać wyjątkowe auta, ale również skorzystać z przygotowanych atrakcji. Charytatywny piknik motoryzacyjny na placu pokoju w Lęborku odbył się w niedzielę 27 września w godzinach 10:20. Policyjny dron wspierał słupską drogówkę podczas akcji Bezpieczny Pieszy. Funkcjonariusze kontrolowali zachowanie kierowców i pieszych w rejonie przejść na terenie Słupska i powiatu. Bezzałogowiec Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku obserwował z powietrza m.in. sytuacje, w których kierowcy wyprzedzali inne samochody bezpośrednio przed przejściem lub na pasach. Policjanci zwracali także uwagę na przekraczanie prędkości w miejscach, gdzie odbywa się intensywny ruch pieszych. Informacje o zarejestrowanych wykroczeniach trafiały do patroli znajdujących się na drogach, które zatrzymywały kierowców do kontroli. W czasie działań słupscy policjanci podjęli blisko 140 interwencji. Najpoważniejsze naruszenia przepisów kończyły się mandatami w wysokości 1500 zł oraz 15 punktami karnymi. Akcja Bezpieczny Pieszy

0: była częścią działań prowadzonych w całym województwie pomorskim. Jej głównym celem było ograniczenie niebezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych. Noc pogodowo nas nie zaskoczy ani na plus, ani na minus. Będzie dość chłodno, choć nie przerażająco zimno. 12 stopni to minimalna temperatura, która towarzyszyć nam będzie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 9 w Wejherowie, Redzie, Rumignie, minie 8 w Luzinie. Na barometrach około 1027 hektopaskali, czyli dość wysokie ciśnienie, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przez cały dzień nam towarzyszyło małe i umiarkowane i to się nie zmienia.
1: Norda.

0: Radia Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Są sportowcy, którzy zdobywają medale. Są też tacy, którzy na długo zmieniają historię swojego miasta. Hubert Skrzypczak należał do tej drugiej grupy. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga. We wrześniu odbył się w Wejherowie pierwszy memoriał imienia Huberta Skrzypczaka. Pomysł zorganizowania wydarzenia wyszedł ze środowiska Wejherowskiego Klubu Bokserskiego. Dla inicjatora memoriału Wojciecha Wasiakowskiego miał ono także bardzo osobisty wymiar.
3: Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować naszemu klubowi pierwszy memoriał pana Huberta Skrzypczaka. Jest to najwybitniejszy polski wejherowski sportowiec, najwybitniejszy wejherowski pięściarz, mój osobiście trener. Czerpałem całą wiedzę i doświadczenie od pana Huberta. To się dzisiaj przekłada na nasze

0: wielkie sukcesy, więc czas podziękować i uczcić pamięć pana Huberta. Ja nigdy nie byłem skromny, więc tym razem powiem, że też jesteśmy przygotowani w 100%. Uważam, że gala jest bardzo dobrze przygotowana wizualnie, piękny catering, spodziewamy się wielu gości. No i wiadomo, że tak ważna impreza, pierwszy memoriał, również sportowo musi stać jak na najwyższym poziomie.
1: Memoriał był nie tylko okazją do promowania boksu, ale także do wspomnień. Jednym z gości wydarzenia był syn pana Huberta, Sebastian Skrzypczak.
2: Super, jest to fajna rzecz, tym bardziej, że jest propagowany boks, chociaż już dawno zapomniany, tutaj na tle lig, które były kiedyś, jak za czasów ojca, jak to było wszystko organizowane, miasta przyjeżdżały, walczyły ze sobą po prostu i teraz to się odnawia, no i super jest, niech tak będzie dalej.
3: No i tata chyba tym boksem żył, co? Całe życie, nie da się ukryć.
2: No, tata żył tym boksem, ale potem już jak skończył tą całą karierę i już tak był w kwiecie wieku, można powiedzieć już tak starszy wiekowo, to by powiedział, że nigdy by boksu nie walczył, nigdy by boksu nie uprawiał. To, co boks robi dla przykładowo, potem się odbija wszystko na ze względu na wiek, po prostu różne choroby przychodzą. Boks jednak to jest ciężka dyscyplina sportu, tak? Po tej głowie się człowiek bije, a potem są tego skutki. On to odczuł i mi kiedyś powiedział, żeby nigdy boksu nie trenował. Ale to co zrobił, zdobył, to swoje. Ale tak mi kiedyś powiedział, ja to tylko powtarzam to, co mi ojciec powiedział.
3: Ale pomimo tego, to jest chyba też fajne odczucie, że można przyjść, można ojca w ten sposób, który no, mimo wszystko zasłużył się tutaj dla nas wszystkich, że on jest tutaj propagowany, wspominany jako ten guru taki, powiedzmy, jeżeli chodzi właśnie o ten sport.
2: Tak, no zaczynał w ogóle w Eicherowie, w Gryfie, no i cieszymy się tutaj, że jest propagowany ten sport. Fajnie, że ten memoriał jest zrobiony i oby tak dalej.
1: Wracając do pana Huberta, warto przypomnieć jego sylwetkę. Urodził się 29 września 1943 roku w Wejherowie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jego przygoda z boksem i tutaj w wejherowskim Gryfie stawiał pierwsze kroki na sportowej drodze, która zaprowadziła go aż na olimpijskie podium. Później reprezentował Zawisze Bydgoszcz oraz GKS Wybrzeże Gdańsk. Co ciekawe, zanim na dobre związał się ze sportem, kształcił się jako mechanik samochodowy. Później został instruktorem sportu, także oficerem policji. Miał 157 cm wzrostu i rywalizował przede wszystkim w wadze papierowej muszej. Sam Skrzypczak wielokrotnie podkreślał związek z rodzinnym miastem. W 2015 roku, kiedy otrzymał statuetkę Jakuba Wejchera za szczególne zasługi dla Wejcherowa, mówił: wszystko zaczęło się w Wejcherowie i rzeczywiście jego historia sportowa zaczęła się właśnie tutaj. Warto pamiętać, że w tamtym czasie gry Wejcherowo nie był kojarzony wyłącznie z piłką nożną. Klub miał silne sekcje różnych dyscyplin, a boks należał do ważnych elementów jego sportowej historii. Skrzypczak stał się później najbardziej utytułowanym wychowankiem wejcherowskiego klubu i właśnie z tego Wejcherowa ruszył w świat. Najpierw były lokalne treningi walki, później coraz poważniejsze zawody, reprezentacja Polski, Mistrzostwo Europy, a w końcu Igrzyska Olimpijskie. Ale zanim pojawiły się medale i wielkie areny, był młody chłopak z Wejcherowa, który wybrał boks. I to właśnie od tego wyboru zaczęła się jedna z najważniejszych sportowych historii naszego miasta. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
4: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Reklama. Norda

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bokserowi Hubertowi Skrzypczakowi. W jednym z wywiadów dla Twojej Telewizji Morskiej, nie żyjący już dzisiaj pięściarz, w swoim stylu opisał cechy dobrego boksera.
2: Do tej dyscypliny sportu, jakim jest boks, to trzeba mieć zawodnika, czy tak się brzydko wyrabia, takiego troszeczkę rozrabiakę. Dlatego, że wie pan, jest to boks twardy. Mhm. Boks. A do mięczaków nie nadaje się ten sport. To więc musi być chłopak wytrwały, solidny, którzy... To są ludzie, którzy naprawdę chcą coś w życiu osiągnąć.
3: Ale boks, tak jak pan mówi, do boksu potrzeba trochę rozrabiaki, ale też boks kształtuje charakter.
2: Właśnie, jeszcze nie dokończyłem może tego. Na przykład boks właśnie wyrabia jakiś charakter danego człowieka, prawda? I jest dużo zawodników, którzy zamiast tą

0: swoją siłę pokazać na ulicy, właśnie wykazują ją na hali bokserskiej.
1: Jeżeli chcemy opowiedzieć o jego karierze, to najlepiej zacząć od liczb. 243 walki, 208 zwycięstw, 3 remisy i 32 porażki. To bilans całej jego kariery pięściarskiej.
0: Gdy zacząłem trenować, to od 62 roku.
2: 62 rok, to już był wejherowski gryf?
0: To już był wejherowski gryf, który był wówczas w trzeciej lidze. I w tym okresie czasu było i stał on na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o trzecią ligę. W tej trzeciej lidze stoczyłem 12 walk i 11 wygrałem, jedną walkę przegrałem.
2: Jak wyglądały treningi te kilkadziesiąt lat temu? Jak wyglądała sala? Gdzie trenowaliście?
0: Trenowaliśmy na ulicy 12 Marca, gdzie dzisiaj jest tam tawerna. Tam żeśmy trenowali. Proszę Panią, treningi były 3 razy w tygodniu i trenował nas, nie oczywiście, trenował pan Franciszek Drążkowski. I u mnie zauważył ten talent w boksie, który ja wówczas przedstawiałem. No i po trzymiesięcznym treningu już zostałem dokoptowany do pierwszej drużyny trzecioligowej.
1: Skrzypczak przez lata rywalizował w dwóch najlżejszych kategoriach wagowych. Był zawodnikiem niewysokim, ważył około 50 kg, ale w ringu nadrabiał szybkością, techniką i przygotowaniem. Jego kariera nabrała rozpędu w połowie lat 60. W 1965 roku pojawił się na Mistrzostwach Europy w Berlinie. W wadze muszej dotarł aż do finału. Pokonał m.in. Mirosława Morawca, Władimira Mironowa i Konstantina Ciucę, ale w finale przegrał z reprezentantem RFN Johannem Freistadem. Z Berlina wrócił więc ze srebrnym medalem. Dwa lata później wszedł jeszcze większy sukces. Rzym 1967 rok. Hubert Skrzypczak został mistrzem Europy w wadze muszej. W półfinale pokonał reprezentanta Związku Radzieckiego Piotra Gorbatowa, a w finale ponownie zmierzył się z Konstantinem Ciucą. Tym razem zwyciężył zdecydowanie. Był wtedy u szczytu kariery. Polski Komitet Olimpijski podaje, że w rankingu miesięcznika boks Skrzypczak był 4-krotnie klasyfikowany wśród najlepszych pięściarzy Europy. W 1966 roku na 4. miejscu, w 1967 i 1968 roku na 1., a w 1971 roku na 8. W 1968 roku najwyżej oceniono go już w wadze papierowej. Co ważne, był również 8-krotnym reprezentantem Polski w meczach międzypaństwowych. 243 walki to nie tylko statystyka, to setki godzin treningów, przygotowań, wyjazdów i walk. To również historia sportowca, który przez lata należał do ścisłej krajowej i europejskiej czołówki, a największy pojedynek jego kariery dopiero miał nadejść. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bokserowi Hubertowi Skrzypczakowi. Rok 1967 był dla wejherowskiego pięściarza wyjątkowy.
2: Zawiszy Bydgoszcz, jeszcze będąc w wojsku, zdobyłem tytuł wicemistrza Europy. To było w 1965 roku w Berlinie, gdzie niezasłużenie przegrałem w walce finałowej z jedynym Niemcem, który był wówczas w finale, z Freistatem.

Przegrałem tę walkę stosunkiem głosów 3-2. Trzech sędziów dało remis ze wskazaniem na Freisztata, a dwóch sędziów dało mi zwycięstwo 2 punktami.

0: Rzymie. Pojechałem na drugie Mistrzostwa Europy w 1967 roku i tam zdobyłem tytuł Mistrza Europy, wygrywając w walce finałowej z Rumunem Ciuka. Rok później zaczęły się przygotowania do Igrzysk Olimpijskich do Meksyku. I tam zostałem przez bardzo sławnego naszego trenera Feliksa Papę Sztama powołany do pierwszej reprezentacji Polski i wysłany i wyjechałem na Mistrzostwa Olimpijskie do Meksyku, gdzie zdobyłem, ale nie wadze muszej, o jedną wagę niżej, wadze papierowej 48 kg, brązowy medal olimpijski. Byłem bardzo mile zaszczycony tym tytułem, że nie pojechałem na marne, że wróciłem z medalem nie złotym, nie srebrnym, ale brązowym.
1: Do Igrzysk Olimpijskich jeszcze wrócimy. Zatrzymamy się jeszcze przy rzymskim finale. Warto przy tym wspomnieć o pewnej nietypowej historii związanej z rzymskim finałem. Polski Komitet Olimpijski przypomina, że podczas tej imprezy wyjątkowo nie odgrywano hymnów narodowych zwycięzców. Skrzypczak przez lata wspominał więc, że po zdobyciu tytułu Mistrza Europy nie usłyszał na swoją cześć Mazurka Dąbrowskiego. Był też zawodnikiem, którego karierę obserwowali znakomici trenerzy. Nad jego rozwojem pracowali m.in. Edward Rynke oraz Aleksy Antkiewicz, medalist olimpijski z Helsinek i Londynu. Później Skrzypczak trafił również pod opiekę Feliksa Papy Stama, jednej z najważniejszych postaci w historii polskiego boksu. I właśnie Stam miał odegrać kluczową rolę w kolejnym rozdziale kariery Wejkrowianina. Po sukcesie w Rzymie pojawiło się pytanie, co dalej? Odpowiedź była oczywista. Igrzyska olimpijskie. Tyle, że przed Meksykiem pojawił się problem, który w przypadku zawodnika walczącego w najlżejszych kategoriach mógł zdecydować o wszystkim. Skrzypczak musiał zejść z wagi i to nie o kilogramy czy dwa. Musiał zrzucić około 6 kg. Dla zawodnika ważącego niewiele ponad 50 kg oznaczało to ogromne obciążenie organizmu, a mimo to pojechał do Meksyku. Tam miała wydarzyć się najważniejsza sportowa historia jego życia. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bokserowi Hubertowi Skrzypczakowi. Igrzyska olimpijskie w Meksyku w 1968 roku zapisały się w historii polskiego sportu. Dla Huberta Skrzypczaka był to jednak turniej wyjątkowo wymagający. Polski trener Felix Tam zdecydował, że w wadze muszej wystąpi Artur Holech, a Skrzypczak spróbuje swoich sił w nowej, najlżejszej kategorii, wadze papierowej do 48 kg.
2: Zrzucałem wagi 6 kg. 6 kg musiałem zbić wagi do wagi papierowej. Ja i tak do wagi muszę 51 kg musiałem troszeczkę wagi zbijać, a do wagi papierowej do 48 kg.
1: Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, jak dużym obciążeniem dla zawodnika jest taki proces, szczególnie przed turniejem olimpijskim. Sam Skrzypczak wspomniał później, że był bardzo mocno wygłodzony i osłabiony. Do tego dochodził klimat w

0: stylu i wysokość, na której odbywały się zawody, a jednak wyszedł na ring. Pierwsza walka, zwycięstwo 5-0 z Mohamedem Sohemą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Druga wygrana 4-0 z Taharem Azimem z Maroka. Ćwierćfinał, zwycięstwo 3-2 z Australijczykiem Josephem Donovanem. Trzy walki, trzy zwycięstwa. Skrzypczak znalazł się w półfinale. Tam czekał na niego reprezentant Korei Południowej Ji Young Ju. Polak przegrał ten pojedynek 1-4, ale porażka oznaczała jednocześnie zdobycie brązowego medalu olimpijskiego. Hubert Skrzypczak został pierwszym Wejkrowinem, który zdobył medal olimpijski i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych sportowców w historii miasta. Medal z Meksyku miał jednak swoją cenę. Po igrzyskach Skrzypczak wrócił do swojej naturalnej kategorii i jak podkreślał PKOL, już nigdy nie musiał tak drastycznie redukować masy ciała. A brązowy medal z Meksyku pozostał najważniejszym olimpijskim trofeum w jego karierze. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Usteckie plaże zamknięte, trzeba usunąć ropopochodną substancję. Eksperyment śledczy na basenie w Łodzi po śmierci 7-latka. Za chwilę też o kolejnym odzyskanym obrazie zaginionym w trakcie wojny. Marcin Krzemiński. Usteckie plaże zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Wcześniej urzędnicy informowali, że czarne, lepkie grudki morze wyrzuciło miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowej Wicia w Zachodniopomorskiem. Pobrane zostały próbki do badań, by w specjalistycznym laboratorium ustalić, co to dokładnie za substancja. Są podejrzenia co do jednostki, która, tu cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. No i oczywiście zapłaci karę. Sprzątanie ma ruszyć jutro. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie, dzieci, ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak.
1: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
0: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Wszystkie informacje zostały przekazane, będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
0: Powodem odwołania spotkania by...

0: Był, jak podano, konflikt terminów, a o zmianę daty poprosili Amerykanie. Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy. Jak informują inicjatorzy referendum, udało się zebrać 111 tysięcy podpisów. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
1: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
0: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kilka grup rowerzystów z różnych części Pomorza dotarło do Piaśnicy, aby wspólnie uczcić pamięć ofiar niemieckiej zbrodni z czasów II wojny światowej. Szósty rowerowy rajd piaśnicki odbył się pod hasłem Pamięci pomordowanych kapłanów ziemi kaszubskiej 1939 roku. Jednym z uczestników wydarzenia był ksiądz Grzegorz Błasiak, wikariusz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie.
3: Jest okazja, aby co roku poznawać też historię poszczególnych, nawet tych, którzy oddali życie za ojczyznę. To byli i kapłani, i inne osoby. W tym roku z racji stulecia Gdyni była okazja, aby przybliżyć historię też kapłanów, którzy zginęli, ojców zakonnych braci, około 20 razem paru. Więc właśnie taki akcent, który będzie też to przybliżenie tej historii i modlitwa. Też również dziękczyna za ojczyznę, za Gdynię, za wszystkich, którzy tu uczestniczą.
2: Mówi ksiądz Błasiak. Po dotarciu do Małej Piaśnicy uczestnicy spotkali się przy grobie pomordowanych księży. Zapalili znicze i złożyli kwiaty, następnie wzięli udział w mszy świętej w kaplicy w Lesie Piaśnickim poświęconej pamięci ofiar niemieckiej okupacji.
4: Spotykamy się na rajdzie, na rowerowym rajdzie piaśnickim. Tegoroczna edycja jest objęta patronatem księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. W organizację tego rajdu zaangażowały się lokalne samorządy, m.in. gmina Puck, gmina Władysławo, miasto Wejherowo, gmina Stężyca po raz pierwszy, gmina Luzino, Strzebilino, Łęczyca, także wielu samorządowców nas wspiera, ale najbardziej cieszy właśnie to, że są rowerzyści, że po raz pierwszy właśnie z południa województwa, czyli ze Stężycy, z Kielna.
2: Opowiada poseł na Sejm RP Michał Kowalski. Tegoroczny rajd został objęty patronatem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. W organizację wydarzenia zaangażowały się również samorządy z Pomorza. Po raz pierwszy do rajdu dołączyli rowerzyści, m.in. ze Stężycy i Kielna. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupawie oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odwiedzili szkoły w Łupawie i Potęgowie, gdzie prowadzili zajęcia dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji MDP dla bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja działań prowadzona jest pod hasłem Bezpieczna rodzina gotowa na kryzys. Podczas spotkania młodzież przypomniała uczniom m.in. zasady prawidłowej ewakuacji, sposoby wzywania pomocy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy i korzystać z automatycznego defibrylatora AED. W zajęciach uczestniczyli druhowie OSP w Łupawie oraz młodzi członkowie MDP, którzy dzielili się z uczniami swoją wiedzą i praktycznymi informacjami dotyczącymi reagowania w sytuacjach zagrożenia. Akcja jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jej celem jest m.in. zwiększanie wiedzy na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowania do udzielania pomocy. Spotkania w szkołach były również okazją do zaangażowania młodzieży w działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wójt gminy Potęgowa Dawid Litwin podziękował druhom oraz członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za udział w inicjatywie i przekazywanie wiedzy młodszym mieszkańcom gminy. Ponad 220 osób wzięło udział w trzydniowych szkoleniach dotyczących kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami, które odbyły się w Szkole Policji w Słupsku. Warsztaty poświęcone były zasadom właściwej komunikacji podczas interwencji, czynności służbowych oraz codziennych kontaktów ze współpracownikami z niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadziła Anna Dąbrowska z gabinetu komendanta głównego Policji. Jednym z głównych tematów było stosowanie języka inkluzywnego, który stawia człowieka na pierwszym miejscu i nie definiuje go przez ograniczenia. ograniczenia. Uczestnicy poznawali także zasady udzielania pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym oraz sposoby prowadzenia z ich udziałem czynności służbowych, takich jak przesłuchanie. Podczas zajęć omawiano również trudności

0: i z jakimi osoby ze szczególnymi potrzebami spotykają się w przestrzeni publicznej. Według danych przytoczonych podczas szkolenia, około 4 milionów osób w Polsce posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a liczba osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności może sięgać około 8 milionów. Jutro wschód słońca będziemy mieli o godzinie 6:45. Dzień zapowiada się bardzo podobnie pogodowo do tego dzisiejszego, czyli temperatura około 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. I dobra wiadomość jest taka, że jeszcze przez jakiś czas takie temperatury się utrzymają, ale jesień postępuje, więc raczej będzie już tylko chłodniej niż cieplej przez najbliższe tygodnie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: momencie.
1: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bokserowi Hubertowi Skrzypczakowi. Kiedy mówi się o panu Hubercie, często na pierwszym miejscu pojawia się brązowy medal olimpijski, ale jego kariera była znacznie bogatsza. Po

0: Igrzyskach w Meksyku nadal należał do czołówki krajowej. Wadze muszy pięciokrotnie zdobywał srebrny medal Mistrzostw Polski w 1965, 1966, 1968, 1969 i 1971 roku. Dlaczego tak często kończył krajowe mistrzostwa ze srebrem? Jednym z powodów była rywalizacja z Arturem Olechem, innym znakomitym polskim pięściarzem. Polski Komitet Olimpijski podkreśla, że właśnie rywalizacja ze znakomitymi zawodnikami, przede wszystkim Olechem, sprawiła, że Skrzypczak tylko raz sięgnął po Mistrzostwo Polski. Stało się to w 1970 roku. Wtedy Hubert Skrzypczak został mistrzem Polski w wadze muszej. W reprezentacji Polski również radził sobie bardzo dobrze. W latach 1966-1974 wystąpił w 8 meczach międzypaństwowych. Wygrał 7 z nich, a tylko jeden przegrał. To pokazuje, że jego kariera nie była jednorazowym skokiem związanym z igrzyskami. Przez wiele lat utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. Miał też charakterystyczną sportową cechą. Był zawodnikiem bardzo wszechstronnym i niezwykle doświadczonym. W sumie stoczył, przypominam, 243 walki, 208 z nich wygrał, 32 przegrał, 3 zakończyły się remisami. W 1967 roku po zdobyciu Mistrzostwa Europy czytelnicy Dziennika Bałtyckiego wybrali go najlepszym sportowcem Wybrzeża. Został również uhonorowany tytułem Zasłużonego Mistrza Sportu, a miesięcznik Box uznał go za najwybitniejszego polskiego zawodnika w historii wagi papierowej. To wszystko sprawia, że jego sportowego dorobku nie można sprowadzać tylko do jednego medalu z Meksyku. Olimpijski brąz był kulminacją, ale droga do niego trwała wiele lat. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
4: Autopromocja. Norda Party.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bokserowi Hubertowi Skrzypczakowi. Wielu sportowców po zakończeniu kariery znika ze świata sportu. Z Hubertem Skrzypczakiem było inaczej. Boks pozostał ważną częścią jego życia. W 2015 roku, kiedy nadmorski24.pl opisywał jego działalność, podkreślono, że nadal mieszkał w Wejherowie, prowadził aktywny tryb życia i angażował się społecznie. Był również trenerem WKB Gryf Wejherowo. To ważne, bo Skrzypczak nie był dla kolejnych pokoleń wyłącznie nazwiskiem z olimpijskich statystyk. Był człowiekiem, którego można było spotkać w lokalnym środowisku sportowym, był wychowankiem Gryfa i później sam pomagał rozwijać kolejne pokolenia pięściarzy.
2: Niektórzy przychodzą na salę i myślą, jak dostanie rękawice, to on już będzie bożyszczy. No nie, nie jest takie proste. Boks, w boksie jest potrzeba ta wytrwałość, systematyczność chodzenia, szkolenia się, przyjmowania to, co dany szkoleniowiec pokazuje. To nie jest kopnięcie tam piłki, jak gra komuś drugiemu poda. Tu on jest indywidualnie sam narażony na swoje niebezpieczeństwo, które i na to, żeby wygrać walkę.
3: A jakie są wtedy perspektywy dla tego młodego człowieka, aby kiedyś w przyszłości walczyć na jakiejś takiej dużej gali? Co go czeka po drodze tak naprawdę?
2: Przede wszystkim musi troszeczkę mieć talentu. Talentu, żeby ten boks jakoś w tym boksie wypaść. Ludzie podchodzą do tego różnie. Młodzież. Młodzież jest bardzo ciężka dzisiaj, jeśli chodzi wytłumaczyć, do uprawiania tego sportu. Każdy woli sobie coś inną dyscyplinę sportu, a nie boks, bo boks to jest sport indywidualny.
1: W 2012 roku jego nazwisko trafiło do Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Skrzypczak osłonił swoją gwiazdę razem z innymi wybitnymi sportowcami. Wśród uhonorowanych byli m.in. Janusz Gortat, Teresa Sukniewicz-Klejber oraz Sławomir Szmal. Dla Wejherowa był to szczególny moment. Miasto mogło wskazać swojego pierwszego medalistę olimpijskiego i człowieka, który rozsławił je daleko poza Pomorzem. W 2015 roku Rada Miasta przyznała mu statuetkę Jakuba Wejhera za szczególne zasługi dla Wejherowa. Wtedy Skrzypczak mówił, że jest

0: związany z miastem od urodzenia i że właśnie tutaj rozpoczął karierę. To chyba najlepszy sposób, żeby opisać jego relację z Wejherowem. Mógł mieszkać i pracować w różnych miejscach, reprezentował kluby z Bydgoszczy i Gdańska, jeździł na Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie, ale początek i koniec tej historii były w Wejherowie. Tutaj się urodził, tutaj zaczął boksować, tutaj po latach wrócił i tutaj pozostał do końca życia. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bokserowi Hubertowi Skrzypczakowi. 10 listopada 2025 roku nadeszła wiadomość, która była ogromnym ciosem dla wejherowskiego i polskiego sportu. W wieku 82 lat zmarł Hubert Skrzypczak. Człowiek, który zdobył brązowy medal olimpijski w Meksyku, został mistrzem Europy w Rzymie, wicemistrzem Europy w Berlinie i mistrzem Polski. Człowiek, który stoczył 243 walki i wygrał 208 z nich. 14 listopada 2025 roku odbył się jego pogrzeb. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Leona w Wejherowie. Później Hubert Skrzypczak spoczął na cmentarzu przy ulicy Roszczyniowskiego. W jego ostatniej drodze uczestniczyli bliscy, mieszkańcy miasta i przedstawiciele środowiska sportowego. Pozostały medale, fotografie, archiwalne nagrania i wspomnienia. Pozostała też historia. Historia chłopaka z Wejherowa, który rozpoczął treningi w grypie, pięściarza, który w Berlinie zdobył srebro, który w Rzymie został mistrzem Europy, który w Meksyku, mimo ogromnego wysiłku związanego ze zbijaniem wagi, walczył olimpijski brąz, mistrza Polski, reprezentanta kraju, trenera, sportowego autorytetu i przede wszystkim wejherowianina. W archiwalnej wypowiedzi z 2015 roku, kiedy odbierał statuetkę Jakuba Wejhera, powiedział o swoim mieście bardzo prosto: wszystko zaczęło się w Wejherowie. Dzisiaj można dodać do tego jeszcze jedno zdanie: w Wejherowie ta historia również się zakończyła, ale pamięć o niej pozostała, bo Hubert Skrzypczak nie był tylko medalistą olimpijskim, był częścią sportowej historii Wejherowa i jego nazwisko pozostanie z tym miastem na zawsze. Dziękuję za uwagę.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dobra wiadomość dla uczniów szkoły podstawowej nr 9 w Rumi. Podpisana została tam umowa z wykonawcą na przebudowę znajdującego się na jej terenie patio. Szkoła podstawowa nr 9 w Rumi już niedługo będzie miała kolejny powód do dumy. Podpisana została umowa na realizację nowej miejskiej inwestycji w tym miejscu, czyli przebudowy wewnętrznego dziedzińca.
2: SP9 to jest największa szkoła w naszym mieście i rzeczywiście ten teren, który dotychczas był taki, że tak powiem, najmniej tam inwestowaliśmy środków, zostanie pięknie zmodernizowany dzięki uzyskaniu ogromnego dofinansowania, bo to jest dofinansowanie w wysokości 85% i cały projekt tego naszego dofinansowania to jest 47 milionów złotych na kilkanaście zadań i jednym z nich jest właśnie patio przy SP9. Wartość projektu to ponad 500 000 zł, 550 tysięcy i dzięki temu dofinansowaniu w wysokości 80% ten piękny teren, który teraz jest, że tak powiem, tak troszkę zapomniały, będzie przepiękny, zielony mocno.
1: Mówi zastępca burmistrza Rumi Ariel Sinicki, ale przede wszystkim zyska nową funkcjonalność, z której korzystać będą uczniowie tej szkoły.
3: W okresie takim cieplejszym, wiosna, lato, kiedy jeszcze są zajęcia, trwają zajęcia lekcyjne, jest to takie miejsce, gdzie dzieci mogą spędzać przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu. Więc też ważne jest, żeby było miejscem bezpiecznym, żeby było miejscem właśnie takim przyjaznym, że można sobie usiąść, tak, można zabezpieczyć pojazd, którym przyjeżdżają dzieci do szkoły. Jest to też bardzo istotne. Ułatwi to na pewno im funkcjonowanie w szkole i nam na pewno też sprawi to wielką przyjemność, kiedy dzieci będą zadowolone. Będzie można spędzić tutaj czas między lekcjami, po lekcjach. Rodzice będą mogli oczekiwać na dzieci, więc no, będzie to takie funkcjonalne miejsce, naprawdę przyjazne dla wszystkich.
1: Tłumaczy dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Rumi Daniel Hadam. A wszystko to już na wiosnę. Wykonawca na realizację wszystkich zakładanych prac ma bowiem pół roku od dnia podpisania umowy. Pozostaje więc już tylko poczekać na efekty tej inwestycji. Droga krajowa nr 69 będzie nową trasą, która połączy S6 z elektrownią zlokalizowaną w gminie Choczewo. Na placu budowy tej drogi odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra energii i ministra infrastruktury. Pierwsze prace w terenie przebudowy drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubietowo-Kopalino ruszyły w kwietniu bieżącego roku. Obecnie wiemy już, że kolejna droga nad Bałtyk będzie miała numer 69.
4: W ramach naszych właściwości jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w ciągu dwóch najbliższych lat zbudujemy prawie 30 km nowej drogi krajowej. Jesteśmy obecnie na odcinku, który jest najbardziej zaawansowany. Harmonogram wygląda tak, że jeszcze w przyszłym roku ten pierwszy odcinek, czyli ta ostatnia mila, bądź pierwsza mila, zależy jak to nazywa, będzie oddana do użytku właśnie na potrzeby budowy i realizacji elektrowni jądrowej, tak żeby poszczególni inwestorzy mogli przystępować do kolejnych etapów realizacji właśnie w swoich zakresach.
1: Mówi dyrektor GDDK IA Paweł Woźniak. Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów.
5: Infrastruktura, no jest oczywista, to jest krajobieg, to jest kręgosłup inwestycji. Terminowe oddanie tej infrastruktury no, przyczyni się też do tego, że odciążymy lokalne drogi, którymi dzisiaj realizowany jest transport i ludzi, i materiałów na przyszły plac budowy. Chciałbym też podziękować tutaj i zarządowi dróg powiatowych i panu staroście Wejcharowskiemu, ale wszystkim włodarzom lokalnych gmin. No, dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie realizować w harmonogramie i w tempie tą budowę. Na tym nam wszystkim przede wszystkim zależy.
1: Tłumaczy prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Aktualnie prowadzone są prace na 5-kilometrowym fragmencie, który połączy teren budowy elektrowni jądrowej poprzez drogę pożarową z istniejącą siecią dróg publicznych. Na trasie głównej prowadzone są prace ziemne i melioracyjne, które obejmują m.in. dostawy materiałów na place składowe, wymianę gruntów słabonośnych i wzmocnienie podłoża. Obecnie zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 9%.
6: To będzie nie tylko wspaniałe miejsce, które będzie dawało nam czystą energię i które będzie impulsem rozwojowym dla naszej gospodarki, ale będzie też miejscem, w którym będą się pewnie osiedlać nowi mieszkańcy, które będzie się rozwijało, ale które też dzisiaj wymaga dobrej koordynacji z samorządem lokalnym.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. We wrześniu tego roku Wojewoda Pomorska wydała decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli decyzję ZRID dla pozostałej części odcinka między Lubiatowem i drogą wojewódzką 213. Tym samym wykonawca prowadzi roboty na całym 11-kilometrowym fragmencie nowej trasy.

0: Uwaga kierowcy na gdyńskiej Alei Zwycięstwa, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Ta związana jest ze zwężeniem jezdni w rejonie przystanku Zwycięstwa Wielkopolska 02. Zmiany są związane z pracami polegającymi na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do wskazanej posesji. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowane zostało na 7 października. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Do wypadku na drodze wojewódzkiej 218 doszło w minioną niedzielę. Zderzyły się dwa motocykle i samochód osobowy. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały około godziny 13. Do wypadku doszło w miejscowości Mała Piaśnica w powiecie puckim. W zdarzeniu drogowym udział wzięły dwa motocykle i samochód osobowy. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. A więcej o samym wypadku przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli. W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
1: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy dwa dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przyszkolna to nasza wspólna troska.
0: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka, a tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
2: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
0: Tłumaczy zastępca burmistrza Rumi Maria Bochniak. Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli. Placówka kosztować ma blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota. Wszystko gotowe ma być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Setki młodych biegaczy stanęły na starcie 10. Memoriału Macieja Kandeckiego w Wejherowie. Piątkowa, jubileuszowa edycja zawodów połączyła sportową rywalizację z pamięcią o nauczycielu, który przez lata zachęcał młodzież do aktywności fizycznej. W tegorocznych zawodach wystartowało około 550 uczniów 1. Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie. Do rywalizacji dołączyli także reprezentanci innych szkół, około 100 uczniów samochodówki i 20 elektryka. Uczestnicy rywalizowali na dystansach od 1000 do 2000 metrów. Na zakończenie odbył się także bieg w kategorii Open.
4: Tylko, że nie najważniejszy jest wynik, że jest ważna aktywność, żeby tu młodzież zachęcać do ruchu, do rekreacji ruchowej, że nie jest ważny czas, ale to, żeby przyjść, żeby wziąć w tym udział. I to jest bardzo fajna sprawa.
3: Mówi Artur Śmielak, nauczyciel wychowania fizycznego w Wejherowskim 1. Liceum Ogólnokształcącym. Jak dodaje, dla części uczestników memoriał jest początkiem sportowej przygody. Niektórzy później zaczynają regularnie trenować i startować na dystansach 5 czy 10 km, a z czasem podejmą także wyzwania na trasach półmaratonów i maratonów. 10. kolejka trzeciej ligi w grupie Gdańsk 2 przyniosła zmianę lidera tabeli. Na pierwsze miejsce wskoczył Weekend Luzino. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego pokonali przed własną publicznością Noteć Czarnków. Pierwsza bramka padła dopiero w 60. minucie. Wynik meczu otworzył Filip Sosnowski. Weekendowi udało się zdobyć jeszcze drugiego gola w 71. minucie autorstwa Szymona Skurata. Ostatecznie Luzinianie wygrali 2-0. Samo zwycięstwo jednak nie wystarczyłoby na objęcie przez weekend fotela lidera. Niespodziewane punkty straciła Polonia, Środa Wielkopolska. Polonia u siebie zremisowała z Elaną Toruń 2-2, przegrywając do 90. minuty 1-1. Punkt gospodarzom uratował Paweł Ratajczak. Teraz formę Elany sprawdzi właśnie weekend. Luzinianie już jako lider w 11. kolejce udadzą się do Torunia. Około 700 zawodników z Polski i 5 innych państw rywalizowało w Lęborku podczas 12. Baltic Cup International Karate Grand Prix. Dwudniowe zawody zgromadziły na macie dzieci, młodzież i seniorów. Zawodnicy reprezentowali kluby m.in. z Polski.

0: Niemiec, Ukrainy, Litwy i Algierii. Rywalizacja toczyła się w 118 konkurencjach w formule kata i kumite. Baltic Cup jest oficjalną imprezą rankingową Polskiej Unii Karate, a zawody rozegrano zgodnie z przepisami Światowej Federacji Karate. Turniej był również częścią Ligi Super Karate. Organizatorem wydarzenia był klub karate Shotokan w Lęborku. Tegoroczna edycja była już 12. odsłoną międzynarodowego turnieju. Brązowy medal Mistrzostw Świata w kickboxingu dla Agaty Drewy. Zawodniczka Go Street Luzino i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego stanęła na podium zawodów we Włoszech. Mieszkanka gminy Wejherowo rywalizowała w kategorii kadetek starszych do 60 kg. W drodze do półfinału pokonała reprezentantki Austrii, Chorwacji i Włoch. W walce o finał przegrała z zawodniczką Wielkiej Brytanii, która później sięgnęła po tytuł Mistrzyni Świata. Dla Drewy był to ostatni start w kategorii kadetek. Od przyszłego roku będzie rywalizować już w gronie juniorek. Zawodniczka od początku swojej kariery trenuje pod okiem Rafała Karcza. W Mistrzostwach Świata startowali także Julia Drewa, Jagoda Wiśniewska i Piotr Zakrocki. Cała trójka zakończyła rywalizację na etapie 1/8 finału. W jednym z ciekawszych spotkań minionej 9. kolejki pomorskiej 4. ligi Pogoń Lębor pokonała Arkę 2 Gdynia. Autorem obu goli był Damian Wojda.
1: Później już tylko kontrola meczu i odsuwanie gry jak najdalej od własnej bramki. Duża agresja na własnej połowie. No i możemy sobie powiedzieć, że w meczu z wiceliderem nie dopuściliśmy ich do celnego uderzenia na bramkę. Bardzo to cieszy i to pokazuje, że ten zespół stać na to, żeby grać z najmocniejszymi w bardzo wyrównany sposób. Bardzo z tego powodu się cieszymy.
0: Mówił po meczu trener lęborskiej Pogoni Mateusz Michniewicz. Zespół z Lęborka po tej kolejce zajmuje 4. miejsce z 20 punktami. Pozycję niżej jest Gryf Wejherowo, który tym razem na wyjeździe bezbramkowo zremisował z Powiślem Dzierzgoń. Żółto-czarni są jedną z dwóch drużyn w lidze obok lidera Czarni Pruszcz Gdański, które w bieżącym sezonie nie poniosły jeszcze porażki. Z Sycewic 3 punkty przywieźli piłkarze Gryfa Słupszczanie, pewnie pokonali miejscową Spartę 4-0. Co ciekawe, dla Gryfitów było to drugie zwycięstwo w tym sezonie. Z 11 punktami zajmują 11 miejsce. Drugą wygraną odniósł też Stolem Gniewino. Gniewinianie w arenie mistrzów pokonali Radunię Stężyca 2-1. Wszystkie gole padły dopiero w drugiej połowie. Stolem wyszedł na prowadzenie w 59 minucie po trafieniu Norberta Lemke. Goście doprowadzili do wyrównania w 73 minucie po bramce Mateusza Bany. Stolem zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry. Komplet punktów Gniewinianom zapewnił Kacper Nowak. 3 punkty do ligowej tabeli dopisał sobie też Sokół Boże Pole Wielkie, wygrywając na wyjeździe z Wieżycą Pelplin 2-1. Sokół przegrywał od 26 minuty. Do wyrównania w drugiej połowie doprowadził Oskar Kryża. Gola na wagę zwycięstwa Sokół strzelił w 90 minucie. Na liście strzelców wpisał się Bartosz Zalewski. Sokół z 14 punktami zajmuje 6 miejsce w tabeli pomorskiej 4. ligi. W Pucku zakończyła się ostatnia część tegorocznych żeglarskich Mistrzostw Polski. Przez 4 dni zawodnicy rywalizowali w klasach ILCA 6 i ILCA 7 470. Rozegrano komplet 11 wyścigów w każdej z flot. W klasie ILCA 6 mistrzynią Polski została Magdalena Kwaśna z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Olimpijka z Tokio obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. W klasie ILCA 7 najlepszy okazał się Tadeusz Kubiak ze Stowarzyszenia Eurojacht Klub Pogoń Szczecin. Jak podkreślał po zawodach, był to dla niego szczególny sukces, ponieważ w tym roku wznowił karierę regatową. Z kolei w klasie 470 zwyciężyła załoga Agnieszki Skrzypulec i Mikołaja Bazylego. Srebrna medalistka olimpijska wraz z partnerem wygrała 2 ostatnie wyścigi, szybie czytowując Mistrzostwo Polski. W regatach w Pucku wystartowało blisko 120 żeglarek i żeglarzy, w tym reprezentanci kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarzy. Zawody zakończyły tegoroczny cykl żeglarskich Mistrzostw Polski. Dużo emocji i aż 7 bramek w finale Pucharu Polski Kobiet Ergol.com na szczeblu wojewódzkim. AP 2010 Orlen Gdańsk pokonał po dogrywce Pogoń Tczew 5-2 i sięgnął po trofeum. Tczewianki objęły prowadzenie w 20 minucie po trafieniu Beaty Rydlewskiej. 9 minut później wyrównała Michalina Apelowska, a tuż przed przerwą Natalia Duraj dała gdańszczankom prowadzenie. W drugiej połowie Pogoń doprowadziła do remisu. W 58 minucie z rzutu wolnego trafiła Aleksandra Witczak. Do końca regulaminowego czasu gry wynik już się nie zmienił i potrzebna była dogrywka. W niej dominowały gdańszczanki. W 99 minucie Zuzanna Taras ponownie wyprowadziła AP 2010 Orlen na prowadzenie, a później dwukrotnie do siatki trafiła Iga Słupczewska w 112 minucie oraz w doliczonym czasie dogrywki. AP 2010 Orlen Gdańsk wygrał 5-2 i zdobył wojewódzki Puchar Polski Kobiet. Najlepszą zawodniczką finału wybrano Zuzannę Taras. Centralnym Ośrodku Sportu Zetniewo.

0: trwa zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji polskiej w karate WKF. Wśród 39 zawodniczek i zawodników są m.in. medaliści tegorocznych Mistrzostw Europy Natalia Bulat i Szymon Budny. Kadrowicze przygotowują się do najważniejszej imprezy sezonu, czyli do Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów i U21. Zawody odbędą się od 14 do 18 października w Bielsku-Białej. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem tej imprezy, a na starcie spodziewani są reprezentanci około 115 krajów. Podczas zgrupowania zawodnicy kumite pracują przede wszystkim nad taktyką i skutecznością ataku, natomiast reprezentanci kata doskonalą technikę, dynamikę i rytm wykonywanych układów. To drugie spotkanie kadry od momentu powołań. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Unii Karate, zgrupowanie w Sydney jest jednym z ostatnich etapów przygotowań przed Mistrzostwami Świata. W najbliższy piątek na Stadionie Miejskim przy ulicy Mickiewicza w Rumi odbędzie się kolejna edycja akcji Rumia Biega. Uczestnicy przez 30 minut będą mogli biegać lub maszerować, każdy w swoim tempie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rekreacyjny i jest skierowane zarówno do biegaczy, jak i osób, które wolą spokojny marsz. Zapisy będą prowadzone na miejscu od godziny 18 do 18.15. Udział jest bezpłatny, a na uczestników po zakończeniu aktywności czekają drobne upominki.
1: Norda.